0: Mello Radio.
1: Dobrze nam krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Schodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd?

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Radia Kraków.
1: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam, a zaczynamy od tematu największej od lat inwestycji. Chodzi oczywiście o budowę linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Od minionej soboty nowa trasa jest już przejezdna. Sam miałem okazję uczestniczyć w takim testowym przejeździe, a wraz z jej otwarciem Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął także pierwszy etap zmian w siatce połączeń. Na początek mówi pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.
2: To zmieni nasze miasto.
3: Względy absolutnego bezpieczeństwa dla pasażerów nakazały nam jednak przeprowadzenie kolejnych testów, dogadania się z oprogramowaniem i w związku z tym już po podwójnej jeszcze kontroli zarówno straży, jak i kontroli nadzoru budowlanego możemy powiedzieć, że rozkładowe kursowanie tramwajów na linii do Mistrzejowic rozpoczyna się od soboty, czyli od jutra. Ten przejazd jest tylko po to, żebyście Państwo zobaczyli, że Kraków ma naprawdę wspaniałą linię. Jesteście trochę chyba jak w przyszłym metrze. Teraz jesteśmy nad najniższym poziomem, który jest minus 20 metrów. To jest już inwestycja, której kiedyś sobie tam chyba to próbowaliśmy wizualizować. To jest dwa razy kopiec Kościuszki kubaturowo wywieziony stąd. W związku z tym no, zadanie ogromne, największe też w historii Krakowa. Co wykonawca usłyszał, to usłyszał. Ale przypominam, to się wszystko działo w żywej tkance miasta, na długości 4,5 km, gdzie ludzie musieli chodzić do pracy, dzieci do szkoły, do przedszkola i poza tym była to inwestycja pod największą społeczną kontrolą. Takiego monitorowania nie miał nikt, bo za każde drzewo, krzaczek, krzywo położoną płytkę obrywało się wykonawcy i bardzo dobrze, że się mu obrywało. Mamy nadzieję, że jeżeli Państwo jeszcze będą dostrzegali jakieś usterki, to Was informuję, że Gidernak będzie tu jeszcze przez najbliższe 20 lat, więc zdąży wszystko poprawiać. Ale to oczywiście nakazy PINW-u i tak dalej, protokoły usterkowe są precyzyjnie napisane, więc cieszę się, że te dwa kolejne po krytycznych, wczorajszych dwóch zostały też usunięte i myślę, że jesteśmy gotowi do oddania bezpiecznej trasy i bardzo oczekiwanej przez bardzo, bardzo wielu mieszkańców Krakowa.
4: To ogromne wyzwanie inżynierskie, oczywiście przekłada się na konkretne liczby. 4,5 km linii tramwajowej to jest jedno, ale w ramach tej linii 1230 metrów tunelu, tak naprawdę trzech tuneli, bo to są trzy niezależne konstrukcje inżynierskie, które były budowane. Bartek Sawicki, rzecznik prasowy, generalny wykonawca Gulermak. Najniższy punkt tunelu to jest 20 metrów pod ziemią. Tego nie widzą pasażerowie. Po to, żeby ten tunel funkcjonował bezpiecznie, pod nim musiała powstać ogromna przepompownia o pojemności ponad 300 metrów sześciennych. Te wszystkie wody opadowe, które będą tutaj pod ziemię spływały, muszą oczywiście zostać przetworzone przez urządzenia mechaniczne zmagazynowane. Oprócz tego 15 tysięcy metrów kwadratowych zielonych torowisk wraz z rozchodnikiem. To jest prawie 3/4, 74% całej inwestycji. To są tereny biologicznie czynne. Na wszystkich przystankach, na dachach wszystkich przystanków oczywiście również znajdzie się rozchodnik. No, przy dzisiejszych zmianach klimatu to naturalne rozwiązanie. Po pierwsze, zwiększa się retencja wody, czyli więcej wody przyjmuje torowisko i przystanki. Również zmniejsza się temperatura torowiska na przystankach i okolicznych miejsc. Ponad 1400 drzew posadzonych. Tutaj było liczne zmiany, jeśli chodzi o te drzewa. Ostatecznie zawarliśmy kompromis, że na każde dwa drzewa wycięte, posadzone zostaną trzy nowe. Jeśli chodzi o drzewa, to praktycznie w każdym dostępnym miejscu, tam gdzie była taka możliwość techniczna, a nawet gdzie takiej możliwości nie było, to negocjowaliśmy indywidualnie z gestorami sieci, bo drzew co do zasady nie można sadzić na wodociągach, ciepłociągach, gazociągach, żeby w miarę awarii nie było konieczności usunięcia takiego drzewa, ale tam też staraliśmy się szukać rozwiązań kompromisowych, więc podsumowując, 1400 drzew posadzonych i 55 tysięcy metrów sześciennych zieleni ogółem. To są drzewa, krzewy, nasadzenia, róże na rondzie. No No i chyba z punktu widzenia moich kolegów i koleżanek inżynierów dość istotna liczba prawie 400 kilometrów instalacji podziemnych do przebudowania. Mówimy z jednej strony o 4,5 kilometrach trasy, ale żeby ta trasa mogła powstać, żeby te chodniki mogły powstać, żeby drogi musiały przebudować, wszystkie te instalacje, które były pod ziemią, a mówimy tu o setkach kilometrach, musiały najpierw zostać przebudowane, przełożone, często unowocześnione, a oczywiście nie pomagały w tym też uwarunkowania historyczne. Mieliśmy tutaj różne rzeczy, sudoł dominikański, jak go odkopaliśmy, nie płynął w tym miejscu, w którym się go spodziewaliśmy. Tutaj kierownik budowy w momencie, kiedy udało nam się trafić na ten podziemny ciek, no to można powiedzieć, że niemal podskoczył z radości. Myśmy go szukali praktycznie na żywo, mimo tego, że było to poparte badaniami geologicznymi, zarówno przez miasto, jak i przez nas przeprowadzonymi. No, na tym polega ta robota przy pętlach przy pętli Mistrzejowice.
1: Niewybuchy.
4: Liczne niewybuchy, dokładnie tak, co kilka tygodni odkrywane, więc tutaj kolejne wyzwanie. Tych wyzwań na przestrzeni lat był ogrom. Pamiętamy też, no, co się wydarzyło. Oczywiście COVID, wojna w Ukrainie, no to standardowy wpływ na rynek budowlany, ale naprawdę każdy krok tutaj to ogromne wyzwania inżynierskie. No i stąd też termin. Trzeba przyznać, że do części z tych wyzwań pochodziliśmy zbyt optymistycznie. Część tych zmian było wprowadzone też w trakcie życia projektu. Dość powiedzieć, że no, jeśli chodzi o sam nadzór, tutaj mieliśmy na projekcie 4 prezydentów odpowiedzialnych za projekt i kolejnych kilku dyrektorów. Tutaj też czujne oko mieszkańców, więc no już na żywym organizmie, na budowie te zmiany były wprowadzane, ale oczywiście od swojej części się nie odżegnujemy. Tak jak powiedziałem, część z tych rzeczy zbyt optymistycznie do nich podchodziliśmy.
1: Bo umowa została podpisana w grudniu 2020 roku. Pamiętam to jak dziś, więc 6 lat temu. Więc no, kawał czasu trwała ta budowa.
4: Zwróćmy uwagę, że to była umowa typu projektu i buduj i potem i sfinansuj projektu i buduj, ale to dla mieszkańców może mniej istotne. Więc pierwszy etap to był etap projektowania. Już sam ten etap projektowania, on się przedłużył właśnie ze względu na czas już trwania COVID-u. No, wszystkie urzędy, już może pamiętamy albo nie pamiętamy, wszystkie urzędy wtedy pozamykane. Dokumentację, którą wysyłaliśmy w kartonach, ona niejednokrotnie na 30 dni trafiała na naświetlanie, zanim w ogóle ktoś ją utworzył. Wszyscy byliśmy na pracy zdalnej. Dodatkowo zmiany, jeśli chodzi oczywiście o nasadzenia. Tutaj ten projekt oryginalnie, który myśmy dostali, on bodajże z 2014 roku, no, nie przystawał do dzisiejszych realiów, tak naprawdę oczekiwań społecznych. I tutaj słuszny głos mieszkańców, żeby ten projekt zmieniać już tak naprawdę w trakcie, po rozpoczęciu części robót. Ten, część elementów została zatrzymana, przeprojektowana, więc już na etapie projektowym mieliśmy ten czas tutaj dodawany. Po czym oczywiście nie wybuchy, tutaj też prace wykończeniowe w miejscu na rondzie Polsadu, teraz gdzie jesteśmy.

0: Na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, tak powiem, ścianki szczelne, które są, no, jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem, stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie, ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej, wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystko wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, czyli uciążliwości, czyli trochę jakby szukanie też, no, szczególnie nocą, jadąc czy idąc, bezpiecznego odejścia do domu, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętali o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie, to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest w strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
1: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
2: 36 trudnych miesięcy trwała budowa linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Ze sporym opóźnieniem ta została oddana do użytku, bo pierwotnie plany zakładały, że będzie to przełom 2024 i 2025 roku. Tak się nie stało. Mamy niemal końcówkę 2026. Dlaczego z tak dużym, prawie 2-letnim opóźnieniem ta linia została oddana do użytku?
1: Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jest to gigantyczna inwestycja infrastrukturalna prowadzona w ścisłej tkance miejskiej. I to już chociażby z tego tytułu można się spodziewać na starcie inwestycji wielu niespodzianek, o których nawet nam się mogło w najśmielszych przewidywaniach mogło one się nie zwizualizować. Więc tak po kolei. Pierwsza sprawa jest taka, że jak Państwo doskonale pamiętacie, na starcie tej inwestycji oddano i słusznie głos bardzo mocno mieszkańcom, którzy w bardzo dużo uwag dotyczących przede wszystkim zieleni do tej inwestycji wprowadzili, co przełożyło się na tak zwane formalne polecenie zmiany wydane przez miasto wykonawcy, który musiał przeprojektować pewne części tej inwestycji.
2: Czyli zanim wbita została pierwsza łopata, trzeba było, mówiąc wprost, zmienić projekt.
1: Na części tak. Co więcej, w dwóch miejscach z całej tej inwestycji projekt był na tyle znacząco zmieniany, że należało się postarać o kolejny raz o decyzję, o aktualizację decyzji z RIT, co oczywiście też zabiera czas, bo poza tym, że trzeba najpierw to narysować na papierze, to jeszcze trzeba potem postarać się właśnie o tę decyzję w urzędzie. Więc tu jakby mamy pierwszą sytuację. Sytuacja druga jest taka, że to co zwykle wychodzi na takiej budowie, to znaczy niezliczone kilometry niezinwentaryzowanych sieci, których nie było na mapach albo były na mapach, tylko były w innym miejscu. A takim sztandarowym przykładem, jeśli chodzi o tą inwestycję, to jest potok Sudoł Dominikański, który płynie pod tą inwestycją. który po odkopaniu okazało się, że płynie w innym miejscu niż powinno być to na mapach, co więcej na innej głębokości. W związku z tym to też inklinowało znów ponowne zaprojektowanie kanału, w którym ten potok się znajduje, umieszczenie go w innym miejscu i przeprojektowanie całego tego

0: tego elementu. Kolejna rzecz, no to są takie rzeczy, które są niespodziewane, ale czasami się zdarzają, to znaczy jak w pętli w Mistrzyjowicach rozpoczęło się grzebanie w ziemi, mówiąc kolokwialnie, no to okazało się, że natrafiono na skład amunicji z II wojny światowej, więc ja nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo, gdyby na przykład ten skład zaczął wylatywać w powietrze, tak? To mogłoby się okazać, że nie mielibyśmy kawałka Mistrzyjowic nagle. Więc tutaj pod nadzorem saperów te wszystkie niewybuchy były wywożone, to było neutralizowane i ucieszmy się z tego, że tramwaj nie jeździ pod bombami, krótko mówiąc.
1: Po przerwie wracamy do tego tematu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu otwarcia linii tramwajowej do Mistrzyjowic. Mówią Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg i pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
0: Oczywiście te wszystkie okoliczności były regulowane aneksami i taki termin ostateczny, który wynikał właśnie z uwzględnienia tych okoliczności, o których rozmawialiśmy wcześniej, to był termin 31 sierpnia 2026 roku. No, mamy końcówkę września i spróbujmy się ucieszyć tym, że mamy ten tramwaj. Ja się na przykład cieszę tym, że mój serdeczny przyjaciel mieszkający w Mistrzyjowicach wreszcie będzie mógł wsiąść w tramwaj jadąc do pracy na ulicy Retoryka, a jego trójka dzieci, jedno będzie mogło dojechać do centrum miasta, do jednego z krakowskich liceów, a drugie na szacowną uczelnię Uniwersytet Jagielloński tramwajem w cywilizowanych warunkach, no i przede wszystkim szybko i bezkolizyjnie.
1: Ile Gulermak nam płacił za opóźnienia?
3: No jeszcze nam nie płacił, bo jak się nie zgodzi z naszymi wyliczeniami, a mówię od sierpnia do dzisiaj, to jest 25 dni, ta kwota w umowie wynosi 50 tysięcy, no jak będzie się upierał, to będziemy ewentualnie to oddawali sądowi do rozstrzygnięcia, kto ma rację, na spokojnie i nie ma tutaj się co emocjonować, bo ani kwota nie jest powalająca, ani też nie jesteśmy do końca pewni, czy na pewno to w sądzie wygramy. Jeżeli będzie taka sugestia sądowa, żeby zawrzeć ugodę, to ją zawrzemy, bo to jest dzisiaj właściwie nawet przez Najwyższą Izbę Kontroli zalecane rozwiązywanie sporów. No więc to tyle.
1: Panie rzeczniku, ja się bardzo cieszę, że ta linia powstała. Szalenie się cieszę. Uważam, że była bardzo potrzebna. Zachodzę jednak w głowę, jak przy inwestycji wartej 2,5 miliarda złotych nie udało się zrobić nieco ponad kilometra torowiska, które połączyłoby Wieczystą i skrzyżowanie z Jana Pawła Mogilską Meissnera przez ulicę Lema do Alei Pokoju. O tym się mówi, odkąd ulica Lema powstała w 2014 roku. Od tego czasu nie udało się wybudować tam linii tramwajowej. To jest nieco ponad kilometr 200 metrów z rezerwą terenu pod tę budowę. Dlaczego? Dlaczego się tak stało?
0: Trudno jest mi odpowiadać na to pytanie, ponieważ to są decyzje, które zapadają na w najwyższych szczeblach i to po prostu trzeba by tutaj pytać o to tak naprawdę poprzedniego, a i jeszcze poprzedniego prezydenta miasta. Natomiast rzućmy troszkę światło na rzeczywiście finansowanie całej inwestycji, bo my sobie mówimy, że tam kilometr drogi, to w sumie co to jest? Wszelkie inwestycje infrastrukturalne, a już zwłaszcza inwestycje szynowe, są niezmiernie drogie. Tutaj jeden kilometr takiej drogi kosztuje naprawdę grube miliony złotych, liczone w rzędu kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Więc to są naprawdę grube pieniądze. Cała ta sytuacja związana z tramwajem do Mistrzyjowic nie powstałaby, gdyby nie przyjęta formuła, czyli formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Więc za powstanie tej linii nie zapłaciło miasto, za powstanie tej linii nie zapłacił wykonawca, za powstanie tej linii zapłaciło konsorcjum banków, które sfinansowało całą tą inwestycję. I w zasadzie dopiero teraz miasto zaczyna płacić za użytkowanie tej linii i tak będzie robić przez 20 lat. Więc tu był bardzo skomplikowany i bardzo precyzyjny montaż finansowy, który obejmował cel, jakim jest skomunikowanie Mistrzejowic z centrum miasta poprzez ulicę Mogilską. Więc oczywiście, że można sobie było wyobrazić, żeby to była jeszcze bardziej skomplikowana infrastrukturalnie inwestycja, ale to by z kolei potrzebowało jeszcze większego finansowania i ja nie wiem, czy banki byłyby skłonne zrzucić się na kolejne dziesiątki milionów złotych, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Priorytetem było połączenie istniejących torów w Mistrzejowicach z najbliższymi istniejącymi torami, czyli na ulicy Mogilskiej. To zostało wykonane. Natomiast myślę, że władze miasta pracują nad tym, żeby ten fragment wzdłuż ulicy Lema wybudować jak najszybciej i przede wszystkim znaleźć na to finansowanie.
4: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Mistrzejowic doszło do chyba największej od kilkunastu lat zmiany w siatce połączeń. Zmieniły się trasy, zmieniły się numery kursujących tramwajów i autobusów. Pewnie trochę czasu mieszkankom i mieszkańcom zajmie, zanim przyzwyczają się, ale to powiedzmy w takim razie, jakie zmiany, bo no, tym miasto żyje od lat.
4: Tak jak pan redaktor powiedział, zmiany, które zostały wprowadzone, które zostaną wprowadzone od najbliższej soboty, będą oddziaływać na dobrą sprawę całe miasto, jeżeli chodzi o komunikację miejską. To nowe torowisko, te 4,5 km toru, które łączy Tauron Arenę Kraków Wieczystą na dobrą sprawę, to skrzyżowanie z Mistrzejowicami po nowym układzie. To jest zmiana przede wszystkim dla tych trzech linii, czyli dziewiątki, dwunastki, czyli linie, które przejmie funkcjonowanie 52, a także linię 16. No to jest również, że tak powiem, oddziaływanie na inne miejsca. Tutaj podaliśmy harmonogram już dostępny jest harmonogram dla wszystkich mieszkańców na każdym przystanku komunikacji miejskiej, gdzie mamy wiatę. Można zapoznać się z tymi zmianami, można zobaczyć, jak będzie ten harmonogram wyglądał. No tutaj przed nami przede wszystkim kolejne zmiany, czy to pod Teatrem Bagatelą, czy Grzegorzecka. No również za niedługo będzie się Świętej Gertrudy wchodziła. No wszystkie te zmiany będą tak jakby musiały być wprowadzone, więc ten układ, który my pokazaliśmy, będzie docelowo wchodził dopiero po zakończeniu remontu Starowiśnej. Natomiast pierwsze zmiany już właśnie teraz od soboty wchodzą. Czy to te trzy linie tramwajowe, które będą kursować po nowym torowisku, czy zmiana numeracji, czy tak samo zmiana w komunikacji autobusowej tutaj na Mistrzejowicach, ponieważ do tej pory kursowały tutaj autobusy po szlaku tak jakby tramwajowym, nie ma sensu powielać tej pracy przewozowej, więc ta komunikacja autobusowa również się zmieni.
1: Przyjrzyjmy się trochę tym zmianom numeracji. Już zapowiedzieliśmy, że znika 52, w jej miejsce pojawia się 12. Tu sporo zarzutów pojawia się ze strony mieszkanek i mieszkańców Bieńczyc, którzy tracą jakby bezpośrednie, czyli bezprzesiadkowe połączenie z centrum miasta, i dalej z czerwonymi makami. Czy taka zmiana była konieczna, czy nie?
4: Przede wszystkim musieliśmy ten nowy układ linii dostosować do jak największej liczby pasażerów, tak? W przypadku Bieńczyc wiemy, że te zmiany są teoretycznie na minus, natomiast musimy pamiętać o tym, że dla tej właśnie grupy to też otwiera tak jakby zupełnie inną jakość połączeń. Pamiętamy o tym, że mieliśmy cały czas zgłoszenia, że te linie są przepełnione, tak? Jeżeli mamy tutaj informację o tym, że mamy jeden ciąg komunikacyjny, ludzie korzystają z tych tych najbardziej atrakcyjnych połączeń, no to wiadomo, że może dochodzić do jakichś takich sytuacji gorszych. Natomiast według naszych analiz osiedle Piastów, które dostanie nowe połączenie, no właśnie nie będzie już kursowało przez tamte rejony, tak? Więc doskonale widzimy, że zwolni się ta przestrzeń dla tych pasażerów, którzy po prostu będą tam wchodzić i w większym komforcie będą mogli dojechać. Natomiast pamiętajmy o tym, że system komunikacji miejskiej jest systemem, który no, pozwala na przesiadki i też my stawiamy na przesiadki.
1: Ale pytanie, czy to będzie taka przesiadka w cudzysłowie drzwi w drzwi, czyli jadąc na przykład z Bieńczyc do osiedla Piastów przesiądę się na tramwaj, który jedzie do Mistrzejowic, no i dalej na przykład na Czerwone Maki, czy trzeba będzie czekać, bo liczy się w zasadzie chyba taki sumaryczny czas przejazdu, jeżeli mówimy o komforcie. No i pytanie, jak to będzie rozwiązane?
4: Tak, przede wszystkim stawiamy na to, żeby te przesiadki były wygodne dla pasażerów, żeby były, o ile to jest tylko i wyłącznie możliwe, drzwi w drzwi, bo na tym polegają wygodne przesiadki, na tym polega system transportu zbiorowego.
1: I taka będzie ta przesiadka? Na jaki tramwaj?
4: Nie wiem, gdzie docelowo pan redaktor będzie chciał jechać, też nie mam całej encyklopedii w głowie.
1: Natomiast... No na przykład z Ronda Czyżyńskiego przez Bieńczyce osiedle Piastów do Czerwonych Maków. Albo ktoś mieszka właśnie na osiedlu Piastów i chciałby się dostać na Czerwone Maki. Nie ma 52, no to jak może dojechać? Bo bez przesiadek już się niestety nie da.
4: Jeżeli mieszka na osiedlu Piastów, to może bezpośrednio 12 dojechać na Czerwone Maki Park and Ride, bo pamiętajmy, że linia 12 przejmuje 52 z tą zmianą, że jedzie po nowym torowisku, więc dla nich nie będzie problemu. Natomiast dla osób, które mieszkają czy to na Hipokratesa, czy na Wandy, czy gdziekolwiek indziej, to jest podjechanie jakimkolwiek tramwajem w kierunku północnym właśnie na Mistrzejowice i po prostu przesiadka na przykład w taką linię 12, czy dojechanie bliżej centrum i również możliwość przesiadki dalszej w kierunku Czerwonych Maków Park and Ride. System tramwajowy jest systemem prostszym w zakresie przesiadek, więc tutaj naprawdę tych alternatyw będzie.
1: Co nam jeszcze pojawia się w tej zmienionej, odświeżonej siatce połączeń? Wraca siódemka. Siódemka też zastępuje dotychczasową tak zwaną szybką linię z piątką na przedzie.
4: Tak, siódemka zastąpi linię numer 50, natomiast w tym przypadku siódemka będzie kursowała stricte po tej samej trasie, co je kursowała 50, czyli wariantowe kursy do, wydłużone wariantowe kursy do Borku Fałęckiego, a te standardowe kursy do Kurdwanowa.
1: Pojawia się nam piętnastka. Kiedyś, pamiętam, piętnastka kursowała z Cichego Kącika do Pleszowa. Teraz ta trasa chyba będzie ciut inna.
4: Tak, linia numer 15 będzie kursowała z Krowodzy Górki Park and Ride przez Rondo Mogilskie, no i tutaj Jana Pawła bezpośrednio do osiedla Piastów, więc tutaj również dla mieszkańców Huty będzie ta linia służyła bardzo sensownie.
1: Pojawia się także linia numer 11.
4: Tak, 11, czyli linia, która będzie kursowała na relacji Czerwone Maki Park and Ride Mały Płaszów, to do tej linii już mieszkańcy, myślę, że byli przyzwyczajeni, bo już puszczaliśmy taką linię.
1: I zmiana także na dwójce. Dwójka miała taką krótką, sprytną trasę z Salwatora do cmentarza Rakowickiego. Teraz pojedzie zupełnie inaczej.
4: Znaczy, no pamiętajmy, że te zmiany, o których teraz częściowo mówimy, będą wynikały z prac na mieście, z harmonogramu, który opublikowaliśmy. Więc to nie jest tak, że już wszystko od soboty rusza. W przypadku linii 2, a także linii 10, no została wprowadzona taka zmiana, ponieważ ówczesna dziesiątka ma bardzo dużą trasę, łapie bardzo duże opóźnienia i nie jest linią, która jest atrakcyjna z perspektywy pasażera, ponieważ nie wiadomo, kiedy ona przyjedzie.
1: No ona jechała, to od razu dopowiem, jechała z Huty albo z Bardosa, albo z Pleszowa do Borku Fałęckiego, czy do Łagiewnik?
4: Ona jechała z Pleszowa do Kurdwanowa, więc tutaj mówimy o całym mieście. W nowym układzie dziesiątka będzie jeździła z Pleszowa na Salwator, natomiast dwójka będzie kursowała z cmentarza Rakowickiego na Kurdwanów Park and Ride.
1: Zmienią się też częstotliwości. Tramwajem będziemy jeździć szybciej i tutaj też państwo chcą uporządkować te sprawy.
4: Tak, docelowo chcemy, aby trzy linie kursowały co 5 minut, siódemka, ósemka, dwudziestka w godzinach szczytu, linie 1, 3, 12, 15, 18 co 7,5 minuty przez cały dzień, linia 13 co 7,5 minuty w szczycie, 15 poza godzinami szczytu, no i pozostałe linie co 15 minut.
1: Zmienią się także trasy autobusów, które do Mistrzejowic nie tylko dojeżdżały, to powiedzmy o autobusach.
4: W przypadku autobusów mamy tutaj szereg zmian, począwszy od linii 502, która będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością, po 124, która będzie kursowała z osiedla Podwawelskiego przez dworzec główny tutaj alejami, no i następnie do Alei Pokoju, również przez Rondo Młyńskie, więc ona będzie jeździła tym tutaj objazdem. 132, czyli linia z kombinatu na dworzec główny, a także 182, Mistrzejowice osiedle na Stoku, czyli taka lokalna linia, która na pewno będzie służyła mieszkańcom.
1: Więcej na stronach ZDMK i ZTP.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kuba Kusy, zapraszam. A dziś zabieram was na Wawel, któremu poświęcimy całą audycję. Zaczynamy od przebogatego programu na sezon jesienno-zimowy.
2: Muzea w Krakowie.
5: Jesień na Zamku Królewskim na Wawelu jest piękna i wspaniała i państwa serdecznie zapraszamy, bo mamy bardzo, bardzo bogaty program. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, do spraw edukacji i komunikacji. Jedna jesień, wiele opowieści. Będziemy opowiadać o bezpieczeństwie, o kobietach, o wyjątkowych zabytkach, jakimi są pasy kontuszowe. Będziemy pokazywać i zapraszać państwa do spotkania z wybitnymi nazwiskami jak Bernini lub Vermeer.
1: To zaczynamy od pierwszej ekspozycji wyjątkowej, Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta wystawa jest dostępna od 24 września. Wystawa zaskakująca. Pokrótce powiedzmy o tej ekspozycji i przejdziemy do kolejnych.
5: Tak, Lary i Penaty to wystawa, która przyjechała na Zamek Królewski na Wawelu z Wenecji, bo tam była prezentowana w pawilonie polskim w ramach 19. Międzynarodowej Wystawy Architektury La Biennale di Venezia. To wystawa niewielka, ale niewiarygodnie istotna i ważna, bo opowiada o bezpieczeństwie, czyli tym, z czym dzisiaj się mierzymy w świecie pełnym konfliktów, kryzysu klimatycznego, kryzysu ekonomicznego w wielu miejscach. Artyści, zespół kuratorski, jak i kuratorka Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Bogumiła Wiśniewska, zastanawiają się, jak to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Czym? Co robiliśmy, by zbudować to bezpieczeństwo? Czy to tylko sama architektura, czy też pewne symbole, czy pewne rytuały, którymi się otaczamy i które nie tylko od dzisiaj, ale od wielu, wielu wieków nam towarzyszą, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie na tą wystawę zapraszamy jeszcze do początkiem przyszłego roku i bardzo serdecznie dziękujemy zachęcie Narodowej Galerii Sztuki za współpracę przy organizacji tej wystawy.
1: Słyszeli państwo, słuchaczki i słuchacze, szelest kartek, bo jesienny program wawelski to jest kilka stron A4, stąd te szelesty. I kolejna ekspozycja, Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej. Zapowiadaliśmy wiosną, zajawialiśmy tę ekspozycję, no i w końcu przychodzi czas na nią. 22 października. Postać wybitna, postać nietuzinkowa, kobieta mecenaska, z drugiej strony kobieta religijna, no i też opiekunka domowego ogniska wawelskiego.
5: Tak, dokładnie. O Annie Jagiellonce mówi się w kontekście, bardzo często mówi się w kontekście tej trochę takiej niechcianej, zapomnianej ostatniej Jagiellonki. A tak naprawdę ona miała właśnie wiele twarzy. Nasz zespół kuratorski, który pochylił się nad Anną, pochylił się nad jej postaciami, które reprezentowała sobą. córki, siostry, przybranej matki troszeczkę, żony i króla. Trochę zapominamy o tym, że jednak Anna była koronowana na króla. Co prawda nie za zgodą wszystkich, ale jednak obok Jadwigi no, była wybitną postacią królewską.
1: Żoną stanu.
5: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. O Annie też pamięta się, jak już to też bardziej w kontekście tego nieszczęsnego jej małżeństwa z Walezem, który, no cóż, nie uniósł Polski i wziął po prostu, uciekł do Francji. Ale cały czas Anna była, stała na straży przede wszystkim to, co zostało powiedziane, domowego ogniska, a tak naprawdę na straży dynastii, dobrego imienia dynastii. Faktycznie ostatnia Jagiellonka, ale bardzo mocno dążyła do zachowania pamięci i ciągłości dynastii. Fundatorka wybitnych dzieł sztuki, między innymi pod olbrzymią opieką jej była kaplica zygmuntowska w katedrze krakowskiej. Tam ufundowała nagrobek swojego brata, Zygmunta Augusta, oraz swój. Dbała również o wizerunek swój jako królowej króla. Jej wspaniały portret w stroju koronacyjnym, który ozdobił, który przysłała z Warszawy tutaj do Krakowa, czy też, to też nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeden z niewiarygodnie istotnych gestów, fundacja złotej łuski, która pokrywa kaplicę zygmuntowską. To wszystko jej dzieła. Jej dziełem również było zgodne małżeństwo ze Stefanem Batorym. Niełatwe. No też i niełatwy człowiek. Jednak wspólnie razem w bardzo dobrym i w dużym porozumieniu ta para królewska rządziła krajem w niewiarygodny sposób. To oni postawili, jakby przywrócili dobre rządy po tym kryzysie, który miał miejsce po śmierci Zygmunta Augusta. No i również Jagiellonka, o czym powiedziałam, przybrana matka, bo bardzo mocno wspierała Zygmunta III Wazę, by zasiadł na tronie, a to przecież był jej siostrzeniec.
1: Robimy sobie chwilową przerwę od wystaw, bo Wawel to nie tylko wystawy, ale też inne działania artystyczne i warsztaty, i tak też będzie w tym sezonie.
5: Tak. Jesienny program Zamku Królewskiego na Wawelu jest również bardzo mocno zapełniony przez działania edukacyjne, interpretacyjne i skierowane do absolutnie wszystkich widzów. To oprócz oczywiście naszych nieodpłatnych lekcji muzealnych, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie grupy edukacji formalnej, ale szykujemy też i pewną niespodziankę dla grup edukacji nieformalnej. Proszę śledzić naszą stronę internetową i social media. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno, Zamek Królewski udaje się nam, ale również jeden z ważniejszych programów, który toczy się już od kwietnia, a będzie bardzo intensywny teraz na jesieni, to zdrowie to sztuka, sztuka to zdrowie. Jest przygotowana cała pula wydarzeń skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami, ich opiekunów, ale również i osób dorosłych, seniorów. Bardzo, bardzo bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom. No i oczywiście ulubione przez wszystkich cykle działań stałych, od czytelni z widokiem dla osób dorosłych, po wawelaki dla maluchów i ich opiekunów i rodziców.
1: To wracamy do wystaw. O emocjach będzie na Zamku Królewskim od 5 listopada do 6 stycznia. Ekstazy Bernini na Wawelu.
5: Tak, to wyjątkowe nazwisko, zawita na wzgórzu. Ekstazy jako kolejna odsłona emocji. Było już ekspresja, były emocje przy wystawie Rzeź Pintla. Teraz pochylamy się nad ekstazą. wyjątkowe dzieła, rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie i rysunków czy grafik, tak by dać szersze tło i kontekst. Nie trzeba jechać do Rzymu, by zobaczyć Berniniego, wystarczy przyjść na Wawel.
1: Także w listopadzie Onirikon wawelski. Magicznie tak nam się trochę zrobi, gdzieś przełom jawy i snu?
5: Tak. To, bo to ten czas, to listopad. To listopad, który jest taki, zwłaszcza w Krakowie, który jest taki właśnie niedopowiedziany, w którym można się zgubić. Tutaj pracowniczka, artystka, konserwatorka z pracowni konserwacji malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Małgorzata Stachurska-Barańska, która zaprezentuje swoje grafiki wykonane w oparciu i w inspiracji o zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: Przewracamy stronę, powoli zmierzamy już do końca. Również 19 listopada oświecone sztuka światła.
5: Tak, 19 listopada to nie tylko sztuka światła, oświecone sztuka światła, ale również w tym samym momencie, w tym samym dniu kolejna wystawa wspólna, uzupełniająca bogate jedwabne pasy kontuszowe ze zbiorów królewskich na Wawelu, czyli rozświetlamy ten listopad. Pozwalamy mu błyszczeć. Pierwsza wystawa oświecona to wystawa z naszej kolekcji brązów złoconych, gdzie jakby zaprosiliśmy do współpracy i przez wypożyczenia zbiorów z Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Co ciekawe, ta wystawa powstała dzięki współpracy z studentami Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej ASP. Tutaj przygotowaniu tej wystawy towarzyszył konkurs, który wspólnie zorganizowaliśmy, gdzie będziemy pokazywać współczesną inspirację oświetleniem i sztuką światła. Im więcej światła, zwłaszcza w tym okresie, tym lepiej.
1: No i jedwabne i bogate, nie, bogate i jedwabne.
5: Pasy kontuszowe. Wszyscy kochamy stare, piękne tkaniny. One zawsze nadają tego wyjątkowego sznytu, a pas kontuszowy, no najlepsze, co może tylko być. No oczywiście oprócz arasów. Mamy w naszych zbiorach kolekcję około 63 pasów kontuszowych. Ten zbiór to przede wszystkim 18-wieczne i 19-wieczne pasy, które chcemy zaprezentować. One nigdy w całości nie były prezentowane. Przeszły konserwację, świetny katalog, gdzie kuratorka i kustoszka działu tkanin Magdalena Ozga prezentuje tą naszą kolekcję. Ja wiem, że może 63 to niewielka liczba, jednak jeżeli sobie pomyślimy, że każdy pas kontuszowy to niemal 3 metry materiału, 3 metry tkaniny, która jest tkana w wyjątkowy sposób, bo ona jest tkana dwustronnie, a czasami te pasy przecież są czterostronne, bo one są składane, no to jest naprawdę wysokiej klasy, nie tylko rzemiosło, ale naprawdę sztuka. I one też się błyszczą.
1: Warto zerknąć na pasy kontuszowe, na deser. Zostawiliśmy sobie nazwisko wielkie. Znów Wawel wraca do niderlandzkich mistrzów.
5: Tak, jak najbardziej. Ten pokaz, ta wystawa uda się nam dzięki współpracy z Gemälde der Galerie w Berlinie, gdzie, skąd wypożyczamy wyjątkowe dzieło.
1: No proszę powiedzieć, no proszę zdradzić, no to będzie Vermeer. Dobra, pani dyrektorka nie mogła powiedzieć, co ja mówię. Będzie Vermeer na Wawelu.
5: Będzie Vermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę. Warto się przyjrzeć tym mistrzowskiemu sposobowi prowadzenia pędzla i odwzorowywania tych błysków i blików.
2: Po przerwie wracamy z kolejnym wawelskim tematem. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Wracamy na Zamek Królewski, bo tam możecie już oglądać najnowszą wystawę zatytułowaną Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta ekspozycja przyjechała do nas prosto z Wenecji.
6: Historia, którą warto poznać.
7: Bogumiła Wiśniewska, współkuratorka wystawy Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze.
1: Nad naszymi głowami oko opatrzności po naszej, mojej lewej tablica BHP gdzieś z placu budowy, niedaleko różdżka, gromnica w oknie i sól w rogu pomieszczenia, gdzie ta ekspozycja się znajduje. Zestawienie wyjątkowo zaskakujące, bardzo ciekawe, niecodzienne i no chyba Wawel powoli zaczyna nas przyzwyczajać do tego, że tak, łączymy sztukę współczesną z tradycją wawelską i lubimy zaskakiwać odwiedzających.
7: Lubimy zaskakiwać, lubimy zachęcać do poznawania Zamku Królewskiego na Wawelu zupełnie nowymi tropami. Tym razem gościmy wystawę, która w ubiegłym roku była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji. Polski pawilon przyjechał prosto z Włoch do Polski na Wawel, gdzie tutaj prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Wawel jest nie tylko gospodarzem tej wystawy, ale staje się również jego bohaterem.
1: To znaczy?
7: Znajdujemy się w kaplicy. W kaplicy, która rzeczywiście pełniła funkcję sakralną, a więc była miejscem bezpiecznym i miejscem, w którym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego dnia prosili mieszkańcy Zamku Królewskiego na Wawelu. Równocześnie jednak Zamek Królewski na Wawelu to zamek, twierdza i zawsze pełnił funkcje obronne. Chronił mieszkańców znajdujących się tutaj na wzgórzu i wszystkich gości królewskich. A więc z jednej strony to muzeum, którego głównym celem jest ochrona dziedzictwa i ochrona kolekcji, którą posiadamy w swoich murach, ale to właśnie obrona architektoniczna. Obrona, ochrona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale i również poczucie bezpieczeństwa rozumiane bardzo filozoficznie, a więc możliwość odcięcia się od tego, co na zewnątrz, możliwość skupienia się, zastanowienia, skonfrontowania z własnymi odczuciami i wypracowania nowych mechanizmów, które mogą nas prowadzić przez te meandry codziennego życia.
1: To my przechodzimy przez meandry, ale tej ekspozycji, tak jak już wspomniałem, stoimy pod okiem opatrzności, a przy tablicy BHP mamy wszystko to, co z bezpieczeństwem się kojarzy. Gaśnice, kotce, gaśnicy czy szklany, apteczkę, cała masa piktogramów, instrukcji pierwszej pomocy, postępowania w nagłych wypadkach i tak dalej. No to powiedzmy, co zobaczymy na tej ekspozycji, tak jak już wspominaliśmy, wyjątkowej, zaskakującej i interesującej.
7: Na wystawie możemy skonfrontować się zarówno z nowoczesną technologią bezpieczeństwa, jak i z rytuałami, mitami, zabobonami i wierzeniami.
1: Które są cały czas jeszcze obecne w naszych głowach.
7: Oczywiście i o to właśnie chodzi, żeby odświeżyć pewną pamięć o przeszłości, pamięć o takich ludowych wierzeniach, które myślę, że w wielu domach jeszcze mogą nadal funkcjonować i tutaj może uronić się wręcz łezka wzruszenia na wspomnienie o tym, że u mojej babci też tak było.
1: Też ta gromnica w oknie stała w czasie burzy.
7: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunków wsypujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
1: Mamy też metaloplastykę. To mi się od razu z nową hutą moją kojarzy. To są pewnie różne barierki i poręcze, które chronią nas przed upadkiem, spadnięciem albo jeszcze jakimś innym zagrożeniem, albo przed obcymi, bo to chyba też fragment bramy. Bardzo charakterystyczna, takie charakterystyczne wzornictwo perelowskie, można by chyba powiedzieć.
7: balustrady i kraty okienne zmontowane w wyjątkową instalację artystyczną. To, co wydawało się być produktem codziennym, takim pierwszej potrzeby, tutaj zamieniło się w dzieło sztuki dzięki pracy rąk artystów.
1: Idziemy kawałeczek dalej i to jest...
7: W poszukiwaniu dobrej energii.
1: W poszukiwaniu dobrej energii właśnie, tak, tutaj te wawelskie czakramy znowuż nam się kłaniają. Rzecz, która dla mnie była... No, czym absolutnie nigdy nie zrozumiałem. Różdżkarstwo. Mamy na Wawelu, drodzy Państwo, różdżkę do poszukiwania żył wodnych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, które przeszkadzają nam w normalnym funkcjonowaniu, wywołują migreny, to, że krowy przestają się cielić, a kury znosić jajka.
7: Tak, to różdżka, która wskaże nam, gdzie jest na Wawelu dobra energia. Nie było łatwo wybrać to miejsce, ponieważ różdżka drżała niemal podczas całego przygotowywania wystawy i wskazywała nam, że ta dobra energia tutaj na Wawelu jest niemalże wszędzie.
1: To jest też z drugiej strony niesamowite, bo mamy też drzwi do schronu. Tak jak mówiłem, kojarzy się to część przynajmniej przedmiotów z PRL-em, tak jak te kraty okienne. Tu mamy wejście do schronu, ja kojarzę z mojego bloku, gdzie w piwnicy taki schron był i to jest rzecz niebywała, że Państwo odpowiadają na to, co dzieje się na świecie. Czasy pokoju mamy dawno już za sobą. Czasy wojenne na szczęście jeszcze nie nadeszły. Państwo odpowiadają gdzieś na tę sytuację, która dzieje się też no, tuż za naszą granicą, w zasadzie kilkadziesiąt metrów od przejścia granicznego.
7: Muzeum nie może być zamkniętym miejscem, ale pozostaje w żywym dialogu z otaczającym światem, z wyzwaniami współczesności, zmianami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i klimatycznymi. Właśnie dlatego ta wystawa o bezpieczeństwie na Wawelu jest dla nas tak ważna. To dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć w sposób bardzo metaforyczny, ale o tym, w jaki sposób to poczucie bezpieczeństwa jest kształtowane. Z jednej strony wspomniane już mury ochronne i nowoczesne technologie, z drugiej strony zatrzymanie się w muzeum, ale i również wykorzystanie barier, które mogą w codziennym życiu po prostu się przydać, a więc schronów i krat, o których tak często teraz rozmyślamy.
8: Maciej Siuda, architekt, projektant, ale również kurator, współkurator wystawy Lary i Penaty.
1: Ze strony zachęty Lary i Penaty, najnowsza ekspozycja w Zamku Królewskim na Wawelu. Ja powiem szczerze, byłem nieco skonfundowany, bo gdy wszedłem na tę wystawę, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to drzwi do schronu, jaki pamiętam z mojego bloku, blok z lat 50., więc takie wspomnienia gdzieś mam. Czym jest ta ekspozycja? Bo odnoszę wrażenie, tak jak chyba też przedstawiciele Zamku Królewskiego mówią, że gdzieś tam oswajamy nasze lęki, ale przemawiając przez architekturę, urbanistykę, budownictwo i BHP.
8: No, może zacznę od tego, żeby szeroki kontekst opowiedzieć, kiedy powstała wystawa. Wystawa była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji w 2025 roku i pełna nazwa wystawy to Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. No i to jest o tyle istotny kontekst, że prezentacja jej na Biennale Architektury no, w pewnym sensie obligowała nas do tego, czy zachęcała, żeby wystawa krążyła wokół tematu architektury. I ten temat bezpieczeństwa, który wzięliśmy na warsztat, właśnie w architekturze, w budownictwie, w naszych domach, zainteresował nas pod dwoma względami. Z jednej strony, jakimi faktycznie obiektami, przedmiotami otaczamy się w architekturze, które są wymyślone po to, żeby dawać nam bezpieczeństwo. Przykładem takiego obiektu jest gaśnica.
1: Albo apteczka pierwszej pomocy. W radiu niestety nie widać. Stoimy przy takiej tablicy BHP, jak pewnie na każdej większej albo mniejszej budowie zobaczyć można. Mamy apteczkę, mamy wspomnianą gaśnicę, koc gaśniczy, szklany już nieazbestowy, azbestowych nie ma. Oczywiście cała masa różnych piktogramów, instrukcji BHP i tak zwanych P-POSH.
8: Tak, super, że to wymieniłeś. To może dodam do tego i płynnie przejdę do tej drugiej grupy obiektów, która nas interesuje, bo na przykład takim obiektem jest też kamera. No i teraz skupmy się przez chwilę na kamerze, bo kamera to jest taki obiekt, który z jednej strony ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, no bo monitoruje, tak? Zmontujemy je po to, żeby coś zabezpieczyć, a z drugiej strony jest też narzędziem do inwigilacji. I ten dualizm obiektów jest dla nas ciekawy i myśmy te obiekty właśnie istniejące z takiego porządku racjonalnych rzeczy wymieszaliśmy z drugim typem obiektów. I tutaj kłania się przed nami szerokie badanie kwerendę, którą zrobiliśmy do wystawy, czyli jakie inne rzeczy ludzie robią w architekturze po to, żeby poczuć się bezpiecznie, czyli takie, które na przykład wiążą się z rytuałami albo przekazywanymi przez pokolenia mitami, legendami.
1: No i do tego cała jeszcze symbolika przecież no tak. dochodzi, prawda? No na przykład masoneria, wolnomularze, cyrkle i różne inne architektoniczne przyrządy też bywają obecne i czasami właśnie ukryte nawet tu na Zamku Królewskim.
8: Dokładnie tak. No więc może wymieńmy sobie kilka obiektów z tego porządku i zaraz powiemy, jak te dwa porządki, racjonalny i powiedzmy taki magiczny, duchowy, się łączą. Na wystawie słuchacze i słuchaczki, jeśli tutaj zawitają, będą mogli zobaczyć na przykład imitację fundamentu ze skorupkami jajek. I to jest takie wierzenie, czy taki rodzaj wiary w to, że jeżeli będziemy budowali dom i na etapie budowy wrzucimy do ziemi skorupki jajek, to przyniesie nam szczęście dla całego domostwa.
1: Ja nie wiedziałem właśnie, o co chodzi z tym, a to się okazuje, że to jest po prostu verschalung. Ja myślałem, że to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, stąd te skorupki jajek, żeby gdzieś tam być może kwaśną glebę nieco uzasadowić, ale tam widziałem też pieniążki powrzucane i tak, płyta OSB, ja takie donice mam w ogrodzie u siebie, dlatego gdzieś właśnie te kwestie bezpieczeństwa, ale to jest po prostu szalunek. No właśnie, to przechodzimy od tej dygresji. Różdżkę też mamy, więc już całkiem idziemy bardzo głęboko w to myślenie magiczne.
8: Ale mamy też gromnicę, którą to zwłaszcza taki rytuał...
1: W oknie przed burzą.
8: Dokładnie tak. Zapalamy gromnicę i to ma odstraszyć burzę. No i takich elementów, takich obiektów pokazujemy na wystawie jeszcze kilka. I teraz o co chodzi w tym zestawieniu? No bo umówmy się, nie jest to typowe zestawienie. Otóż interesowało nas właśnie pewien rodzaj może zastanowienia się, namysłu nad tym, dlaczego w tak zwanym świecie oświeceniowym tak bardzo zaufaliśmy naszemu intelektowi, że no, zmarginalizowaliśmy właśnie te praktyki i rytuały.
1: Ale ja myślę, że one są cały czas obecne. Przecież na każdej budowie po zamknięciu stanu surowego ląduje nam wiecha gdzieś tam na górze.
8: Dokładnie tak. Zresztą to jest ciekawy przykład, bo wiecha była w ogóle początkiem naszego zastanawiania się nad tym tematem. Mianowicie w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, w 22 roku w Warszawie zakończono zwieńczono budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze nie został wykończony, ale tak jak zgodnie z tą tradycją, wiecha stawiana jest w momencie, kiedy konstrukcją dojdziemy na najwyższy poziom. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowano wówczas w sumie duże wydarzenie z dziennikarzami, z prasą, z gośćmi, z wiceprezydentką miasta, gdzie no właśnie było uroczyste odsłonięcie wiechy zbudowanej przez ekipę budowlaną. A co ciekawe, nikt tego nie pamięta w tym momencie. Wiecha jest efektem właśnie wiary w to, że w drzewach mieszkają dobre duchy. I jeżeli z drewna, z jakichś takich fragmentów połamanych desek zbudujemy właśnie no, rodzaj wiechy, krzyża, jakiegoś takiego obiektu i ustawimy na szczycie domu, no to znowu sprowadzi to szczęście do domu. Nie dlatego, że nie wiem, jest to jakaś tradycja budowlana, tylko właśnie dlatego, że historycznie osoby wierzyły, że w drzewach mieszkają dobre duchy.
1: Odnoszę wrażenie, że też zupełnie nieprzypadkowo wybraliście akurat tę przestrzeń, budynek numer 7 na Zamku Królewskim, bo popatrzymy sobie na górę, to zerka na nas oko opatrzności, no i też bardzo charakterystyczny napis na portalu przy wejściu do tej sali ekspozycyjnej mamy.
8: Tak, zgadza się. No, myślę, że w ogóle Wawel pod tym względem jest niesamowitym miejscem do prezentacji tej wystawy, bo dokładnie łączy w sobie dwa porządki. Mamy z jednej strony na przykład dawną pracownię alchemika na terenie Wawelu. Mamy czakram, wokół którego można się spierać, ale fakt jest taki, że istnieje i dla części osób jest jakimś takim miejscem magicznym.
1: Andrzej Betlej dostaje chyba białej gorączki, jak słyszę o tym czakramie.
8: Tak, zaraz pana Andrzeja uspokoimy, gdyż my w żaden sposób nie forsujemy tutaj jakby, no nie wiem, tego, że czakram jest jakby prawdziwy. Wręcz przeciwnie, na naszej wystawie staramy się nie oceniać tego typu poglądów i rytuałów, tylko ciekawi nas to zestawienie. To znaczy pokażmy je razem, bo może to, że ludzie właśnie wstawiają sobie gromnicę do okna, wrzucają skorupki jajek do fundamentu, a jednocześnie w rogu budynku mają gaśnicę, różnice. Może wszystko to jest potrzebne wyłącznie dlatego, że daje nam rodzaj sprawczości, po to, żebyśmy się poczuli bezpieczniej. I może to jest wystarczający powód, żeby to robić. A czy to działa, czy nie działa, jest drugorzędne.
9: Więcej na stronie Zamku Królewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: do 1.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dziś zabieram Was w świat, w którym przeczytanie zaledwie kilku stron książki może wystarczyć, żeby przeżyć wielką przygodę. Już ten poniedziałek startuje 6. Festiwal Małej Literatury. W programie warsztaty, spotkania z autorami i projekcje kultowych bajek.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
2: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białoprannickiego. W tym roku kanwą opowieści festiwalowej będą książki i nie tylko, bo również filmy rysunkowe, które trochę będą łączyć pokolenia. Będziemy się odwoływać do pozycji naszych rodziców, naszych dziadków, więc ten element retro się na pewno pojawi. Doszliśmy do wniosku, że są takie opowieści, które mimo upływu lat wciąż pozostają żywe, właśnie dzięki bohaterom, dzięki emocjom, dzięki ilustracjom i to też tym młodszym czytelnikom chcielibyśmy zaprezentować. Dlatego w programie naszego festiwalu, 6. już edycji, przypominam, Festiwalu Małej Literatury, pojawią się zarówno aktywności, nie tylko spotkania, ale też część warsztatowa, o której pewnie trochę więcej powiem później, oparte na książce Plastusiowy Pamiętnik, na książce Pyza na polskich dróżkach, na porwaniu Baltazara Gąbki, więc to są tylko przykłady tak naprawdę tej klasyki literatury dziecięcej sprzed lat, no ale oprócz literatury i tej klasyki literatury dziecięcej oczywiście, tak jak tutaj jest zamysłem tego festiwalu, będziemy przedstawiać nowe zjawiska tejże literatury, nowe pozycje, które wchodzą na rynek, też niektóre premierowo, więc ta współczesna literatura dziecięca też na pewno będzie tutaj wybrzmiewała.
3: Czyli to będzie podróż do czasów dzieciństwa dla starszych, a dla młodszych poznanie zupełnie czegoś nowego. No właśnie, bo w haśle tegorocznego festiwalu pojawia się wspólny lot.
2: Tak, motyw graficzny tegorocznej edycji festiwalu to ptak. Ten ptak jest też trochę takim właśnie retro przedstawieniem, ale też w takiej nowoczesnej wersji, co jest też takim mostem łączącym właśnie całą ideę tegorocznej edycji festiwalu, czyli odwoływania się do tej klasyki z młodości naszych rodziców czy i dziadków i tej współczesności. No i chcemy, żeby ten właśnie nasz festiwalowy ptaszek towarzyszył nam, przeprowadzał nas przez te wszystkie aktywności festiwalowe. On też powróci na pewno w warsztatach z haftowania zakładek, bo będzie można sobie wyhaftować właśnie takiego festiwalowego ptaszka. No i właśnie wśród takich festiwalowych haseł pojawiają się takie sformułowania jak przyfruj na festiwal, przyleć na festiwal. Też odwołujemy się do skrzydeł wyobraźni, bo też nie tylko o samo czytanie oczywiście chodzi, ale też o rozwijanie kreatywności, o rozwijanie wyobraźni, co też wydaje mi się fajnie wybrzmiewa w części warsztatowej, którą przygotowaliśmy w tegorocznej edycji festiwalu.
3: Do części festiwalowej jeszcze powrócimy, ale chciałabym jeszcze nawiązać do głównych bohaterów tegorocznej odsłony festiwalu, czyli do postaci z bajek naszego dzieciństwa, ale także dzieciństwa naszych rodziców. Przypomnę raz jeszcze, pojawi się Plastuś, Bolek i Lolek, Reksio czy Baltazar Gąbka. Dlaczego dzisiaj warto pokazywać ponownie te historie właśnie dzieciom?
2: Wydaje mi się, że te historie są ponadczasowe i też pewne wartości, które przekazują, są aktualne również dzisiaj. Dodatkowo są to też produkcje kultowe, produkcje, których kreska, których właśnie ilustracja, których ta opowieść jakby gdzieś tam już troszeczkę może ginie, natomiast uważamy jako organizatorzy festiwalu, że warto tę naszą polską tradycję tych właśnie animacji, między innymi filmów rysunkowych i nie tylko, bo oczywiście pamięć o tych książkach podtrzymywać i przekazywać ją najmłodszym. Z takich ciekawostek może powiem, budując w ogóle cały program festiwalu, no to pierwsza była Pyza. Pyza od 70 lat już wędruje po polskich dróżkach, więc to był nasz pierwszy wybór. I też idąc trochę tym tropem właśnie tych starszych pozycji literackich, filmów animowanych, postanowiliśmy przemycić do programu festiwalu więcej takich elementów. Dlatego też właśnie się pojawił Baltazar Gąbka, pojawił się Plastuś, który bardzo fajnie nam się właśnie z warsztatami plastycznymi połączył. Nawiązaliśmy współpracę ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, stąd też mamy możliwość pokazania animacji, między innymi pojawi się też Bolek i Lolek, będzie Reksio i też wiele innych wspaniałych, kultowych już pozycji bielskiego studia rysunkowego. No i też właśnie nie chcieliśmy tracić tej współczesnej części, dlatego pomyśleliśmy, że to będzie wspaniały most łączący właśnie przeszłość z teraźniejszością, ale też nie chcemy oddzielać tego taką grubą linią, bo jakby wciąż też uważamy, że te dawne książki czy animacje na pewno inspirują również współczesnych twórców, więc to też wszystko pięknie się nam łączy.
3: No właśnie, swego czasu Bielskie Studio nawiązało do właśnie Bolka i Lolka i tą historię pokazało na nowo, ale jakiej reakcji spodziewają się Państwo wśród obecnego najmłodszego pokolenia? Czy ta bajka przypadnie im do gustu, czy ta książka, czy ta historia im przypadnie do gustu?
2: Zapisy na festiwal już ruszyły i po zainteresowaniu ilości zainteresowania wśród grup szkolnych, bo też oprócz tej części spotkań i warsztatów dla dzieciaków z rodzicami osób indywidualnych, mamy też część warsztatów dla grup zorganizowanych ze szkół. Już widzimy, że te opowieści cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję oczywiście, że te opowieści zarówno jak naszym dziadkom, jak i naszym rodzicom, również najmłodszym przypadną do gustu. Wierzymy też, że są pewne właśnie historie, które są ponadczasowe. Nieważne, czy działa się akcja, czy też wyszły te produkcje 70 lat temu, 50 lat temu, czy 5 lat temu, są one uniwersalne. Można je oglądać w różnych warunkach, w różnym wieku, na różnym etapie życia, więc jak najbardziej myślimy, że ta oferta trafi do szerokiej grupy odbiorców.
3: Z drugiej strony festiwal bardzo mocno stawia na współczesną literaturę dziecięcą. Jak zatem zestawić właśnie tą klasykę, o której pani mówi, z nowymi książkami tak, aby właśnie jedno z drugim nie konkurowało?
2: Myślę, że te opowieści sprzed lat są fajnym uzupełnieniem tej oferty, którą zaproponowaliśmy w tym roku, bo pojawia się tutaj sporo propozycji współczesnych autorów. Między innymi pojawi się interaktywne spotkanie z autorką i ilustratorką Ewą Podleś, nawiązujące do mojej ukochanej książki. To jest takie spotkanie dla maluszków, 2-4 lata. Pojawi się Marcin Minor ze swoją książką W sekretnym świecie minorków. Pojawią się też Anna Nowacka i Ola Bylica, czyli autorka i ilustratorka książki, przepraszam, Klops, koło lokalnych obrońców polskich smoków. Panie już gościły też na festiwalu w zeszłym roku, więc też autorzy chętnie do nas wracają. Też książka Rusałki Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach i tutaj na bazie tej opowieści stworzymy też warsztat plastyczny, będzie też gra.
3: No właśnie, bo czytanie to jest dopiero punkt wejścia. Ważne są także warsztaty, a jeśli chodzi o atrakcje, jakie tutaj Państwo zaplanowaliście, to pojawia się rysowanie, ruch, teatr, haft, tworzenie książek. Dlaczego Państwo tak bardzo właśnie stawiają na tą część warsztatową, na to doświadczanie?
2: Też z doświadczenia wiemy, bo to już nasza 6. edycja festiwalu, że oprócz tego oczywiście, że chcemy propagować czytelnictwo, chcemy zachęcać najmłodszych do tego, żeby poznawali historie zawarte na kartkach książek przeróżnych, wspaniałych, które wychodzą rokrocznie, nowe pozycje, to wiemy też, że musimy tego najmłodszych

0: ale też oprócz tego właśnie dzięki temu chcemy przemycać te warsztaty i te animacje bardzo często oparte są też właśnie na historiach z książek, więc dzięki temu też możemy fajnie przemycić od razu naszym najmłodszym odbiorcom właśnie jakąś historię, możemy ich zachęcić do tego, żeby przeczytać całą książkę, więc wydaje nam się, że to jest taki trochę ciekawszy i łatwiejszy sposób, żeby tych najmłodszych czytelników sobie zjednywać.
1: Co za tym kryje się pod hasłem tworzenie książek?
0: Jeżeli chodzi o tworzenie książek, tutaj to jest bardzo fajny blok warsztatowy, który przygotowaliśmy, bo będzie się opierał na tym, że w pierwszej części będziemy tworzyć swoją historię, będziemy wymyślać sobie przygody, które będziemy chcieli przedstawić, a następnie będziemy się zamieniać i będziemy z ilustratorką tworzyć właśnie ilustrację do tej naszej własnej książki, więc to będzie takie kompleksowe działanie, no bo oprócz tego, że trochę zadziała nasza wyobraźnia, to też będziemy mogli potem się artystycznie i kreatywnie wyżyć, tworząc właśnie te ilustracje do książki. I to jest warsztat, który bardzo dużym powodzeniem się cieszy.
1: W programie też Państwo sporo miejsca poświęciliście emocjom i relacjom. Skąd w ogóle potrzeba, żeby właśnie o takich sprawach rozmawiać przez literaturę?
0: To jest też chyba nasza domena dworkowa, bo to też się wszystko bardzo fajnie łączy z naszym stałym programem zajęć. My od lat współpracujemy z wydawnictwem Wrażliwym, z Anią Machacz, która też rokrocznie jest obecna na festiwalu właśnie z pasmem literatury wrażliwej. Na tej bazie też książek, które Ania wydała nie sama, też z innymi współautorami i ilustratorami, opieramy wiele tych części programowych czy warsztatowych. Natomiast też tutaj chcę przemycić i wspomnieć, że my też w dworku organizujemy właśnie cały taki cykl literatury wrażliwej, emocje na warsztacie, więc te emocje są dla nas ważne, a też uważamy, że właśnie literatura jest bardzo dobrym nośnikiem do tego, żeby o tym rozmawiać, dobrym pretekstem może do tej rozmowy. Te książki współczesne, dziecięce też są pisane teraz w taki sposób, żeby wywoływać u dzieci pewne emocje czy pewne refleksje dotyczące tego właśnie, jak reagować, jak odczuwać, więc wydaje nam się, że to jest dobra sposobność, żeby w takiej bezpiecznej, przyjaznej atmosferze móc o tych emocjach w kontrolowany sposób rozmawiać.
1: W ogólnopolskich rankingach dotyczących czytelnictwa można zauważyć pewną tendencję, że Polacy bardzo lubią czytać kryminały. No i Państwa tegoroczny program no niejako nawiązuje właśnie do tych pewnych tutaj upodobań, bo pojawią się słowiańskie legendy, pojawią się smoki, o których Pani wcześniej powiedziała. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, co konkretnie jeszcze przygotowaliście?
0: Właśnie tak jak wspomniałaś tutaj, i ja też już trochę o tym wspomniałam, że pojawi się na pewno spotkanie z autorką książki Klops, koło lokalnych obrońców polskich smoków, z Anną Nowacką. To jest drugi tom Stowarzyszenia Obrońców Smoków, który tutaj już w zeszłym roku na naszym festiwalu się pojawił razem z właśnie z autorką i z ilustratorką. W tym roku powraca, przepełniony legendami, magicznymi stworzeniami, ale też humorem, nowymi bohaterami. Więc to jest na pewno pozycja, która będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Oprócz tego mamy bardzo ciekawą grę, zabawę Świetlni detektywi i tajemnice ukrytych słów, bo też uważamy, że zawsze właśnie ten element jakiejś takiej tajemnicy, zagadki bardzo dobrze się tutaj naszym odbiorcom przyjmuje. No i tutaj młodzi detektywi będą mieli tajną misję właśnie na Festiwalu Mojej Literatury. Będą czytać z literkami, szukać ukrytych poszlak. Na kartach książki będą robić rentgen literek, będą cieczowe wykopaliska, będą świetlne komiksy, więc mnóstwo dobrej zabawy i takich też wydaje nam się propozycji niekoniecznie takich sztampowych, też być może coś nowego dla odbiorców się pojawi. Też znowu odwołując się do tej tajemnicy, zagadki, ale też do wierzeń, pojawi się książka właśnie Rusałki, Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach. Na tej bazie przygotowaliśmy grę pod tytułem Strażnicy Wioski. Poznamy dzięki temu fascynujący świat mitologii słowiańskiej.
1: A to jeszcze nie wszystko. Będą też warsztaty tworzenia słowiańskich masek. Zajęcia są bezpłatne, ale

0: Obowiązują zapisy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: W Krakowie przybywa psich stref. Na ten moment mamy ich już blisko kilkadziesiąt, ale to jeszcze nie koniec. Kolejny psi wybieg już wkrótce pojawi się w Parku Rzecznym Drwinka. Takie miejsca to dla czworonogów przestrzeń do swobodnej zabawy, biegania i co ważne spotkań z innymi psami, a dla ich opiekunów to sposób na aktywne spędzenie czasu ze swoim pupilem. Co więcej, strefy dla zwierzaków mają służyć nie tylko zabawie, ale też bezpiecznemu korzystaniu z miejskiej przestrzeni.
2: Zwierzyniec w Krakowie.
0: Ile na ten moment mamy psich stref w Krakowie?
3: Takich miejsc dla czworonogów jest około 30 i one są zlokalizowane w różnych miejscach. Czasami jest to park, jest to jakaś psia strefa, czasami jest to taki większy psi wybieg. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Taką listę tych psich wybiegów można znaleźć na stronie Kraków Zieleni w zakładce Co i tam są właśnie wypisane miejsca dla czworonogów, także zachęcamy, żeby skorzystać i sprawdzić lokalizację psiego wybiegu gdzieś najbliżej siebie.
0: No właśnie, przyglądałam się tej mapie przed naszym spotkaniem. Tam są wyszczególnione sekcje, na przykład place zabaw, parki, właśnie psie strefy. Jest ich coraz więcej. To może podajmy takie przykłady, kilka przykładów lokalizacji, gdzie znajdziemy takie psie strefy.
3: Takie psie strefy to chociażby park kolejowy, ale to jest też Aleja Kijowska. To jest jeden z nowszych psich wybiegów. Ale takie wybiegi są, czy psie strefy są chociażby w parku Reduta, na ulicy Padniewskiego. To jest też park Kurczaba, także rzeczywiście takich miejsc jest sporo, bo ta infrastruktura jest też dla mieszkańców ważna. Rzeczywiście czworonogi w mieście to jest też pewnego rodzaju zobowiązanie i myślę, że właściciele ich też szukają miejsc, w których rzeczywiście ci nasi czworonożni przyjaciele będą mogli się wyszaleć i też korzystać z tej przestrzeni bezpiecznie, no bo tutaj mówimy w mieście też o dużej ilości interakcji i bardzo często chcemy z czworonogami iść w takie miejsce, w którym one będą czuły się bezpiecznie. My też będziemy wiedzieli, że w tej przestrzeni są zaopiekowane.
0: No właśnie, skoro przeszłyśmy do kwestii bezpieczeństwa, to jak są projektowane takie miejsca, były właśnie bezpieczne zarówno dla naszych zwierząt, jak i dla nas?
3: Tutaj tak naprawdę to bezpieczeństwo zaczyna się już od momentu wytypowania odpowiedniej lokalizacji, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to takie miejsce, w którym lokalizacja no, nie jest bez znaczenia. Nie lokalizujemy chociażby psich wybiegów tuż przy placach zabaw. Tutaj dochodzi do kolizji funkcji, jedna i druga grupa jest bardzo ciekawa siebie, więc jakby może dochodzić do interakcji, których ktoś sobie nie życzy albo będą one w drugą stronę budziły jakiś lęk. Psi wybieg też musi być odpowiedniej wielkości, żeby rzeczywiście psy korzystające z tej przestrzeni miały możliwość wybiegania się i żeby czuły się swobodnie i żeby też nie były na ciasnej przestrzeni, ponieważ w przypadku większej liczby czworonogów no może też dochodzić do jakichś sytuacji niepożądanych. Więc lokalizacja, wielkość, ale też takie aspekty techniczne, jak podwójne śluzy, podwójne wejście, które zabezpiecza przed tym, żeby czworonogi nie uciekły w momencie, jak ktoś wchodzi, wychodzi na ten psi wybieg, więc daje to nam taki komfort wejścia, przypięcia psa przed wyjściem z psiego wybiegu. To bardzo często też jest taka proza życia, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, czyli ogrodzenie i podmurówka, bo psy też lubią kopać w wielu miejscach i zdarzały się takie realizacje, które pokazały, że musimy o to zadbać, bo pieski gdzieś tam przy ogrodzeniu rzeczywiście z zapałem kopały ziemię i no i mogły przekopać się na drugą stronę, a tutaj musimy też myśleć właśnie o ich bezpieczeństwie. Bardzo często na psich wybiegach lokalizowane są też pitniki, jest też infrastruktura, która pomaga tutaj w jakiejś aktywności. Także tych aspektów jest sporo. Natomiast kluczowe jest dobra lokalizacja, duży rozmiar tego psiego wybiegu i ogrodzenie. I tak naprawdę to są te trzy elementy, które wystarczą, żeby to miejsce spełniało swoje funkcje. Natomiast psie wybiegi też są doposażane w różne urządzenia do ćwiczeń, do treningu, do zabawy. Natomiast nie zawsze one dla wszystkich czworonogów są konieczne, więc to minimum z minimum to ogrodzenie, podwójne śluzy, porządne ogrodzenie z podmurówką i odpowiednia lokalizacja i wielkość psiego wybiegu.
0: A na ile ważny jest podział dla małych i dla dużych psów? Czy czymś takim w ogóle się kierujecie?
3: Tak, to też bardzo często się dzieje. Taką modernizację przeszedł na przykład psi wybieg przy ulicy Padniewskiego. Tam rzeczywiście jest to wydzielone dla psów mniejszych i większych, bo sposób korzystania z tej przestrzeni dla czworonogów o różnych rozmiarach jest całkowicie różny. I takie wydzielenie no, ma rzeczywiście bardzo dużo zalet, ponieważ no, czworonogi też różnie na siebie reagują i ten sposób spędzania ich czasu jest zupełnie różny, jeżeli mówimy o małym piesku. Trochę inny, jeżeli mówimy o psach dużych, a takie jedne i drugie i właściciele też mają potrzebę korzystać z takiej przestrzeni, więc w tych miejscach, w których jest to możliwe, wydzielenie właśnie na takie strefy, myślę, że dla wszystkich jest bardzo pożądane.
4: A jak Państwo się przyglądacie działaniom innym zarządom zieleni miejskiej w poszczególnych polskich miastach albo temu, co dzieje się w europejskich metropoliach, to na ile budowanie tego typu psich wybiegów, psich stref jest dzisiaj standardem właśnie w współczesnym mieście?
3: Bardzo dużo powstaje takich przestrzeni i myślę, że w mieście są one ważne, bo fakt, zawsze można powiedzieć, że z psem można wyjść wszędzie. Natomiast nie wszędzie ten pies będzie miał możliwość takiego swobodnego spędzania czasu, ponieważ no, musimy liczyć się z tym, że miasto to jednak przestrzeń, w której musimy dążyć do jakiegoś kompromisu różnych funkcji. Też w wielu miejscach, w parkach jakby pies musi być przypięty, musi być na smyczy, tak żeby inni użytkownicy danych miejsc nie czuli jakiegoś zagrożenia, bo tutaj jakby myślę, że wszyscy kochamy zwierzęta, natomiast też różnie reagujemy i jeden pies chce tej interakcji, albo osoba, która go mija, chce tej interakcji. W innym przypadku po dwóch stronach może tej chęci nie być, więc musimy być na to uważni i czujni, a psi wybieg to jest takie miejsce dedykowane, gdzie rzeczywiście jest większa swoboda zarówno dla czworonogów, jak i dla właścicieli, którzy mogą czuć się w pewien sposób zaopiekowani, że rzeczywiście to miejsce jest dedykowane do takiego, a nie innego spędzania czasu. I myślę, że w miastach takie stworzenie takich przestrzeni, które pokazują i odpowiadają na konkretne potrzeby, jest bardzo ważne, bo w innym przypadku właśnie dochodzi do takich sytuacji, w których no, przy braku jakiejś empatii po obu stronach może dojść do konfliktu, a czego byśmy bardzo nie chcieli. I myślę, że właśnie ta potrzeba mieszkańców krakowian, bo też były w poprzednich latach organizowane konsultacje w tym temacie, wyznaczane takie lokalizacje, mieszkańcy zgłaszali miejsca, w których rzeczywiście widzą takie luki, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, no pokazują, że jest to potrzebne, więc zgodnie z tymi potrzebami działamy i tych psich wybiegów, tych psich stref będzie przybywać, bo na ten moment już jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych dokumentacji projektowych w kolejnych lokalizacjach, które właśnie wynikały ze wskazań mieszkańców.
4: No właśnie, czy możemy wskazać, gdzie tego typu miejsca mogą powstać w przyszłości?
3: Tak, na ten moment opracowujemy dokumentację dotyczącą psiego wybiegu w Parku Aleksandry, w Parku Lotników Polskich. To jest też ulica Złocieniowa, ulica porucznika Szczeklika. Niektóre psie wybiegi są modernizowane, doposażane. Też psi wybieg powstaje aktualnie w Parku Rzecznym Drwinka, więc rzeczywiście to jest temat rozwijający się, temat, na który w ramach naszych działań odpowiadamy zgodnie z potrzebami i też bardzo często pojawiła się taka dyskusja, że rzeczywiście w każdej dzielnicy taki psi wybieg by się przydał. Dzielnice też są duże, więc często jeden taki obszar nie wystarcza, więc staramy się po prostu tutaj odpowiadać na te potrzeby i tworzyć takie miejsca, w których ten czas spędzony z czworonogiem, mimo że jesteśmy w środku miasta, będzie czasem pożytecznym, bezpiecznym dla każdego, zarówno dla właścicieli czworonogów, dla samych czworonogów, jak i osób, które czworonogów w mieście nie mają. Natomiast no, wszyscy razem funkcjonujemy w jednej przestrzeni i myślę, że z tego tytułu tworzenie takiej infrastruktury ma sens.
4: To może jeszcze nawiążę do tych wymienionych przez Panią lokalizacji. W takim razie, kiedy możemy się spodziewać realizacji tych pomysłów?
3: Na ten moment jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych. To są umowy podpisane tak naprawdę niedawno, więc jedna sprawa to wykonanie dokumentacji, później zabezpieczenie środków na budowę. Ciężko tu mówić o konkretnych terminach. Jak już mamy dokumentację, to wtedy jest łatwiej zabezpieczyć środki na takie zadanie, mówiąc wprost, rozpoczęte, więc mamy nadzieję, że w kolejnym roku i w kolejnych latach tych lokalizacji będzie przybywać.
4: Odbiegnę nieco od kwestii już realizacyjnych, ale myślę, że warto tego typu miejsca budować, bo faktycznie zmieniają się też czasy, zmieniają się okoliczności. wolności. Jesteśmy bardzo samotnym pokoleniem i jednak te psy są dla nas przyjaciółmi, członkami rodziny i dbamy o nie bardziej niż kiedykolwiek, że one faktycznie gdzieś muszą się ruszać, gdzieś muszą się wybiegać, zadbać chcemy o ich stawy, ale myślę też właśnie w kontekście tego naszego samotnego pokolenia, że tego typu miejsca, takie psie place zabaw, mogą być miejscem budowania takich interakcji społecznych.
3: Tak, myślę, że jak najbardziej. To jest trochę taki sam przypadek jak plac zabaw, jak jakieś miejsce bardzo powszechne w parku. Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy stałymi bywalcami jakiegoś miejsca, to siłą rzeczy też nawiązujemy jakieś relacje i myślę, że tego każdy z nas doświadcza, że jeżeli jakiejś przestrzeni używa bardzo często, to też spotyka bardzo często te same osoby, więc jest to dobrym asumptem do tego, żeby właśnie poszerzyć znajomości, a to z kimś porozmawiać, z kimś, kto ma podobne postrzeganie świata, podobne problemy i przyjemności w życiu, tak bym to może tutaj jakoś nazwała, bo chociażby to jest taka sytuacja jak na placach zabaw, tak? Tam spotykają się mamy, które mają dzieci w jednym wieku, więc i proza dnia codziennego jest rodzicom dobrze znana, więc wtedy łatwiej jest o porozumienie, o komunikację. Myślę, że w mieście takich przestrzeni, które integrują, bardzo potrzebujemy. Bo rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, często gdzieś teraz ta integracja przebiega w social mediach, natomiast no, ona jest pozorna. Tak? Możemy mieć bardzo wielu znajomych na Facebooku, a w rzeczywistości nie bardzo mieć z kim zamienić słowo, więc my zawsze zachęcamy do tego, żeby korzystać z terenów zieleni, bez względu na to, jakie one funkcje pełnią, czy to jest psi wybieg, czy to jest plac zabaw, czy to jest po prostu las, park i miejsce, gdzie możemy przyjść, posiedzieć, pograć w piłkę, bo wtedy wychodzimy do ludzi i wychodzimy na zewnątrz. Myślę, że dla naszego dobrostanu to jest bardzo ważne, więc my nieustająco od wielu lat zapraszamy do tego, żeby wyjść na pole i żeby korzystać z otoczenia, które mamy, bo miasto daje do tego duże możliwości i jest nas w tym mieście bardzo dużo, więc nie powinniśmy być samotni, tylko korzystać z tego, co daje nam miejska przestrzeń i próbować obracać to na te pozytywne aspekty życia w mieście, bo myślę, że też bardzo często się mówi o tym, że w mieście się żyje ciężko, że w mieście się żyje szybko, że miasto ma swoje wady i zalety. Zawsze zachęcamy do tego, żeby widzieć zalety.
4: A właśnie, czy rozwój infrastruktury dla zwierząt idzie w parze z rozwojem terenów zielonych w Krakowie?
3: Tak, tutaj to jest takie działanie wpisane w nasz statut, ten rozwój terenów zieleni, więc to się odbywa w różnej formie, bo czasami to jest pozyskanie nowych działek, czasami to jest ochrona tego, co istnieje, czasami to jest właśnie wyposażenie terenu, który był, mówiąc wprost, nijaki, w funkcję. Bo często są jakieś przestrzenie, które istnieją, ale z nich nie korzystamy. I stworzenie właśnie jakiejś infrastruktury pozwala na to, że ta przestrzeń zaczyna żyć albo zyskuje nowe funkcje. Tutaj chociażby przykład parku kolejowego, no istniał nasyp, był. W tym miejscu jest przestrzeń, która służy teraz integracji. Tak samo jest z jakimiś miejscami, na przykład właśnie pod psie wybiegi, o których teraz rozmawiamy. Mogą one powstawać na różnego rodzaju miejscach niezagospodarowanych. Wtedy rzeczywiście czworonogi właściciele mają chwilę wytchnienia, bo jest to jakby miejsce, do którego mogą przyjść. Nikomu się wtedy nie ma poczucia, że się nikomu wtedy nie przeszkadza, a rzeczywiście teren, który nie pełnił jakiejś roli, zaczyna mieć dla nas duże znaczenie, bo odwiedzamy go często z psem na spacer, wychodzimy kilka razy dziennie, także myślę, że bywalcy psich wybiegów doskonale sobie zdają tutaj z tego sprawę, że istnienie takiej infrastruktury ułatwia w pewien sposób funkcjonowanie w mieście.
4: A ja na sam koniec dodam jeszcze, że psi wybieg w Parku Rzecznym Drwinka ma być dostępny najpóźniej w listopadzie. A na ten moment możecie korzystać z pozostałych blisko 30 stref, których pełną listę znajdziecie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Tak więc jeśli wasz pies potrzebuje trochę więcej ruchu i swobody, to warto sprawdzić, gdzie w waszej okolicy znajduje się najbliższa psia strefa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Co mają do siebie druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta i jedna z największych imprez sportowych w mieście? Ano to, że oba te wydarzenia wypadają tego samego dnia, czyli w niedzielę. Dla części mieszkańców oznacza to utrudnienia, jakie sprawdziła Katarzyna Młynarczyk. I tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
6: Faktycznie niefortunnie mamy kolizję terminów drugiej tury przedterminowych wyborów i 12 PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Sławomir Farwaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj należy zaznaczyć, że przygotowania do samego półmaratonu zaczęły się zdecydowanie wcześniej, można powiedzieć już na rok przed imprezą. Ten termin był ogłaszany też zdecydowanie wcześniej, natomiast druga tura wyborów i jej termin gdzieś końcem lipca dopiero się dowiedzieliśmy. Więc my jako organizatorzy stanęliśmy też w trudnej sytuacji, natomiast zdecydowaliśmy się o utrzymaniu terminu z kilku względów. Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie, powstały między innymi medale, trwa produkcja koszulek. Też obłożenie Tauron Areny Kraków, która jest kluczowym miejscem pod względem półmaratonu, jest tak duże, że nie mamy terminu, kiedy moglibyśmy przeprowadzić to wydarzenie w innym terminie, chcąc to przełożyć, więc padła taka decyzja. Natomiast z drugiej strony mamy doświadczenie o organizowaniu imprezy dużej, biegowej w dniu wyborów. W 2019 roku, w dniu wyborów parlamentarnych, też odbywała się nasza impreza, więc wypracowano wtedy rozwiązania. Teraz dodatkowo przeanalizowaliśmy dużo wcześniej, aby jak najszybciej ruszyć z kampanią informacyjną, która w momencie, kiedy tylko komisje potwierdziły, że druga tura wyborów się odbędzie, uruchomiliśmy.
7: Właśnie co będzie ważne i istotne dla mieszkańców tego dnia, którzy będą chcieli oczywiście wziąć udział w wyborach?
6: Zamknięcie ulic po trasie maratonu rozpocznie się już od godziny 9, natomiast mamy wcześniej możliwość już samego rana zagłosować, więc ogólnie gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy tych ewentualnych niedogodności. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach nie można tego zrobić, więc my staramy się to mocno komunikować. Same utrudnienia w dostępie do lokali wyborczych mogą dotyczyć według naszych analiz 33 lokali. Na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazaliśmy szczegółową listę, których komisji ta sytuacja dotyczy, z godzinami szacowanych możliwych utrudnień, ponieważ kolejne odcinki trasy będą otwierane w zależności od przebiegnięcia ostatniego zawodnika.
7: Ostateczny czas zakończenia się półmaratonu to która godzina?
6: Zawodnicy mają na przebiegnięcie 3 godziny, więc startują w godzinie 10 do 13. Ze względu na to, że startują w falach, a jest to 18 tysięcy, to wydłuży się o jakieś 15-20 minut mniej więcej, więc warto zapoznać się z tymi szacowanymi godzinami utrudnień.
7: I już po godzinie 14 na spokojnie będzie można podejść, czy podjechać bardziej, bo tutaj utrudnienia głównie dotyczą dojazdu, tak, do tych lokali.
6: Tak, bo warto zaznaczyć, że dojście do tych lokali nawet w sąsiedztwie trasy cały czas będzie. Mogą się zdarzyć momenty, kiedy ze względu na przebiegnięcie większej fali biegaczy będzie trzeba chwilę poczekać, ale mamy nadzieję, że mieszkańcy tutaj z wyrozumiałością podejdą do tej sytuacji. Natomiast też przy naszych analizach braliśmy pod uwagę, że półmaraton jest imprezą krótszą niż przykładowo maraton, więc tego dnia na głosowanie zostaje jednak sporo i myślę, że to też warto podkreślić.
7: Informacji, gdzie jest prowadzona ta akcja informacyjna. Czy na pewno ona dotrze, ta informacja, do wszystkich mieszkańców?
6: Na pewno są to kanały informacyjne miejskie. Magiczny Kraków, strona Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, nasze social media. Na pewno jeszcze przez te półtora tygodnia do dnia imprezy i wyborów będziemy dodatkowo podbijać te komunikaty, żeby maksymalnie zwiększyć ten zasięg organiczny w samych naszych kanałach własnych. Tutaj też staramy się dystrybuować materiały przez przedstawicieli mediów i bardzo dziękujemy za też włączenie się w tą kampanię informacyjną. Natomiast też teraz początkiem października do skrzynek osób, które mieszkają w sąsiedztwie trasy półmaratonu trafią specjalne ulotki o zmianach w organizacji ruchu, które są planowane ze względu na organizację wydarzenia, ale także tej drugiej tury wyborów, która będzie się odbywać.
2: Zmieniamy temat.
5: Kraków przystroi się w nowe zimowe szaty. Chodzi o świąteczne iluminacje. Mocno już wysłużone wawelskie motywy zastąpią dekoracje inspirowane krakowskim gotykiem.
2: Ciekawy Kraków.
8: Dekoracja świąteczna, która była przez ubiegłych kilka lat, została już zużyta technicznie, no już jest po prostu była w złym stanie. Michał Pyslik, zarząd dróg miasta Krakowa. A z drugiej strony też trochę się opatrzyła mieszkańcom, dlatego wspólnie z Plastyk miasta Krakowa przygotowaliśmy przetarg i właśnie w tym przetargu wyłoniliśmy firmę, która przez następne 3 lata będzie nam dekorowała miasto. Przez te 3 lata będziemy mieli inny pomysł na dekorację. To było tak, że wspólnie z panią Plastyk zadaliśmy temat, zasugerowaliśmy, jak mniej więcej mają wyglądać te dekoracje. Firmy nam zaproponowały własny pomysł na wykonanie tych dekoracji, a jednocześnie no, była oferta cenowa.
9: Będą to dekoracje, które nawiązywały do gotyckiego Krakowa. Marta Kutniowska, Plastyk miasta Krakowa. Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej, jej prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, pinakle, które dekoracje wieżyczek, fryzy, detale rzeźbiarskie. I to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku. Wydaje mi się, że świetnie to się wkomponowuje w miasto, ponieważ mamy bardzo dużo gotyków w Krakowie. No, mamy mnóstwo kościołów gotyckich. Jest to kościół właśnie Bazylika Mariacka. Mamy romański wprawdzie, ale na rynku głównym kościół świętego Wojciecha. Mamy kościół świętego Marka, świętego Krzyża, świętej Barbary. Dominikanie i Franciszkanie wprawdzie oni są przebudowani po pożarze, ale jednak mają te gotyckie elementy neogotyku, ale jednak gotyku. Mamy kościół świętego Bartłomieja, wprawdzie drewniany w mogile, ale jest to cały czas gotyk. Mamy kolegium Majus gotyckie, więc gotyku w Krakowie jest dużo. Więc nawiązanie do gotyku jest jak najbardziej słuszne. Dekoracji będzie dość sporo. Jak zwykle będą choinki. Choinka żywa, która będzie na rynku głównym, i choinki formą nawiązujące do żywej choinki, ale z materiałów jakże doskonałych, sztuczne choinki na Placu Wszystkich Świętych, przed Muzeum Narodowym, na Placu Centralnym i na rynku podgórskim. To standardowo tam zawsze te choinki się pojawiały. Oprócz tego w dalszym ciągu będą przebieżki na ulicach.
10: Ale też związane z tymi gotyckimi motywami.
9: One jak najbardziej będą nawiązywały do tych gotyckich sklepień, do prezbiterium w Bazyliki Mariackiej. One jakby najbardziej będą pokazywały ten detal. Oprócz tego będą dekoracje, zawsze są dekoracje drzew. I też jest to nawiązanie i roślinne, i gotyckie do Bazyliki Mariackiej. Oprócz tego standardowo są bańki. Bańki też się pojawią, będą to dekoracje na Rondzie Mogilskim, na Rondzie Grunwaldzkim, Plac Szczepański, Sienna i na Implantach. Przy czym jeszcze rozmawiałam wczoraj z zarządem dróg miasta Krakowa, które właśnie jeszcze prowadzi rozmowę, zastanawia się, gdzie te dekoracje dodatkowo będą. W tym roku mamy otwarcie nowej kładki, Anawa. I tam nigdy nie było żadnych dekoracji, bo tej kładki nie było. W tym roku planuje się tam coś postawić. Nie wiadomo, czy z której strony, ale jakaś dekoracja będzie. Wiadomo, że są bombki, więc możliwe, że jakaś bombka będzie tam stała, bo jest to standardowy element dekoracji bożonarodzeniowej. Poza tym jak zwykle mosty. I to rzeczywiście most Zwierzyniecki, most Piłsudskiego, on jest zawsze pięknie dekorowany, Wandy, Powstańców Śląskich i Dębnicki. Też się pojawią dekoracje.
8: To, co było zadaniem firm, to przełożenie tych ornamentów typowych dla gotyku na współczesny język iluminacji, tak żeby po zapadnięciu wzroku wydobyć to piękno, wydobyć te kształty, pokazać je mieszkańcom. I tutaj, jeżeli chodzi już o to pokazywanie, to oprócz kształtów, które będą układały się te dekoracje, ważnym elementem jest także kolorystyka. Tutaj będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń, chłodniejsze, które będą wprowadzały elegancję. No mamy nadzieję, że ta nowa dekoracja przypadnie mieszkańcom do gustu. Będą też takie elementy, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie, tak jak do tej pory. Będziemy ją mieli na głównych punktach komunikacyjnych, będziemy mieli dekoracje drzew, będziemy mieli dekoracje mostów. No i oczywiście im bliżej centrum, tym tej dekoracji będzie więcej.
9: Do przetargu wystąpiły dwie firmy. Firma, która wygrała, wygrała choinką, bo poziom był bardzo podobny, porównywalny, ale jak tak wiemy, choinka jest najważniejszą dekoracją Bożego Narodzenia, wszystkim się najbardziej kojarzy i oni mieli przepiękne te choinki, zdecydowanie choinki wygrały i będą. Bardzo ładne są postumenty, czy te podstawy pod choinki, które też te dekoracje nawiązują do prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Kolorystyka jest w chłodnym błękicie, granacie ze złotem, z ciepłym złotem.
10: No właśnie o to chciałem dopytać. Poprzednie ozdoby były takie kremowo, ekri, gdzieś złoto też nam się przeplatało i taki granat. Bardzo ciężko mi określić, jaki to był dokładnie kolor. No tutaj niestety mam pewne zapóźnienia, jeżeli chodzi o rozwój plastyczny, więc kolorystyka, to przechodzimy, przepraszam za ten przerywnik.
9: Kolorystyka zdecydowanie właśnie chłodny błękit, granat i złoty, ciepły złoty. Właściwie to gwiazdki będą złote. Tam jest taki element, ma być, który jakby będzie powodował jakby rozgwiazdżonego nieba, więc jakby niektóre będą zrobione tak, wykonane w takiej produkcji, są te gwiazdki robione, że jakby migały. Będzie zdecydowanie nawiązanie do migającego, rozgwiazdżonego nieba. I właściwie to jest jak główna kolorystyka. Wiadomo, że wprowadzone jest więcej możliwości chyba i różnicowania kolorystyki przy choinkach, natomiast absolutnie wszystkie te dekoracje bożonarodzeniowe, jeśli chodzi o lampy, bo na lampy też są dekorowane na małym rynku, na rynku głównym, wszystkie dekoracje, jeśli chodzi o drzewa, to jest złoto i granat i niebieski kolor. Właściwie te trzy kolory podstawowe i są bardzo eleganckie. Jest to stonowane i bardzo eleganckie. Podobnie jak też przewieszki nad ulicami. Też jest to kolorystyka chłodny granat, chłodny błękit ze złotem ciepły.
8: Będziemy mieli nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, do kolorystyki w Kościele Mariackim, do tych takich elementów dekoracyjnych wykonywanych z kamienia, które znajdziemy. Więc tego typu elementy w przestrzeni jak najbardziej znajdziemy, ale nie zabraknie iluminacji drzew, przestrzeni kompozycyjnych świetnych ze falintami iskrzenia, padającego śniegu, migoczących gwiazd. No wszystko to, co Instagram lubi najbardziej.
10: Dlaczego Państwo zdecydowali się na wymianę tych dekoracji świątecznych? Te związane z wawelskimi arrasami służyły nam już chyba prawie dekadę. Co, były wysłużone, już opatrzyły się?
9: Nie wiem, czy się mogą opatrzyć arrasy wawelskie, prawda? Bo jest to jednak piękna rzecz. Natomiast one już rzeczywiście się wysłużyły. Były mocno zniszczone. Wiadomo, warunki zewnętrzne, wiatr, śnieg, deszcz, no to powoduje, że to niszczeje mocno. I te przewieszki były lekko już uszkodzone. Na przecież dużo starań ta firma musiała włożyć w tym zeszłym roku, żeby to wyglądało, żeby to jednak dekorowało, a nie szpeciło miasto.
8: Jak co roku będziemy mieli żywą, około 15-metrową choinkę ozdobioną świetnymi girlandami. Dekoracja cała będzie spójna z tym, co znajdziemy w reszcie miasta. No tradycyjnie od uruchomienia tej choinki zaczyna funkcjonować iluminacja w mieście, tak samo będzie i w tym roku. Natomiast, żeby to było możliwe już teraz, to my już musimy wybierać tą firmę, a tuż po Wszystkich Świętych ta firma musi zacząć montować dekoracje, tak żeby przez cały okres świąteczny mogły funkcjonować. Na pewno przez 3 lata te same dekoracje będą z nami. Umowa jest na 3 lata na utrzymanie, na wyprodukowanie, utrzymanie tych dekoracji. Koszt tego zadania to jest niecałe 9 milionów złotych na 3 lata, czyli taka dekoracja rocznie kosztuje Kraków około 3 miliony złotych.
5: Nagrywając miejską plastyczkę, widziałem projekty nowych iluminacji i faktycznie robi to wrażenie. Czekam zatem do grudnia, by zobaczyć je na żywo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Słuchacie magazynu To jest tydzień, a ja nazywam się Kuba Kusy i spędzę z wami jeszcze mniej więcej 15 minut. W pierwszej połowie naszej audycji było o utrudnieniach, jakich mogą spodziewać się chcący wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Teraz z kolei dobra wiadomość dla zmotoryzowanych, bo szykuje nam się koniec jednego z wąskich gardeł na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się bowiem za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
2: To zmieni nasze miasto.
11: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce. Dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. A my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są dwa pasy poza jednym zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były dwa pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy, pojadą już dwoma pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
5: Jak będą przebiegały te prace?
11: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej, one oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
5: No właśnie, państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
11: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
5: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
11: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
5: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł, węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe, w stronę Podhala, prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
11: Tak, węzeł Kraków Południe, zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego, w kierunku gór Beskidów. Tam złożyliśmy wniosek o ZRIT, czyli o pozwolenie na budowę tego węzła. Tutaj będzie to rozbudowa. I ta rozbudowa chcielibyśmy, żeby ruszyła w przyszłym roku. Prace będą miały bardzo duży zakres, bo ten węzeł stanie się węzłem dwupoziomowym. Ruch, który jest poprowadzony na południe, ruch Zakopianki, w zasadzie sama Zakopianka będzie poprowadzona 300-metrową estakadą nad dzisiejszą Zakopianką, a tam, gdzie jest dzisiaj Zakopianka, powstanie takie takie podłużne rondo, zwane rondem biszkoptowym, dlatego, że właśnie na tym rondzie będzie koncentrował się ruch lokalny opadkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać za Kopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku, a ten, kto będzie chciał jechać do opadkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę, czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do opadkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrada 4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach opadkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co my teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim, kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
10: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegać. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
11: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową, to jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia. Będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie, reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. Z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do Nowego Targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do Nowego Targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, w Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo. Mogą zrobić to spokojnie, a nie mając za sobą te dziesiątki samochodów, które jeżdżą tą trasą.
10: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan, a mianowicie rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat, ale z drugiej strony ja jako osoba, której zdarza się jeździć autostradą na odcinku krakowsko-katowickim, pomstuję, bo chyba nie ma miesiąca, by gdzieś tam nie dochodziło do jakichś utrudnień i bach, i kolejne będą, ale no trudno. Prace będą zaawansowane, bo to też między innymi nie tylko poszerzenie o kolejny pas autostrady, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
11: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
10: Szlabany w górę i fru jedziemy.
11: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
10: Na jakim odcinku?
11: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona. Natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z województwem śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Budulowej.
10: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
11: Prace wystartują w 2030 roku. Taki jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął, bo pamiętajmy, że autostrada to nie tylko po prostu położenie nowej jezdni, nowego pasa ruchu, ale to jest też cała infrastruktura, która jest dookoła tej autostrady. To są kwestie związane z odwodnieniem, to są kwestie związane z zabezpieczeniem, to są kwestie związane z zarządzaniem autostradą, to są wreszcie obiekty, które są na tej autostradzie, więc to wszystko projektant musi wziąć pod uwagę, trzeba zaplanować, w jaki sposób te prace robić, bo znowu jesteśmy na drodze, której nie wyłączymy i nie będziemy nagle poszerzać jej na całym odcinku, tylko trzeba to robić etapowo. To też jest zadanie projektanta, żeby to w odpowiedni sposób przygotować.
10: Na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że każdego dnia z małopolskiego odcinka autostrady A4 korzysta, uwaga, około 50 tysięcy kierowców.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Meloradia Kraków.
1: Choć na poważnie zaczęła podróżować zaledwie kilka lat temu, to zdążyła już odwiedzić ponad 60 krajów na 6 kontynentach. Iwona Marczak, podróżniczka z Krakowa, podczas swoich wypraw szuka miejsc nieoczywistych, także tych w naszym regionie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska oraz moja rozmówczyni Iwona Marczak. Cześć Iwono.
2: Krakowianie z pasją.
3: Dzień dobry Państwu, z tej strony Iwona Marczak, podróżniczka, nauczycielka akademicka. I to przede wszystkim, co najważniejsze, krakowianka. Moim życiem tak naprawdę można powiedzieć rządzą podróże. Kocham odkrywać nowe miejsca, ale nie tylko te całkiem dalekie. Uwielbiam również zwiedzać okolice Krakowa. Kocham swoje miasto i uwielbiam odkrywać w nim małe, nowe miejsca, które gdzieś tam mnie zachwycą. Na co dzień jestem też, przyznaję, wielką psiarą. Kocham zwierzęta. I to taki dodatek w moim życiu, który sprawia, że jest ono bardziej barwne.
1: I mimo młodego wieku, bo masz raptem 30 parę lat, zwiedziłaś 2 razy więcej krajów. To jest interesujące, zwłaszcza w kontekście danych, na które ostatnio natrafiłam, że przeciętny mieszkaniec kuli ziemskiej zwiedza w swoim życiu około 12 krajów. Oczywiście są to dane niemiarodajne, bo samych krajów do zwiedzenia jest oficjalnie ponad 190, ale jak to się stało, że właśnie w tak młodym wieku zwiedziłaś tyle krajów?
3: Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc moich rodziców, zarówno oczywiście finansowa, ale też taka po prostu takie wsparcie i logistyczne, i emocjonalne, bo moi rodzice zawsze zachęcali mnie do tego, żebym spełniała swoje marzenia. Więc to dzięki nim tak naprawdę mogłam przynajmniej na początku realizować tą pasję. Teraz to już po prostu świadomy wybór i gdzieś tam przeznaczenie pieniędzy właśnie na tą pasję, ale myślę, że to, że w tym wieku już tak wiele zobaczyłam, to zdecydowanie trzeba kredyt im przypisać.
1: Ale tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że zwiedzałaś od maleńkości, tylko zaczęłaś tak podróżować intensywnie dopiero jako osoba dorosła.
3: To prawda, tak naprawdę właśnie jak miałam 18 lat, zaczęły się te pierwsze podróże. Zaczęło się tak naprawdę od biur podróży i zapisywania się na wycieczki samemu. Po prostu zbierałam sobie pieniążki, wpłacałam na taką wycieczkę i jechałam. Później zaczęło się podróżowanie z moimi rodzicami i tutaj już zaczęła się samodzielna organizacja, bo odkryłam, że jako 20-latka mogę sama przecież zorganizować takie podróże. I to już tak naprawdę w tym czasie się bardzo rozkręciło. Zaczęły się podróże na inne kontynenty. Coraz więcej, można powiedzieć, apetyt rósł w miarę jedzenia. Obecnie nadal kocham odkrywać, ale im jestem starsza, mam wrażenie, że bardziej doceniam właśnie mój kraj, a też szczególnie właśnie moje miasto i te okolice tutaj, to co tutaj można zobaczyć.
1: To może o tym jeszcze porozmawiamy, ale na ten moment powiedz proszę, jakie miejsca, jakie wyprawy najbardziej utkwiły Ci w pamięci?
3: Zdecydowanie Chiny. Była to podróż zupełnie niesamowita. Chiny to jest kraj zupełnie inny niż wszystkie, które widziałam do tej pory. Przede wszystkim to niezwykłe połączenie nowoczesności z przepiękną przyrodą, ale też to przeznaczanie jak gdyby takich technologicznych, ciekawych rozwiązań do tego, żeby ta turystyka była bardziej efektywna. To znaczy, podam może taki ciekawy przykład. Na górę Tianmen, przepiękną górę, która znajduje się w pobliżu Zandziadzie, tam mamy góry Awatara. Na tą górę można, proszę Państwa, wjechać po prostu schodami ruchomymi, które są wewnątrz góry. Przecież, jak ja bym mogła na rysy wjechać schodami ruchomymi, to ja tam bym była co sobota i bym tylko zdjęcie robiła na szczycie. Było ciężko, ale było warto. Także to jest naprawdę niesamowite i to połączenie właśnie tej technologii z tymi widokami, które po prostu odbierają dech, to po prostu jest naprawdę coś wyjątkowego. Dlatego Chiny dla mnie to jest numer jeden, jeżeli chodzi o te wszystkie, spośród tych wszystkich krajów, które widziałam.
1: A czy podczas swoich podróży sugerujesz się jakimiś listami cudów świata, czy rankingami najszczęśliwszych miast, krajów na świecie?
3: Tak, szczególnie te rankingi najpiękniejszych takich cudów świata, ale też właśnie cudów natury. Bardzo by mi zależało na tym, żeby to wszystko zobaczyć na własne oczy. Oczywiście też takie po prostu rankingi najpiękniejszych miejsc na świecie, bo to też gdzieś tam inspiruje człowieka do tego, żeby coś zobaczyć. Ale jeżeli mam być szczera, w dzisiejszych czasach bardzo wielką rolę pełnią też social media. I często było tak, że widziałam po prostu w social mediach coś, co mnie zachwyciło, zapisywałam sobie to i później udawało mi się to odwiedzić, więc tak. Taka możliwość dzisiejszych czasów spełnienia marzeń, odkrywania miejsc, które najpierw widzisz tylko gdzieś na komputerze czy na telefonie, a później w rzeczywistości, no to jest po prostu ogromne szczęście, że żyjemy w tych czasach też.
1: Zwiedziłaś w ciągu ostatnich kilku lat ponad 60 krajów. Czy w związku z tym jakiś kontynent został przez ciebie niepodbity?
3: Oczywiście nadal nie postawiłam stopy na Antarktydzie i biorąc pod uwagę mojego męża, który kocha ciepło, myślę, że nie stanie się to nigdy. Także myślę, że jestem w stanie sobie to odpuścić, chociaż mówi się, że nigdy nie mów nigdy, bo przecież życie jeszcze przed nami, więc kto wie, być może kiedyś uda się odwiedzić ten najzimniejszy kontynent.
1: Najczęściej w podróże udajesz się z rodzicami lub ze swoim mężem. To z pewnością wartość dodana, bo czujecie się swobodnie w swoim gronie, bezpiecznie, ale i też napotykacie różne trudności, przez które przechodzicie razem. Czy w związku z tym zaliczyliście jakąś przygodę, napotkaliście trudną lub niebezpieczną sytuację, z której wyszliście obronną ręką i która też uświadomiła ci, że teraz to ty możesz wszystko?
3: Oczywiście takich przygód było wiele, takie przygody bardzo zbliżają do siebie. Na przykład z moją mamą, kiedy byłyśmy na Cyprze, moja mama troszkę gorzej się czuła, została w samochodzie, ja poszłam na szlak w takim bardzo odległym, odosobnionym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że jak wróciłam do niej do samochodu, okazało się, że przy otwartych drzwiach świeciła się lampka i wyładował się akumulator. Była to sytuacja niezwykle trudna z tego względu, że nie miałyśmy zasięgu, więc nie mogłam zadzwonić nawet do wypożyczalni. Droga tam dojazdowa była niesamowicie taka wiejska droga, bardzo dziurawa, bardzo trudna. No i w tym momencie błagałam ludzi o kable, czy ktoś może ma, nikt nie miał. W końcu udało mi się od takiego pana, który dosłownie kozy miał obok i jakiś tam malutki sklepik z wodą ubłagać, żeby pojechał po te kable. Takie kable, które w ogóle puszczały iskry. Więc przygoda była naprawdę taka, powiedziałabym, emocjonująca. Udało się na szczęście ubłagać też takich Anglików, którzy tam mieli samochód, o pomoc, żeby za pomocą tych kabli na ten samochód podładowali. Więc to była taka sytuacja, że naprawdę już myślałam, że może być ciężko, ale wiadomo, że jakoś byśmy z tego zawsze wyszły. Niejednokrotnie mieliśmy sytuacje różne z ludźmi z danego miejsca, tak zwanymi tubylcami, można powiedzieć, prawda? No bo tutaj też były przygody typu, no w Meksyku nas okradziono, no ale tutaj też wyszliśmy z tego bardzo, bardzo dobrze z moim narzeczonym wtedy, dzisiaj już mężem. Także wiem na pewno, że mogę zarówno na niego liczyć, jak i na moich rodziców w sytuacjach stresowych i moi rodzice też często mi mówią, że wiedzą, że co by się nie działo, ja sobie z tym poradzę, więc to daje mi pewność, że oni też czują się bezpiecznie ze mną w tej podróży, wiedzą, że zawsze znajdę jakieś rozwiązanie, chociażby nawet najtrudniejszych kłopotów zawsze nas wyciągnę.
1: A miałaś kiedyś jakieś takie problemy komunikacyjne albo czy się zgubiłaś?
3: Ono pewnie, że tak. Komunikacyjne bardzo wiele. W ogóle w Chinach to jest niesamowita sprawa, bo też często ludzie mówią, że ojejku, ale w Tajlandii, ale w Wietnamie to tak słabo mówią po angielsku ludzie, czy w Japonii to tak słabo mówią po angielsku. Nie, proszę Państwa, jeżeli porównamy do Chin, to wspaniale mówią po angielsku Japończycy, bo się okazuje, że w Chinach Chińczycy nie wiedzą, co to jest toilet albo restroom. Mają to napisane wszędzie, ale nie wiedzą, co to jest, więc taka bariera komunikacyjna to dla mnie było w ogóle absolutnie szokujące. Oczywiście nauczyłam się po chińsku po prostu, jak jest toaleta. Czy to jest jakaś taka wielka trudność w dzisiejszych czasach? Mamy coś takiego jak przecież internet i mamy możliwość skorzystania z translatora, więc to jest bardzo łatwo rozwiązać. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ludzie są życzliwi, to zawsze znajdziesz jakiś sposób na komunikację, czy to taką niewerbalną, więc tutaj naprawdę myślę, że nie ma się czym martwić. Jeżeli chodzi o zgubienie się, tak, oczywiście zdarzyło się kilkukrotnie, chociaż mam całkiem niezłą orientację po tatusiu, także dzięki tato. I zazwyczaj jestem w stanie się odnaleźć. Ale kiedyś na przykład w Japonii, kiedy właśnie nie miałam tego internetu, pojechałyśmy pociągiem w ogóle w drugą stronę i wyjechałyśmy całkiem z miasta. Natomiast oczywiście udało się wrócić. Także te sytuacje zawsze kończyły się dobrze i myślę, że warto czasami się zgubić, żeby odnaleźć coś innego, może bardziej wartościowego.
1: W końcu co kraj to

0: Też lubisz wyjazdy tutaj w naszych podkrakowskich okolicach, zatem pozostaje pytanie, co z tymi jednodniowymi wycieczkami w naszym regionie? Czy lubisz je planować, czy właśnie ich nie zaliczasz na poczet tych swoich wypraw?
1: Jak najbardziej zaliczam, kocham takie jednodniowe wycieczki, zawsze bardzo się na nie ekscytuję i czekam z utęsknieniem cały tydzień, aż w weekend będziemy mogli sobie pozwolić na taką eskapadę i mikrowyprawę. Przede wszystkim chciałabym Państwu polecić tutaj okolice Krzeszowic, bo naprawdę przepiękne są tam rejony i można naprawdę spędzić pełen dzień na odkrywaniu perełek tamtego regionu. Zacznijmy choćby od Puszczy Dulowskiej, która jest po prostu przepiękna. Mamy tam Czarny Staw, jedno chyba z najpiękniejszych takich małych jezior w okolicy Krakowa. Do tego mamy Bramę Krzeszowicką, przepiękną pozostałość czasów królów i polowań, a oczywiście nie można zapominać o Zamku Tenczyn, więc już tutaj macie Państwo kilka punktów, które warto zahaczyć podczas takiej mikrowycieczki. Ponadto nie można zapominać oczywiście o dolinkach w okolicach Krakowa, bo tych dolinek jest bardzo wiele i poza Doliną Mnikowską, którą każdy może już zna, z wspaniałą Matką Boską namalowaną na skałach, warto odwiedzić inne doliny, na przykład Dolinę Racławki, Dolinę Aleksandrowicką, Dolinę Brzoskwinki, malutką, ale też bardzo urokliwą. Tych dolin jest sporo i polecam zrobić sobie plan na przykład na zwiedzenie każdej z nich i wybranie takiej swojej ulubionej, co pozwoli Wam później łatwiej znaleźć miejsce na wycieczkę w kolejny weekend. No i na sam koniec nie wolno zapominać o takich małych, ciekawych miejscach też w Małopolsce, jak na przykład źródełko Jordan, które jest spektakularne. No przecież ta woda ma tak niesamowity kolor, legendy krążące wokół tego miejsca są naprawdę interesujące. A jeżeli Państwo chcecie udać się dalej na północ, to być może może warto odkryć jakieś takie miasto, które nie wydaje się na naszych mapach za bardzo oblegane turystycznie, jak Miechów. Tam też naprawdę jest co zwiedzać.
0: A odwołując się już bezpośrednio do naszego miasta, to czy masz takie swoje ulubione miejsce w Krakowie, w którym znajdujesz wytchnienie?
1: Ja przede wszystkim kocham Podgórze, bo stamtąd pochodzę i bardzo, bardzo lubię zarówno Rynek Podgórski, jak i obecnie Park Pynarskiego, który jest przepięknie odrestaurowany, ale takie miejsce, w którym bywam chyba najczęściej w ramach spaceru, to dzisiaj dla mnie Zakrzówek i po prostu ten kolor wody, te ścieżki spacerowe, no jestem tam w zasadzie prawie codziennie. Znajduję tam naprawdę wytchnienie. Do tego jeszcze ten dźwięk świerszczy, które siedzą w trawie, bo tam też tak pięknie jest utrzymana zieleń w takim trochę dzikim, półdzikim stanie. No mnie to zachwyca i jak najbardziej wystarcza mi to, żeby mieć po prostu po takim spacerze dobry dzień.
0: Nie wiem, czy wypada mi Ciebie zapytać, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?
1: Zdecydowanie tak. Im więcej podróżuję, tym bardziej się w tym utwierdzam, że mieszkamy w fantastycznym kraju, bezpiecznym, czystym, z możliwościami rozwoju, z możliwościami samorealizacji, z piękną, bogatą kulturą i fantastyczną kuchnią. Więc no, muszę przyznać, że jestem zakochana w Polsce, ale również właśnie w moim mieście, które ma tak bogatą ofertę kulturową do zaoferowania. Piękne właśnie parki i wspaniałe okolice Krakowa są. Także naprawdę zostaję tu, jestem tego pewna. Oczywiście marzę o większym jakimś domu, może niekoniecznie już z widokiem na śmietnik, tak jak teraz mam, ale zdecydowanie chciałabym tu zostać. Mimo, że piękne są miejsca, które odwiedzam i wspaniałe te wszystkie kraje, to tutaj czuję się najlepiej.
0: A podróże Iwony Marczak mogą Państwo śledzić na profilu Dzień Dobry Świecie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Krakowia Maraton, Krakowia Półmaraton Królewski i Bieg Trzech Kopców. Te najważniejsze wydarzenia biegowe w Krakowie już od ponad dekady tworzą cykl o nazwie Królewska Triada Biegowa. A tytułem jej zdobywcy może poszczycić się już prawie 8 tysięcy biegaczy i biegaczek. Ja co prawda nie zaliczam się do tego grona, ale kto wie, czas pokaże. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
2: Sport w Krakowie.
3: To dużo, ale ciągle mamy ambicje i chrapkę na jeszcze więcej. Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Faktycznie Krakowia Maraton jest to największy.

0: największy wiosenny maraton w Polsce. Bez wątpienia jest to też najbardziej międzynarodowy maraton w Polsce. Mamy ponad 13% zawodników z zagranicy, z 70 kilku krajów, więc to pokazuje, jak bardzo marka Krakowa i marka maratonu są popularne za granicą, co niezwykle nas cieszy, bo chcemy się rozwijać. Wiemy już, że na lokalnym rynku, lokalnym w sensie ogólnopolskim, Krakowia Maraton jest dość znany. Jesteśmy też w bardzo fajnej serii z dwoma innymi największymi polskimi maratonami, czyli z maratonem warszawskim i poznańskim. Utworzyliśmy tak zwaną złotą serię. Jest to trofeum, które można zdobyć w ciągu 3 lat, jeżeli właśnie przebiegnie się wszystkie nasze 3 biegi. Natomiast naszym celem jest 10 tysięcy uczestników maratonu, tak żeby z roku na rok zwiększać jeszcze aktywność wśród też naszych mieszkańców, bo też widzimy, że im więcej wydarzeń sportowych organizujemy, tym więcej mieszkańców je dostrzega i tym więcej mieszkańców później chce biegać. I jesteśmy też świadkami takiego ogromnego trendu rodzinnego. Czy jeżeli biega mama, to za chwilę biega tata, później biegają dzieci, no i spędzają jednak te weekendy w sposób zdrowy i aktywny, a na tym nam jako miastu najbardziej zależy.
1: Zgodnie z przysłowiem, czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci.
0: Zdecydowanie tak to wygląda i na przykład fajnie to widać w przypadku naszych biegów dla dzieci Minimals Kraków Run, gdzie najczęściej właśnie ci najmłodsi uczestnicy to też są dzieci naszych dorosłych uczestników, którzy sami startują, czy to w biegu Trzech Kopców, czy to w półmaratonie. 2,5 tysiąca dzieciaków, które w wieku od 3 do 13 lat chcą przyjść i wystartować na różnych dystansach, chcą się bawić tym sportem. I dla nas to jest najważniejsze. Też widząc, jak bardzo bieganie staje się dostępne, obniżamy też poziom wiekowy różnych naszych wydarzeń sportowych, czyli na przykład bieg towarzyszący półmaratonowi, czyli tak zwana czanieska piątka. Już można biec ją od 13 roku życia. Mini Krakowia Maraton, czy impreza towarzysząca Krakowia Maratonowi, również już jest dostępna od 13 roku życia i faktycznie coraz więcej tych nastolatków uczestniczy w tych wydarzeniach, co nas bardzo cieszy. Wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc im więcej młodych osób biega, tym będą zdrowsi i później chętnie wystartują w naszym maratonie czy półmaratonie.
1: Ale z tych wspomnianych 3 biegów, o których cały czas rozmawiamy, to tym o najdłuższej tradycji, o ugruntowanej pozycji jest Krakowia Maraton, bo to już niemal ćwierćwiecze.
0: Tak, jesteśmy coraz starsi. Naszym najmłodszym biegiem jest, wbrew pozorom, nasz największy, jeśli chodzi o liczebność bieg, czyli Krakowia Półmaraton Królewski. 18 tysięcy zawodników. To też jest oczywiście ulubiony dystans w tym momencie wśród biegaczy, czyli 21 kilometrów. Pamiętajmy również o biegu nocnym, bieg na 10 kilometrów. Tyle samo zawodników wzięło w nim udział, ile w maratonie. To też pokazuje pewne trendy, jak te biegi stają się coraz bardziej popularne. Bez wątpienia Krakowia Maraton to jest perła w koronie, tak? Ten królewski dystans, który od 2014 roku zaczyna się i kończy się na krakowskim rynku, w samym sercu Krakowa. Biegacze cały czas to podkreślają, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby finiszować właśnie na tym najpiękniejszym, największym placu średniowiecznej Europy. No i my staramy się im co roku zapewnić właśnie te emocje.
1: Czym te biegi się różnią między sobą?
0: Biegi różnią się nie tylko dystansami, ale również lokalizacjami. Już tak nauczyliśmy naszych biegaczy, że Krakowia Maraton, który odbywa się zawsze na wiosnę, ma start i metę właśnie na krakowskim rynku, podobnie jak bieg nocny. Z kolei wrześniowy bieg Trzech Kopców odbywa się pomiędzy 3 kopcami. I co ciekawe, to jest jedyny bieg górski w Polsce, którego trasa prowadzi przez centrum dużego miasta. Więc nie ma drugiego takiego biegu, więc tym bardziej na niego zapraszamy. Startujemy przy kopcu Krakusa, biegniemy przez piękne krakowskie podgórze bulwarami do Lasku Wolskiego, a tam już finisz przy kopcu Piłsudskiego. No i właśnie ten bieg kończący Królewską Triadę Biegową, zawsze odbywający się w październiku, Krakowia Półmaraton Królewski. I z kolei on startuje z okolic Tauron Areny Kraków, a meta jest w naszej największej hali talii widowiskowo-sportowej w Polsce, czyli w Tauron Arenie Kraków, i to też niezwykle cieszy naszych uczestników, że wbiegają do tej ciemnej hali, gdzie nagle są światła, jest brama LED-owa, są różnego rodzaju animacje na tej bramie, jest tłum kibiców i to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie, które też przyciąga naszych tutaj no, największych amatorów i fanów krakowskiego biegania.
1: I warto tutaj wyraźnie zaznaczyć, że do sportu coraz częściej garną się panie.
0: To prawda i strasznie nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej kobiet, ale też nastolatek, bierze udział w naszych wydarzeniach. Widać to w taki najbardziej spektakularny sposób w przypadku biegu kobiet, gdzie w pierwszej edycji biegło tylko 800 pań, w drugiej edycji 1500, a w trzeciej edycji 3000, czyli proszę zobaczyć, jak bardzo zmultiplikowała się frekwencja w przypadku biegu kobiet. Mało tego, że kobiety biegają między innymi w biegu kobiet i to już było 3000 pań, to również organizujemy szereg wydarzeń dodatkowych. Na przykład przy biegu kobiet mamy tak zwany maraton fitness. Polega on na tym, że panie, które niekoniecznie chcą biegać albo które na przykład nie zmęczyły się na dystansie 5 czy 10 kilometrów, dołączają do nas i wspólnie przez cały dzień ćwiczą, a wszystkie cegiełki, bilety wstępu przeznaczane są przez naszego sponsora tytularnego na charytatywne działania, na fundację, która też działa na rzecz kobiet. Także to pokazuje, jak bardzo kobiety są zjednoczone, ale też jak bardzo garną się do różnego rodzaju ćwiczeń. Też doskonałym przykładem takiego rozwoju i takiej narracji też, że należy zachęcać dziewczynki od młodych lat, są na przykład, jest taki program Mistrzynie w szkołach, którego jesteśmy partnerem, organizuje go Fundacja Otylii Jędrzejcza, gdzie raz w roku 400 dziewczynek ćwiczy na sali gimnastycznej pod okiem znanych influencerek, mistrzyń sportu, też oczywiście Otylii Jędrzejczak. To jest naprawdę fantastyczna okazja do tego, żeby po pierwsze razem poćwiczyć i jak obserwuję, to te dziewczynki naprawdę mają różne figury, różną kondycję, ale najważniejsze dla nich jest to, że one mogą przyjść razem, poćwiczyć, zintegrować się, a jeszcze poznać swoje idolki. Oprócz tego też staramy się bardzo ułatwiać życie naszym uczestniczkom, tak żeby frekwencja czy to w Krakowie maratonie, czy w półmaratonie z roku na rok była wyższa. I tutaj możemy się pochwalić sukcesami, bo faktycznie ruszyliśmy od tych 18% kobiet w ubiegłych latach do 20-20 kilku procent już w ostatnim czasie. To niezwykle nas cieszy, bo pokazuje, że to, co robimy, po prostu robimy dobrze. Ale to też nie dzieje się samo w sobie, że my tylko pozwalamy kobietom biegać, czy dajemy im platformy do biegania. My również o nie dbamy, żeby czuły się dobrze on event. Czyli na przykład oznaczamy specjalnie tojtoje. One mają różną kolorystykę, mają różne ikonki, tak żeby były osobne tojtoje dla pań, osobne tojtoje dla panów, bo wiemy, że dla pań no ta czystość, prawda, otoczenie też robi różnicę. Na przykład wyposażamy tojtoje w takie materiały sanitarne, higieniczne dla pani, żeby też miały komfort podczas biegu, że cokolwiek się stanie, to mogą liczyć na pomoc. I myślę, że to też jest dla pani bardzo, bardzo istotne. Podczas biegu kobiet też zorganizowaliśmy treningi dla dzieci w tym czasie, kiedy odbywały się biegi, tak żeby panie mogły przyjść na przykład ze swoimi dziećmi. Dzieci były pod opieką naszych trenerów, a panie mogły spokojnie przebiec właśnie dystans 5-kilometrowy. Także wydaje mi się, że działając prokobieco należy nie tylko myśleć o zachęcaniu pań do aktywności fizycznej, ale też należy im stwarzać różnego rodzaju takie dodatkowe aktywności i zachęcać ich trochę właśnie w taki sposób. No a też poza tym też widzimy, jak bardzo w ogóle sport kobiet jest popularny w naszym mieście. Przez 3 lata mieliśmy taki projekt Kobiety w biegu. To były treningi przeznaczone tylko i wyłącznie dla pań. Trenerkami były tylko kobiety. I co się okazało? że ten rynek został doskonale zagospodarowany przez inne trenerki, przez inne kluby i już my jako ZIS nie musimy tego organizować. Również organizowaliśmy na przykład treningi dla młodzieży, dlatego że widzimy właśnie, że ta grupa 13-15+, zwłaszcza w kontekście dziewczynek, nastolatek jest bardzo trudnym okresem, gdzie chłopcy jeszcze biegają, ćwiczą, dziewczynki już mniej. I na przykład organizowaliśmy na siłowniach treningi osobno dla chłopców, osobno dla dziewczyn, tak żeby dziewczyny też miały swoją przestrzeń, żeby czuły się tam bezpiecznie. Także mamy różnego rodzaju pomysły, które testujemy, no tak, żeby coraz więcej kobiet w Krakowie po prostu miało dostęp do obiektów, miało dostęp do różnego rodzaju treningów i żeby razem z nami ćwiczyli.
1: I chyba też do tego, że nie ma żadnych wymówek. Tak trochę poczułam presję przez to, kiedy pani wspomniała o stwarzaniu właśnie możliwości, tutaj okoliczności kobietom, aby także mogły partycypować właśnie w biegach, żeby mogły udzielać się sportowo.
0: Nie ma żadnych wymówek. Tak naprawdę, żeby zacząć uprawiać sport, trzeba wyjść z domu. To jest, albo ćwiczyć oczywiście w domu też można, ale jednak wychodząc z domu, zostawiając na chwilę rodzinę samą sobie, oni naprawdę przeżyją. Oni się sobą zajmą. Im się nic przez tą godzinę, dwie godziny nie stanie, a kobieta nie tylko poczuje się sama z sobą lepiej, ale też psychicznie po prostu troszeczkę odpocznie i nabierze jakiejś takiej siły i radości, zintegruje się z innymi osobami. Naprawdę ten sport w dzisiejszych czasach, w takiej dobie tego pośpiechu, różnych problemów też emocjonalnych czy psychologicznych, to jest najlepsza psychoterapia i też bierzemy ten aspekt pod uwagę, że to nie jest nie tylko, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale też w zdrowym umyśle jest ten zdrowy duch właśnie w taki sposób bardziej psychologiczny czy emocjonalny, więc myślę, że nasze mieszkanki, krakowianki są bardzo, bardzo świadome i wbrew pozorom panie dużo ćwiczą. Na przykład jak czytamy statystyki, kto więcej biega, to widzimy, że więcej kobiet uprawia tak zwany jogging. Kobiety są tylko mniej chętne, czy mniej odważne. Może to
1: mniej dobrze. Uzewnętrzniają się.
0: Tak, mniej się uzewnętrzniają, to jak najbardziej, ale też nie są takie odważne. Mężczyzna zacznie trenować i on po pół roku chce biec już maraton, Ironmana, on jest gotowy, w nim buzuje testosteron. Kobiety się 3 razy zastanowią, czy są przygotowane, czy aby na pewno przebiegną ten dystans 5 kilometrów. Także statystycznie faktycznie kobiety więcej czasu potrzebują do udziału w zawodach, dlatego też jest ich tam troszeczkę mniej. No i też historycznie, tak, kobiety zaczęły biegać dużo później niż mężczyźni, na przykład w maratonach, stąd te statystyki są trochę w Polsce u nas gorsze, ale my nie zwalniamy tempa, cały czas aktywizujemy panie, cały czas nawet tak podprogowo staramy się w naszych layoutach, w kampaniach promocyjnych też pokazywać kobiety, żeby one też były naszymi ambasadorkami, też opowiadamy ich historię, też są ich wizerunki na naszych layoutach. No właśnie wszystko po to, żeby kobiety widziały, że naprawdę mogą biegać i nadają się do tego jak najbardziej, że jest to kwestia po prostu tylko kilku treningów i spokojnie mogą stanąć na linii startu, a potem cieszyć się zasłużonym medalem i tymi emocjami na linii mety, do czego naprawdę Państwa bardzo serdecznie zachęcam.
1: A pełną ofertę bezpłatnych treningów znajdą Państwo na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam, a zaczynamy od tematu największej od lat inwestycji. Chodzi oczywiście o budowę linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Od minionej soboty nowa trasa jest już przejezdna. Sam miałem okazję uczestniczyć w takim testowym przejeździe, a wraz z jej otwarciem Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął także pierwszy etap zmian w siatce połączeń. Na początek mówi pełniący obowiązki prezydent Stanisław Kracik.
4: To zmieni nasze miasto.
5: Względy absolutnego bezpieczeństwa dla pasażerów nakazały nam jednak przeprowadzenie kolejnych testów, dogadania się z oprogramowaniem i w związku z tym już po podwójnej jeszcze kontroli zarówno straży, jak i kontroli nadzoru budowlanego możemy powiedzieć, że rozkładowe, kursowanie tramwajów na linii do Miszczejowic rozpoczyna się od soboty, czyli od jutra. Ten przejazd jest tylko po to, żebyście Państwo zobaczyli, że Kraków ma naprawdę wspaniałą linię. Jesteście trochę chyba jak w przyszłym metrze. Teraz jesteśmy nad najniższym poziomem, który jest minus 20 metrów. To jest już inwestycja, której kiedyś sobie tam chyba to próbowaliśmy wizualizować. To jest dwa razy kopiec Kościuszki Kubaturowo wywieziony stąd. W związku z tym no, zadanie ogromne, największe też w historii Krakowa. Co wykonawca usłyszał, to usłyszał. Ale przypominam, to się wszystko działo w żywej tkance miasta. Na długości 4,5 km, gdzie ludzie musieli chodzić do pracy, dzieci do szkoły, do przedszkola. I poza tym była to inwestycja pod największą społeczną kontrolą. Takiego monitorowania nie miał nikt, bo za każde drzewo, krzaczek, krzywo położoną płytkę obrywało się wykonawcy i bardzo dobrze, że się mu obrywało. Mamy nadzieję, że jeżeli Państwo jeszcze będą dostrzegali jakieś usterki, to Was informuję, że Gidronak będzie tu jeszcze przez najbliższe 20 lat, więc zdąży wszystko poprawiać. Ale to oczywiście nakazy PINB-u i tak dalej, protokoły usterkowe są precyzyjnie napisane, więc cieszę się, że te dwa kolejne po krytycznych, wczorajszych dwóch zostały też usunięte i myślę, że jesteśmy gotowi do oddania bezpiecznej trasy i bardzo oczekiwanej przez bardzo, bardzo wielu mieszkańców Krakowa.
6: To ogromne wyzwanie inżynierskie, oczywiście przekłada się na konkretne liczby. 4,5 km linii tramwajowej to jest jedno, ale w ramach tej linii 1230 metrów tunelu, tak naprawdę trzech tuneli, bo to są trzy niezależne konstrukcje inżynierskie, które były budowane. Bartek Sawicki, rzecznik prasowy, generalny wykonawca Gulermak. Najniższy punkt tunelu to jest 20 metrów pod ziemią. Tego nie widzą pasażerowie. Po to, żeby ten tunel funkcjonował bezpiecznie, pod nim musiała powstać ogromna przepompownia o pojemności ponad 300 metrów sześciennych. Te wszystkie wody opadowe, które będą tutaj pod ziemię spływały, muszą oczywiście zostać przetworzone przez urządzenia mechaniczne zmagazynowane. Oprócz tego 15 tysięcy metrów kwadratowych zielonych torowisk wraz z rozchodnikiem. To jest prawie 3/4, 74% całej inwestycji. To są tereny biologicznie czynne. Na wszystkich przystankach, na dachach wszystkich przystanków oczywiście również znajdzie się rozchodnik. No, przy dzisiejszych zmianach klimatu to naturalne rozwiązanie. Po pierwsze, zwiększa się retencja wody, czyli więcej wody przyjmuje torowisko i przystanki. Również zmniejsza się temperatura torowiska na przystankach i okolicznych miejsc. Ponad 1400 drzew posadzonych. Tutaj było liczne zmiany, jeśli chodzi o te drzewa. Ostatecznie zawarliśmy kompromis, że na każde dwa drzewa wycięte, posadzone zostaną trzy nowe. Jeśli chodzi o drzewa, to praktycznie w każdym dostępnym miejscu, tam gdzie była taka możliwość techniczna, a nawet gdzie takiej możliwości nie było, to negocjowaliśmy indywidualnie z gestorami sieci, bo drzew co do zasady nie można sadzić na wodociągach, ciepłociągach, gazociągach, żeby w miarę awarii nie było konieczności usunięcia takiego drzewa, ale tam też staraliśmy się szukać rozwiązań kompromisowych, więc podsumowując, 1400 drzew posadzonych i 55 tysięcy metrów sześciennych zieleni ogółem. To są drzewa, krzewy, nasadzenia, róże na rondzie. No i chyba z punktu widzenia moich kolegów i koleżanek inżynierów dość istotna liczba, prawie 400 kilometrów instalacji podziemnych do przebudowania. Mówimy z jednej strony o 4,5 kilometrach trasy, ale żeby ta trasa mogła powstać, żeby te chodniki mogły powstać, żeby drogi musiały przebudować, wszystkie te instalacje, które były pod ziemią, a mówimy tu o setkach kilometrach, musiały najpierw zostać przebudowane, przełożone, często unowocześnione, a oczywiście nie pomagały w tym też uwarunkowania historyczne. Mieliśmy tutaj różne rzeczy. Sudoł dominikański, jak go odkopaliśmy, nie płynął w tym miejscu, w którym się go spodziewaliśmy. Tutaj kierownik budowy w momencie, kiedy udało nam się trafić na ten podziemny ciek, no to można powiedzieć, że niemal podskoczył z radości. Myśmy go szukali praktycznie na żywo, mimo tego, że było to poparte badaniami geologicznymi, zarówno przez miasto, jak i przez nas przeprowadzonymi. No, na tym polega ta robota przy pętli Mistrzejowice.
3: Nie wybuchy.
6: Liczne nie wybuchy. wybuchy, dokładnie tak, co kilka tygodni odkrywane, więc tutaj kolejne wyzwanie. Tych wyzwań na przestrzeni lat był ogrom, pamiętamy też, no, co się wydarzyło, oczywiście COVID, wojna w Ukrainie, no to standardowy wpływ na rynek budowlany, ale naprawdę każdy krok tutaj to ogromne wyzwania inżynierskie, no i stąd też termin. Trzeba przyznać, że do części z tych wyzwań pochodziliśmy zbyt optymistycznie. Część tych zmian było wprowadzone też w trakcie życia projektu. Dość powiedzieć, że no, jeśli chodzi o sam nadzór, tutaj mieliśmy na projekcie 4 prezydentów odpowiedzialnych za projekt i kolejnych kilku dyrektorów. Tutaj też czujne oko mieszkańców, więc no już na żywym organizmie, na budowie te zmiany były wprowadzane, ale oczywiście od swojej części się nie odżegnujemy. Tak jak powiedziałem, część z tych rzeczy zbyt optymistycznie do nich podchodziliśmy.
3: Bo umowa została podpisana w grudniu 2020 roku. Pamiętam to jak dziś, więc 6 lat temu. Więc no, kawał czasu trwała ta budowa.
6: Zwróćmy uwagę, że to była umowa typu projektu i buduj i potem i sfinansuj projektu i buduj, ale to dla mieszkańców może mniej istotne. Więc pierwszy etap to był etap projektowania. Już sam ten etap projektowania, on się przedłużył właśnie ze względu na czas już trwania COVID-u. No, wszystkie urzędy, już może pamiętamy albo nie pamiętamy, wszystkie urzędy wtedy pozamykane. Dokumentację, którą wysyłaliśmy w kartonach, ona niejednokrotnie na 30 dni trafiała na naświetlanie, zanim w ogóle ktoś ją utworzył. Wszyscy byliśmy na pracy zdalnej. Dodatkowo zmiany, jeśli chodzi oczywiście o nasadzenia. Tutaj ten projekt oryginalnie, który myśmy dostali, on bodajże z 2014 roku, no, nie przystawał do dzisiejszych realiów, tak naprawdę oczekiwań społecznych. I tutaj słuszny głos mieszkańców, żeby ten projekt zmieniać już tak naprawdę w trakcie, po rozpoczęciu części robót. Część elementów została zatrzymana, przeprojektowana, więc już na etapie projektowym mieliśmy ten czas tutaj dodawany. Po czym oczywiście nie wybuchy, tutaj też prace wykończeniowe w miejscu na rondzie Polsadu. Teraz, gdzie jesteśmy, dość powiedzieć, że jedna taka stacja, można powiedzieć, kilkaset metrów do przejścia, natomiast na samej takiej stacji jednej blisko 100 kilometrów instalacji do wykonania wciąż siłą rąk, systemy do sprawdzenia, to co nas zatrzymało na końcu, tak naprawdę to była ostatnia jedna czujka, która nie zliczała w poprawny sposób jednego rodzaju tramwajów, który jeździ w Krakowie. Trzy pozostałe jeździły, jeden wjeżdżało, powiedzmy, 4 wagoniki zgodnie z tą czujką, wyjeżdżało 5, oczywiście sytuacja niedopuszczalna, ale no, z takimi wyzwaniami związanymi z automatyką też musieliśmy się mierzyć.
7: Końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no, jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem, stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie, ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystko wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, czyli uciążliwości, czyli trochę jakby szukanie też, no, szczególnie nocą, jadąc czy idąc, bezpiecznego odejścia do domu, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętali o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie, to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwością dla mieszkańców przy budowie metra, to jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
8: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
3: 36 trudnych miesięcy trwała budowa linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Ze sporym opóźnieniem ta została oddana do użytku, bo pierwotnie plany zakładały, że będzie to przełom 2024 i 2025 roku. Tak się nie stało. Mamy niemal końcówkę 2026. Dlaczego z tak dużym prawie 2-letnim opóźnieniem ta linia została oddana do użytku.
9: Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jest to gigantyczna inwestycja infrastrukturalna prowadzona w ścisłej tkance miejskiej. I to już chociażby z tego tytułu można się spodziewać na starcie inwestycji wielu niespodzianek, o których nawet nam się mogło w najśmielszych przewidywaniach mogło one się nie zwizualizować. Więc tak po kolei. Pierwsza sprawa jest taka, że jak Państwo doskonale pamiętacie, na starcie tej inwestycji oddano i słusznie głos bardzo mocno mieszkańcom, którzy bardzo dużo uwag dotyczących przede wszystkim zieleni do tej inwestycji wprowadzili, co przełożyło się na tak zwane formalne polecenie zmiany wydane przez miasto wykonawcy, który musiał przeprojektować pewne części tej inwestycji.
3: Czyli zanim wbita została pierwsza łopata, trzeba było, mówiąc wprost, zmienić projekt.
9: Na części tak. Co więcej, w dwóch miejscach z całej tej inwestycji projekt był na tyle znacząco zmieniany, że należało się postarać o kolejny raz o decyzję, o aktualizację decyzji z RIT, co oczywiście też zabiera czas, bo poza tym, że trzeba najpierw to narysować na papierze, to jeszcze trzeba potem postarać się właśnie o tę decyzję w urzędzie. Więc tu jakby mamy pierwszą sytuację. Sytuacja druga jest taka, że to, co zwykle wychodzi na takiej budowie, to znaczy niezliczone kilometry niezinwentaryzowanych sieci, których nie było na mapach, albo były na mapach, tylko były w innym miejscu. A takim sztandarowym przykładem, jeśli chodzi o tą inwestycję, to jest potok sudo-dominikański, który płynie pod tą inwestycją, który po odkopaniu okazało się, że płynie w innym miejscu, niż powinno być to na mapach, co więcej na innej głębokości. W związku z tym to też inklinowało znów ponowne zaprojektowanie kanału, w którym ten potok się znajduje, umieszczenie go w innym miejscu i przeprojektowanie całego tego elementu. Kolejna rzecz, no to są takie rzeczy, które są niespodziewane, ale czasami się zdarzają, to znaczy jak w pętli w Mistrzyjowicach rozpoczęło się grzebanie w ziemi, mówiąc kolokwialnie, no to okazało się, że natrafiono na skład amunicji z II wojny światowej, więc ja nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo, gdyby na przykład ten skład zaczął wylatywać w powietrze, tak? To mogłoby się okazać, że nie mielibyśmy kawałka Mistrzyjowic nagle, więc tutaj pod nadzorem saperów te wszystkie niewybuchy były wywożone, to było neutralizowane i ucieszmy się z tego, że tramwaj nie jeździ pod bombami, krótko mówiąc.
3: Po przerwie wracamy do tego tematu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu otwarcia linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mówią Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg i pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
9: Oczywiście te wszystkie okoliczności były regulowane aneksami i taki termin ostateczny, który wynikał właśnie z uwzględnienia tych okoliczności, o których rozmawialiśmy wcześniej, to był termin 31 sierpnia 2026 roku. No, mamy końcówkę września i spróbujmy się ucieszyć tym, że mamy ten tramwaj. Ja się na przykład cieszę tym, że mój serdeczny przyjaciel mieszkający w Mistrzejowicach wreszcie będzie mógł wsiąść w tramwaj jadąc do pracy na ulicy Retoryka, a jego trójka dzieci, jedno będzie mogło dojechać do centrum miasta, do jednego z krakowskich liceów, a drugie na szacowną uczelnię Uniwersytet Jagielloński, tramwajem w cywilizowanych warunkach, no i przede wszystkim szybko i bezkolizyjnie.
3: Ile Gulermak nam płacił za opóźnienia?
7: No jeszcze nam nie płacił, bo jak się nie zgodzi z naszymi wyliczeniami, a mówię od sierpnia do dzisiaj, to jest 25 dni, ta kwota w umowie wynosi 50 tysięcy, no jak będzie się upierał, to będziemy ewentualnie to oddawali sądowi do rozstrzygnięcia, kto ma rację, na spokojnie i nie ma tutaj się co emocjonować, bo ani kwota nie jest powalająca, ani też nie jesteśmy do końca pewni, czy na pewno to w sądzie wygramy. Jeżeli będzie taka sugestia sądowa, żeby zawrzeć ugodę, to ją zawrzemy, bo to jest dzisiaj właściwie nawet przez Najwyższą Izbę Kontroli zalecane rozwiązywanie sporów. No więc to tyle.
3: Panie rzeczniku, ja się bardzo cieszę, że ta linia powstała. Szalenie się cieszę. Uważam, że była bardzo potrzebna. Zachodzę jednak w głowę, jak przy inwestycji wartej 2,5 miliarda złotych nie udało się zrobić nieco ponad kilometra torowiska, które połączyłoby Wieczystą i skrzyżowanie z Jana Pawła Mogilską Meissnera przez ulicę Lema do Alei Pokoju. O tym się mówi, odkąd ulica Lema powstała w 2014 roku. Od tego czasu nie udało się wybudować tam linii tramwajowej. To jest nieco ponad kilometr, 200 metrów z rezerwą terenu pod tę budowę. Dlaczego? Dlaczego się tak stało?
9: Trudno jest mi odpowiadać na to pytanie, ponieważ to są decyzje, które zapadają na w najwyższych szczeblach i to po prostu trzeba aby tutaj pytać o to tak naprawdę w poprzedniego, a i jeszcze poprzedniego prezydenta miasta. Natomiast rzućmy troszkę światło na rzeczywiście finansowanie całej inwestycji, bo my sobie mówimy, że tam kilometr drogi, to w sumie co to jest? Wszelkie inwestycje infrastrukturalne, a już zwłaszcza inwestycje szynowe, są niezmiernie drogie. Tutaj jeden kilometr takiej drogi kosztuje naprawdę grube miliony złotych, liczone w rzędu kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Więc to są naprawdę grube pieniądze. Cała ta sytuacja związana z tramwajem do Mistrzejowic nie powstałaby, gdyby nie przyjęta formuła, czyli formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Więc za powstanie tej linii nie zapłaciło miasto, za powstanie tej linii nie zapłacił wykonawca, za powstanie tej linii zapłaciło konsorcjum banków, które sfinansowało całą tą inwestycję. I w zasadzie dopiero teraz miasto zaczyna płacić za użytkowanie tej linii i tak będzie robić przez 20 lat. Więc tu był bardzo skomplikowany i bardzo precyzyjny montaż finansowy, który obejmował cel, jakim jest skomunikowanie Mistrzejowic z centrum miasta poprzez ulicę Mogilską. Więc oczywiście, że można sobie było wyobrazić, żeby to była jeszcze bardziej skomplikowana infrastrukturalnie inwestycja, ale to by z kolei potrzebowało jeszcze większego finansowania i ja nie wiem, czy banki byłyby skłonne zrzucić się na kolejne dziesiątki milionów złotych, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Priorytetem było połączenie istniejących torów w Mistrzejowicach z najbliższymi istniejącymi torami, czyli na ulicy Mogilskiej. To zostało wykonane. Natomiast myślę, że władze miasta pracują nad tym, żeby ten fragment wzdłuż ulicy Lema wybudować jak najszybciej i przede wszystkim znaleźć na to finansowanie.
10: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
3: Wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Mistrzejowic doszło do chyba największej od kilkunastu lat zmiany w siatce połączeń. Zmieniły się trasy, zmieniły się numery kursujących tramwajów i autobusów. Pewnie
11: trochę czasu mieszkankom i mieszkańcom zajmie, zanim przyzwyczają się, ale to powiedzmy w takim razie, jakie zmiany, bo no, tym miasto żyje od lat.
10: Tak jak pan redaktor powiedział, zmiany, które zostały wprowadzone, które zostaną wprowadzone od najbliższej soboty, no, będą oddziaływać na dobrą sprawę całe miasto, jeżeli chodzi o komunikację miejską. To nowe torowisko, te 4,5 km toru, które łączy Tauron Arenę Kraków Wieczystą na dobrą sprawę, to skrzyżowanie z Mistrzewicami po nowym układzie, no to jest zmiana przede wszystkim dla tych trzech linii, czyli dziewiątki, dwunastki, czyli linie, które przejmie funkcjonowanie 52, a także linię 16. No to jest również, że tak powiem, oddziaływanie na inne miejsca. Tutaj podaliśmy harmonogram już do, no, dostępny jest harmonogram dla wszystkich mieszkańców na każdym przystanku komunikacji miejskiej, gdzie mamy wiatę. Można zapoznać się z tymi zmianami, można zobaczyć, jak będzie ten harmonogram wyglądał. No tutaj przed nami przede wszystkim kolejne zmiany, czy to pod Teatrem Bagatelą, czy Grzegórzecka, no również za niedługo będzie Świętej Gertrudy wchodziła. No wszystkie te zmiany będą tak jakby musiały być wprowadzone, więc ten układ, który my pokazaliśmy, będzie docelowo wchodził dopiero po zakończeniu remontu Starowiśnej. Natomiast pierwsze zmiany już właśnie teraz od soboty wchodzą. Czy to te trzy linie tramwajowe, które będą kursować po nowym torowisku, czy zmiana numeracji, czy tak samo zmiana w komunikacji autobusowej tutaj na Mistrzejowicach, ponieważ no do tej pory kursowały tutaj autobusy no, po szlaku tak jakby tramwajowym, no nie ma sensu powielać tej pracy przewozowej, więc na tę komunikację autobusową również się zmieni.
11: Przyjrzyjmy się trochę tym zmianom numeracji. Już zapowiedzieliśmy, że znika 52, w jej miejsce pojawia się 12. Tu sporo zarzutów pojawia się ze strony mieszkanek i mieszkańców Bieńczyc, którzy tracą jakby bezpośrednie, czyli bezprzesiadkowe połączenie z centrum miasta, no i dalej z czerwonymi makami. Czy taka zmiana była konieczna, czy nie?
10: Przede wszystkim musieliśmy ten nowy układ linii dostosować do jak największej liczby pasażerów, tak? W przypadku Bieńczyc wiemy, że te zmiany są teoretycznie na minus, natomiast musimy pamiętać o tym, że dla tej właśnie grupy to też otwiera tak jakby zupełnie inną jakość połączeń. Pamiętamy o tym, że mieliśmy cały czas zgłoszenia, że te linie są przepełnione, tak? Jeżeli mamy tutaj informację o tym, że mamy jeden ciąg komunikacyjny, ludzie korzystają z tych najbardziej atrakcyjnych połączeń, no to wiadomo, że może dochodzić do jakichś takich sytuacji gorszych. Natomiast według naszych analiz osiedle Piastów, które dostanie nowe połączenie, no właśnie nie będzie już kursowało przez tamte rejony, tak? Więc doskonale widzimy, że zwolni się ta przestrzeń dla tych pasażerów, którzy po prostu będą tam wchodzić i w większym komforcie będą mogli dojechać. Natomiast pamiętajmy o tym, że system komunikacji miejskiej jest systemem, który no, pozwala na przesiadki i też my stawiamy na przesiadki.
11: No, ale pytanie, czy to będzie taka przesiadka w cudzysłowie drzwi w drzwi, czyli jadąc na przykład z Bieńczyc do osiedla Piastów przesiądę się na tramwaj, który jedzie do Mistrzejowic, no i dalej na przykład na Czerwone Maki, czy trzeba będzie czekać, bo liczy się w zasadzie chyba taki sumaryczny czas przejazdu, jeżeli mówimy o komforcie. No i pytanie, jak to będzie rozwiązane?
10: Tak, przede wszystkim stawiamy na to, żeby te przesiadki były wygodne dla pasażerów, żeby były, o ile to jest tylko i wyłącznie możliwe, drzwi w drzwi, bo na tym polegają wygodne przesiadki, na tym polega system transportu zbiorowego.
11: I taka będzie ta przesiadka? Na jaki tramwaj?
10: Nie wiem, gdzie docelowo pan redaktor będzie chciał jechać, też nie mam całej encyklopedii w głowie.
11: Natomiast no na przykład z Ronda Czyżyńskiego przez Bieńczyce osiedle Piastów do Czerwonych Maków, albo ktoś mieszka właśnie na osiedlu Piastów i chciałby się dostać na Czerwone Maki, nie ma 52, no to jak może dojechać, bo bez przesiadek już się niestety nie da.
10: Jeżeli mieszka na osiedlu Piastów, to może bezpośrednio 12 dojechać na Czerwone Maki Park and Ride, bo pamiętajmy, że linia 12 przejmuje 52 z tą zmianą, że jedzie po nowym torowisku, więc dla nich nie będzie problemu. Natomiast dla osób, które mieszkają czy to na Hipokratesa, czy na Wandy, czy gdziekolwiek indziej, to jest podjechanie jakimkolwiek tramwajem w kierunku północnym właśnie na Mistrzejowice i po prostu przesiadka na przykład w taką linię 12, czy dojechanie bliżej centrum i również możliwość przesiadki dalszej w kierunku czerwonych maków Park and Ride. System tramwajowy jest systemem prostszym w zakresie przesiadek, więc tutaj naprawdę tych alternatyw będzie.
11: Co nam jeszcze pojawia się w tej zmienionej, odświeżonej siatce połączeń? Wraca siódemka. Siódemka też zastępuje dotychczasową tak zwaną szybką linię z piątką na przedzie.
10: Tak, siódemka zastąpi linię numer 50, natomiast w tym przypadku siódemka będzie kursowała stricte po tej samej trasie, co je kursowała 50, czyli wariantowe kursy do wydłużone wariantowe kursy do Borku Fałęckiego, a te standardowe kursy do Kurdwanowa.
11: Pojawia się nam piętnastka. Kiedyś, pamiętam, piętnastka kursowała z Cichego Kącika do Pleszowa. Teraz ta trasa chyba będzie ciut inna.
10: Tak, linia numer 15 będzie kursowała z Krowodży Górki Park and Ride przez Rondo Mogilskie. No i tutaj Jana Pawła bezpośrednio do osiedla Piastów, więc tutaj również dla mieszkańców Huty będzie ta linia służyła bardzo sensownie.
11: Pojawia się także linia numer 11.
10: Tak, 11, czyli linia, która będzie kursowała na relacji Czerwone Maki Park and Ride Mały Płaszów. To do tej linii już mieszkańcy, myślę, że byli przyzwyczajeni, bo już puszczaliśmy taką linię.
11: I zmiana także na dwójce. Dwójka miała taką krótką, sprytną trasę z Salwatora do cmentarza Rakowickiego. Teraz pojedzie zupełnie inaczej.
10: Znaczy, no pamiętajmy, że te zmiany, o których teraz częściowo mówimy, będą wynikały z prac na mieście, z harmonogramu, który opublikowaliśmy. Więc to nie jest tak, że już wszystko od soboty rusza. W przypadku linii 2, a także linii 10, no została wprowadzona taka zmiana, ponieważ ówczesna dziesiątka ma bardzo dużą trasę, łapie bardzo duże opóźnienia i nie jest linią, która jest atrakcyjna z perspektywy pasażera, ponieważ nie wiadomo, kiedy ona przyjedzie.
11: No ona jechała, to od razu dopowiem, jechała z Huty albo z Bardosa, albo z Pleszowa do Borku Fałęckiego, czy do Łagiewnik?
10: Ona jechała z Pleszowa do Kurdwanowa, więc tutaj mówimy o całym mieście. W nowym układzie dziesiątka będzie jeździła z Pleszowa na Salwator, natomiast dwójka będzie kursowała z cmentarza Rakowickiego na Kurdwanów Park and Ride.
11: Zmienią się też częstotliwości. Tramwajem będziemy jeździć szybciej i tutaj też Państwo chcą uporządkować te sprawy.
10: Tak, docelowo chcemy, aby trzy linie kursowały co 5 minut. Siódemka, ósemka, dwudziestka w godzinach szczytu. Linie 1, 3, 12, 15, 18 co 7,5 minuty przez cały dzień. Linia 13 co 7,5 minuty w szczycie, 15 poza godzinami szczytu. No i pozostałe linie co 15 minut.
11: Zmienią się także trasy autobusów, które do Mistrzejowic nie tylko dojeżdżały, to powiedzmy o autobusach.
10: W przypadku autobusów mamy tutaj szereg zmian, począwszy od linii 502, która będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością, po 124, która będzie kursowała z osiedla Podwawelskiego przez dworzec główny tutaj alejami, no i następnie do Alei Pokoju, również przez Rondo Młyńskie, więc ona będzie jeździła tym tutaj objazdem. 132, czyli linia z kombinatu na dworzec główny, a także 182, Mistrzejowice osiedle na Stoku, czyli taka lokalna linia, która na pewno będzie służyła mieszkańcom.
11: Więcej na stronach ZDMK i ZTP.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniamy sprzęt, odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Kuba Kusy, zapraszam. A dziś zabieram was na Wawel, któremu poświęcimy całą audycję. Zaczynamy od przebogatego programu na sezon jesienno-zimowy.
5: Muzea w Krakowie.
6: Jesień na Zamku Królewskim na Wawelu jest piękna i wspaniała i państwa serdecznie zapraszamy, bo mamy bardzo, bardzo bogaty program. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, do spraw edukacji i komunikacji. Jedna jesień, wiele opowieści. Będziemy opowiadać o bezpieczeństwie, o kobietach, o wyjątkowych zabytkach, jakimi są pasy kontuszowe. Będziemy pokazywać i zapraszać państwa do spotkania z wybitnymi nazwiskami jak Bernini lub Vermeer.
4: To zaczynamy od pierwszej ekspozycji wyjątkowej Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta wystawa jest dostępna od 24 września. Wystawa zaskakująca. Pokrótce powiedzmy o tej ekspozycji i przejdziemy do kolejnych.
6: Tak, Lary i Penaty to wystawa, która przyjechała na Zamek Królewski na Wawelu z Wenecji, bo tam była prezentowana w pawilonie polskim w ramach 19. Międzynarodowej Wystawy Architektury La Biennale di Venezia. To wystawa niewielka, ale niewiarygodnie istotna i ważna, bo opowiada o bezpieczeństwie, czyli tym, z czym dzisiaj się mierzymy w świecie pełnym konfliktów, kryzysu klimatycznego, kryzysu ekonomicznego w wielu miejscach. Artyści, zespół kuratorski, jak i kuratorka Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Bogumiła Wiśniewska, zastanawiają się, jak to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Czym? Co robiliśmy, by zbudować to bezpieczeństwo? Czy to tylko sama architektura, czy też pewne symbole, czy pewne rytuały, którymi się otaczamy i które nie tylko od dzisiaj, ale od wielu, wielu wieków nam towarzyszą, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie na tą wystawę zapraszamy jeszcze do początkiem przyszłego roku i bardzo serdecznie dziękujemy zachęcie Narodowej Galerii Sztuki za współpracę przy organizacji tej wystawy.
4: Słyszeli państwo, słuchaczki i słuchacze, szelest kartek, bo jesienny program wawelski to jest kilka stron A4, stąd te szelesty. I kolejna ekspozycja, Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej. Zapowiadaliśmy wiosną, zajawialiśmy tę ekspozycję, no i w końcu przychodzi czas na nią. 22 października. Postać wybitna, postać nietuzinkowa, kobieta mecenaska, z drugiej strony kobieta religijna, no i też opiekunka domowego ogniska wawelskiego.
6: Tak, dokładnie. O Annie Jagiellonce mówi się w kontekście, bardzo często mówi się w kontekście tej trochę takiej niechcianej, zapomnianej ostatniej Jagiellonki. A tak naprawdę ona miała właśnie wiele twarzy. Nasz zespół kuratorski, który pochylił się nad Anną, pochylił się nad jej postaciami, które reprezentowała sobą. Córki, siostry, przybranej matki troszeczkę, żony i króla. Trochę zapominamy o tym, że jednak Anna była koronowana na króla. Co prawda, nie za zgodą wszystkich, ale jednak obok Jadwigi była wybitną postacią królewską.
4: Żoną stanu.
6: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. O Annie też pamięta się, jak już to też bardziej w kontekście tego nieszczęsnego jej małżeństwa z Walezem, który, no cóż, nie uniósł Polski i wziął po prostu, uciekł do Francji. Ale cały czas Anna była, stała na straży przede wszystkim, to, co zostało powiedziane, domowego ogniska, a tak naprawdę na straży dynastii, dobrego imienia dynastii. Faktycznie Ostatnia Jagiellonka, ale bardzo mocno dążyła do zachowania pamięci i ciągłości dynastii. Fundatorka wybitnych dzieł sztuki, między innymi pod olbrzymią opieką jej była kaplica zygmuntowska w katedrze krakowskiej. Tam ufundowała nagrobek swojego brata, Zygmunta Augusta, oraz swój. Dbała również o wizerunek swój jako królowej króla. Jej wspaniały portret w stroju koronacyjnym, który ozdobił, który przysłała z Warszawy tutaj do Krakowa, czy też, to też nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeden z niewiarygodnie istotnych gestów, fundacja Złotej Łuski, która pokrywa kaplicę zygmuntowską. To wszystko jej dzieła. Jej dziełem również było zgodne małżeństwo ze Stefanem Batorym. Niełatwe, bo też i niełatwy człowiek. Jednak wspólnie razem, w bardzo dobrym i w dużym porozumieniu, ta para królewska rządziła krajem w niewiarygodny sposób. To oni postawili, jakby przywrócili dobre rządy po tym kryzysie, który miał miejsce po śmierci Zygmunta Augusta. No i również Jagiellonka, o czym powiedziałam, przybrana matka, bo bardzo mocno wspierała Zygmunta III w Wazę, by zasiadł na tronie, a to przecież był jej siostrzeniec.
4: Robimy sobie chwilową przerwę od wystaw, bo Wawel to nie tylko wystawy, ale też inne działania artystyczne i warsztaty, i tak też będzie w tym sezonie.
6: Tak. Jesienny program Zamku Królewskiego na Wawelu jest również bardzo mocno zapełniony przez działania edukacyjne, interpretacyjne i skierowane do absolutnie wszystkich widzów. To oprócz oczywiście naszych nieodpłatnych lekcji muzealnych, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie grupy edukacji formalnej, ale szykujemy też i pewną niespodziankę dla grup edukacji nieformalnej. Proszę śledzić naszą stronę internetową i social media. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno, Zamek Królewski udaje się nam, ale również jeden z ważniejszych programów, które toczy się już od kwietnia, a będzie bardzo intensywny teraz na jesieni, to Zdrowie to Sztuka, Sztuka to Zdrowie. Jest przygotowana cała pula wydarzeń skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami, ich opiekunów, ale również i osób dorosłych, seniorów. Bardzo, bardzo bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom. No i oczywiście ulubione przez wszystkich cykle działań stałych, od czytelni z widokiem dla osób dorosłych, po wawelaki dla maluchów i ich opiekunów i rodziców.
4: To wracamy do wystaw. O emocjach będzie na Zamku Królewskim od 5 listopada do 6 stycznia. Ekstazy Bernini na Wawelu.
6: Tak, to wyjątkowe nazwisko zawita na wzgórzu. Ekstazy jako kolejna odsłona emocji. Było już ekspresja, były emocje przy wystawie rzeźb Pintla. Teraz pochylamy się nad ekstazą. wyjątkowe dzieła rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie i rysunków czy grafik, tak by dać szersze tło i kontekst. Nie trzeba jechać do Rzymu, by zobaczyć Berniniego, wystarczy przyjść na Wawel.
4: Także w listopadzie Oirikon wawelski. Magicznie tak nam się trochę zrobi, gdzieś przełom jawy i snu?
6: Tak, bo to ten czas, to listopad. To listopad, który jest taki, zwłaszcza w Krakowie, który jest taki właśnie niedopowiedziany, w którym można się zgubić. Tutaj pracowniczka, artystka, konserwatorka z pracowni konserwacji malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Małgorzata Stachurska-Barańska, która zaprezentuje swoje grafiki wykonane w oparciu i w inspiracji o zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu.
4: Przewracamy stronę, powoli zmierzamy już do końca. Również 19 listopada oświecono.

0: kolekcji brązów złoconych, gdzie jakby zaprosiliśmy do współpracy i przez wypożyczenia zbiorów z Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Co ciekawe, ta wystawa powstała dzięki współpracy z studentami Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej ASP. Tutaj przygotowaniu tej wystawy towarzyszył konkurs, który wspólnie zorganizowaliśmy, gdzie będziemy pokazywać współczesną inspirację oświetleniem i sztuką światła. Im więcej światła, zwłaszcza w tym okresie, tym lepiej.
1: No i jedwabne i bogate, nie, bogate i jedwabne.
0: Pasy kontuszowe. Pasy kontuszowe. Wszyscy kochamy stare, piękne tkaniny. One zawsze nadają tego wyjątkowego sznytu, a pas kontuszowy, no najlepsze, co może tylko być. No oczywiście oprócz arasów. Mamy w naszych zbiorach kolekcję około 63 pasów kontuszowych. Ten zbiór to przede wszystkim 18-wieczne i 19-wieczne pasy, które chcemy zaprezentować. One nigdy w całości nie były prezentowane. Przeszły konserwację, świetny katalog, gdzie kuratorka i kustoszka działu tkanin Magdalena Ozga prezentuje tą naszą kolekcję. Ja wiem, że może 63 to niewielka liczba, jednak jeżeli sobie pomyślimy, że każdy pas kontuszowy to niemal 3 metry materiału, 3 metry tkaniny, która jest tkana w wyjątkowy sposób, bo ona jest tkana dwustronnie, a czasami te pasy przecież są czterostronne, bo one są składane, no to jest naprawdę wysokiej klasy, nie tylko rzemiosło, ale naprawdę sztuka. I one też się błyszczą.
1: Warto zerknąć na pasy kontuszowe, na deser. Zostawiliśmy sobie nazwisko wielkie. Znów Wawel wraca do niderlandzkich mistrzów.
0: Tak, jak najbardziej. Ten pokaz, ta wystawa uda się nam dzięki współpracy z Gemälde der Galerie w Berlinie, skąd wypożyczamy wyjątkowe dzieło.
1: No proszę powiedzieć, no proszę zdradzić, no to będzie Vermeer. Dobra, pani dyrektorka nie mogła powiedzieć, to ja mówię, będzie Vermeer na Wawelu.
0: Będzie Vermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę. Warto się przyjrzeć tym mistrzowskiemu sposobowi prowadzenia pędzla i odwzorowywania tych błysków i blików.
2: Po przerwie wracamy z kolejnym wawelskim tematem.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Wracamy na Zamek Królewski, bo tam możecie już oglądać najnowszą wystawę zatytułowaną Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta ekspozycja przyjechała do nas prosto z Wenecji.
4: Historia, którą warto poznać.
5: Bogumiła Wiśniewska, współkuratorka wystawy Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze.
1: Nad naszymi głowami oko opatrzności po naszej, mojej lewej, tablica BHP gdzieś z placu budowy, niedaleko różdżka, gromnica w oknie i sól w rogu pomieszczenia, gdzie ta ekspozycja się znajduje. Zestawienie wyjątkowo zaskakujące, bardzo ciekawe, niecodzienne i no chyba Wawel powoli zaczyna nas przyzwyczajać do tego, że tak, łączymy sztukę współczesną z tradycją wawelską i lubimy zaskakiwać odwiedzających.
5: Lubimy zaskakiwać, lubimy zachęcać do poznawania Zamku Królewskiego na Wawelu zupełnie nowymi tropami. Tym razem gościmy wystawę, która w ubiegłym roku była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji. Polski pawilon przyjechał prosto z Włoch do Polski na Wawel, gdzie tutaj prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Wawel jest nie tylko gospodarzem tej wystawy, ale staje się również jego bohaterem.
2: To znaczy?
5: Znajdujemy się

0: kaplicy. W kaplicy, która rzeczywiście pełniła funkcję sakralną, a więc była miejscem bezpiecznym i miejscem, w którym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego dnia prosili mieszkańcy Zamku Królewskiego na Wawelu. Równocześnie jednak Zamek Królewski na Wawelu to zamek, twierdza i zawsze pełnił funkcje obronne. Chronił mieszkańców znajdujących się tutaj na wzgórzu i wszystkich gości królewskich. A więc z jednej strony to muzeum, którego głównym celem jest ochrona dziedzictwa i ochrona kolekcji, którą posiadamy w swoich murach, ale to właśnie obrona architektoniczna. Obrona, ochrona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale i również poczucie bezpieczeństwa rozumiane bardzo filozoficznie, a więc możliwość odcięcia się od tego, co na zewnątrz. Możliwość skupienia się, zastanowienia, skonfrontowania z własnymi odczuciami i wypracowania nowych mechanizmów, które mogą nas prowadzić przez te meandry codziennego życia.
1: To my przechodzimy przez meandry, ale tej ekspozycji, tak jak już wspomniałem, stoimy pod okiem opatrzności, a przy tablicy BHP mamy wszystko to, co z bezpieczeństwem się kojarzy. Gaśnice, kotce, gaśnicy czy szklany, apteczkę, cała masa piktogramów, instrukcji pierwszej pomocy, postępowania w nagłych wypadkach i tak dalej. No to powiedzmy, co zobaczymy na tej ekspozycji, tak jak już wspominaliśmy, wyjątkowej, zaskakującej i interesującej.
0: Na wystawie możemy skonfrontować się zarówno z nowoczesną technologią bezpieczeństwa, jak i z rytuałami, mitami, zabobonami i wierzeniami.
1: Które są cały czas jeszcze obecne w naszych głowach.
0: Oczywiście i o to właśnie chodzi, żeby odświeżyć pewną pamięć o przeszłości, pamięć o takich ludowych wierzeniach, które myślę, że w wielu domach jeszcze mogą nadal funkcjonować i tutaj może uronić się wręcz łezka wzruszenia na wspomnienie o tym, że u mojej babci też tak było.
1: Też ta gromnica w oknie stała w czasie burzy.
0: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunków wsypujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
1: Mamy też metaloplastykę. To mi się od razu z nową hutą moją kojarzy. To są pewnie różne barierki i poręcze, które chronią nas przed upadkiem, spadnięciem albo jeszcze jakimś innym zagrożeniem, albo przed obcymi, bo to chyba też fragment bramy. Bardzo charakterystyczna, takie charakterystyczne wzornictwo perelowskie, można by chyba powiedzieć.
0: Balustrady i kraty okienne zmontowane w wyjątkową instalację artystyczną. To, co wydawało się być produktem codziennym, takim pierwszej potrzeby, tutaj zamieniło się w dzieło sztuki dzięki pracy rąk artystów.
1: Idziemy kawałeczek dalej i to jest...
0: W poszukiwaniu dobrej energii.
1: W poszukiwaniu dobrej energii właśnie, tak, tutaj te wawelskie czakramy znowuż nam się kłaniają. Rzecz, która dla mnie była... No, czym absolutnie nigdy nie zrozumiałem. Różdżkarstwo. Mamy na Wawelu, drodzy Państwo, różdżkę do poszukiwania żył wodnych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, które przeszkadzają nam w normalnym funkcjonowaniu, wywołują migreny, to, że krowy przestają się cielić, a kury znosić jajka.
0: Tak, to różdżka, która wskaże nam, gdzie jest na Wawelu dobra energia. Nie było łatwo wybrać to miejsce, ponieważ różdżka drżała niemal podczas całego przygotowywania wystawy i wskazywała nam, że ta dobra energia tutaj na Wawelu jest niemalże wszędzie.
1: To jest też z drugiej strony niesamowite, bo mamy też drzwi do schronu. Tak jak mówiłem, kojarzy się to część przynajmniej przedmiotów z PRL-em, tak jak te kraty okienne. Tu mamy wejście do schronu, ja kojarzę z mojego bloku, gdzie w piwnicy taki schron był i to jest rzecz niebywała, że Państwo odpowiadają na to, co dzieje się na świecie. Czasy pokoju mamy dawno już za sobą. Czasy wojenne na szczęście jeszcze nie nadeszły. Państwo odpowiadają gdzieś na tę sytuację, która dzieje się też tuż za naszą granicą, w zasadzie kilkadziesiąt metrów od przejścia granicznego.
0: Muzeum nie może być zamkniętym miejscem, ale pozostaje w żywym dialogu z otaczającym światem, z wyzwaniami współczesności, zmianami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i klimatycznymi. Właśnie dlatego ta wystawa o bezpieczeństwie na Wawelu jest dla nas tak ważna. To dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć w sposób bardzo metaforyczny, ale o tym, w jaki sposób to poczucie bezpieczeństwa jest kształtowane. Z jednej strony wspomniane już mury ochronne i nowoczesne technologie, z drugiej strony zatrzymanie się w muzeum, ale i również wykorzystanie barier, które mogą w codziennym życiu po prostu się przydać, a więc schronów i krat, o których tak często teraz rozmyślamy.
2: Maciej Siuda, architekt, projektant, ale również kurator. kurator, współkurator wystawy Lary i Penaty.
1: Ze strony zachęty, Lary i Penaty, najnowsza ekspozycja w Zamku Królewskim na Wawelu. Ja powiem szczerze, byłem nieco skonfundowany, bo gdy wszedłem na tę wystawę, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to drzwi do schronu, jaki pamiętam z mojego bloku, blok z lat 50., więc takie wspomnienia gdzieś mam. Czym jest ta ekspozycja? Bo odnoszę wrażenie, tak jak chyba też przedstawiciele Zamku Królewskiego mówią, że gdzieś tam oswajamy nasze lęki, ale przemawiając przez architekturę, urbanistykę, budownictwo i BHP.
2: No, może zacznę od tego, żeby szeroki kontekst opowiedzieć, kiedy powstała wystawa. Wystawa była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji w 2025 roku i pełna nazwa wystawy to Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. No i to jest o tyle istotny kontekst, że prezentacja jej na Biennale Architektury no, w pewnym sensie obligowała nas do tego, czy zachęcała, żeby wystawa krążyła wokół tematu architektury. I ten temat bezpieczeństwa, który wzięliśmy na warsztat, właśnie w architekturze, w budownictwie, w naszych domach, zainteresował nas pod dwoma względami. Z jednej strony, jakimi faktycznie obiektami, przedmiotami otaczamy się w architekturze, które są wymyślone po to, żeby dawać nam bezpieczeństwo. Przykładem takiego obiektu jest gaśnica.
1: Albo apteczka pierwszej pomocy. W radiu niestety nie widać. Stoimy przy takiej tablicy BHP, jak pewnie na każdej większej albo mniejszej budowie zobaczyć można. Mamy apteczkę, mamy wspomnianą gaśnicę, koc gaśniczy, szklany, już nieazbestowy, azbestowych nie ma. Oczywiście cała masa różnych piktogramów, instrukcji BHP i tak zwanych PBOS.
2: Tak, super, że to wymieniłeś. To może dodam do tego i płynnie przejdę do tej drugiej grupy obiektów, która nas interesuje, bo na przykład takim obiektem jest też kamera. No i teraz skupmy się przez chwilę na kamerze, bo kamera to jest taki obiekt, który z jednej strony ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, no bo monitoruje, tak, zmontujemy je po to, żeby coś zabezpieczyć, a z drugiej strony jest też narzędziem do inwigilacji. I ten dualizm obiektów jest dla nas ciekawy i myśmy te obiekty właśnie istniejące z takiego porządku racjonalnych rzeczy wymieszaliśmy z drugim typem obiektów. I tutaj kłania się przed nami szeroki research, szerokie badanie, kwerendę, którą zrobiliśmy do wystawy, czyli jakie inne rzeczy ludzie robią w architekturze po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Czyli takie, które na przykład wiążą się z rytuałami albo przekazywanymi przez pokolenia mitami, legendami.
1: No i do tego cała jeszcze symbolika przecież no tak. Dochodzi, prawda? No, na przykład masoneria, wolnomularze, cyrkle i różne inne architektoniczne przyrządy też bywają obecne i czasami właśnie ukryte nawet tu na Zamku Królewskim.
2: Dokładnie tak. No więc może wymieńmy sobie kilka obiektów z tego porządku i zaraz powiemy, jak te dwa porządki, racjonalny i powiedzmy taki magiczny, duchowy się łączą. Na wystawie słuchacze i słuchaczki, jeśli tutaj zawitają, będą mogli zobaczyć na przykład imitację fundamentu ze skorupkami jajek. I to jest takie wierzenie, czy taki rodzaj wiary w to, że jeżeli będziemy budowali dom i na etapie budowy wrzucimy do ziemi skorupki jajek, to przyniesie nam szczęście dla całego domostwa.
1: Ja nie wiedziałem właśnie, o co chodzi z tym, a to się okazuje, że to jest po prostu Verschalung. Ja myślałem, że to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, stąd te skorupki jajek, żeby gdzieś tam być może kwaśną glebę nieco uzasadowić, ale tam widziałem też pieniążki powrzucane i tak, płyta OSB, ja takie donice mam w ogrodzie u siebie, dlatego gdzieś właśnie te kwestie bezpieczeństwa, ale to jest po prostu szalunek. No właśnie, to przechodzimy od tej dygresji. Różdżkę też mamy, więc już całkiem idziemy bardzo głęboko w to myślenie magiczne.
2: Ale mamy też gromnicę, którą, to zwłaszcza taki rytuał...
1: W oknie przed burzą.
2: Dokładnie tak. Zapalamy gromnicę i to ma odstraszyć burzę. No i takich elementów, takich obiektów pokazujemy na wystawie jeszcze kilka. I teraz o co chodzi w tym zestawieniu? No bo umówmy się, nie jest to typowe zestawienie. Otóż interesowało nas właśnie pewien rodzaj może zastanowienia się, namysłu nad tym, dlaczego w tak zwanym świecie oświeceniowym tak bardzo zaufaliśmy naszemu intelektowi, że no, zmarginalizowaliśmy właśnie te praktyki i rytuały.
1: Ale ja myślę, że one są cały czas obecne. Przecież na każdej budowie po zamknięciu stanu surowego ląduje nam wiecha gdzieś tam na górze.
2: Dokładnie tak. Zresztą to jest ciekawy przykład, bo wiecha była w ogóle początkiem naszego zastanawiania się nad tym tematem. Mianowicie w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 22 roku w Warszawie zakończono taką, zwieńczono budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze nie został wykończony, ale tak jak zgodnie z tą tradycją, wieka stawiana jest w momencie, kiedy konstrukcją dojdziemy na najwyższy poziom. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowano wówczas w sumie duże wydarzenie z dziennikarzami, z prasą, z gośćmi, z wiceprezydentką miasta, gdzie no właśnie było uroczyste odsłonięcie wiechy zbudowanej przez ekipę budowlaną. A co ciekawe, nikt tego nie pamięta w tym momencie. Wiecha jest efektem właśnie wiary w to, że w drzewach są, mieszkają dobre duchy. I jeżeli z drewna, z jakichś takich fragmentów połamanych desek zbudujemy właśnie no, rodzaj wiechy, krzyża, jakiegoś takiego obiektu i ustawimy na szczycie domu, no to znowu sprowadzi to szczęście do domu. Nie dlatego, że nie wiem, jest to jakaś tradycja budowlana, tylko właśnie dlatego, że historycznie osoby wierzyły, że w drzewach mieszkają dobre duchy.
1: Odnoszę wrażenie, że też zupełnie nieprzypadkowo wybraliście akurat tę przestrzeń, budynek numer 7 na Zamku Królewskim, bo popatrzymy sobie na górę, to zerka na nas oko opatrzności, no i też bardzo charakterystyczny napis na portalu przy wejściu do tej sali ekspozycyjnej mamy.
2: Tak, zgadza się. No, myślę, że w ogóle Wawel pod tym względem jest niesamowitym miejscem do prezentacji tej wystawy, bo dokładnie łączy w sobie dwa porządki. Mamy z jednej strony na przykład dawną pracownię alchemika na terenie Wawelu. Mamy czakram, wokół którego można się spierać, ale fakt jest taki, że istnieje i dla części osób jest jakimś takim miejscem magicznym.
1: Andrzej Betlej dostaje chyba białej gorączki, jak słyszę o tym czakramie.
2: Tak, zaraz pana Andrzeja uspokoimy, gdyż my w żaden sposób nie forsujemy tutaj jakby, no nie wiem, tego, że czakram jest jakby prawdziwy. Wręcz przeciwnie, na naszej wystawie staramy się nie oceniać tego typu poglądów i rytuałów, tylko ciekawi nas to zestawienie. To znaczy pokażmy je razem, bo może to, że ludzie właśnie wstawiają sobie gromnicę do okna, wrzucają skorupki jajek do fundamentu, a jednocześnie w rogu budynku mają gaśnicę, może wszystko to jest potrzebne wyłącznie dlatego, że daje nam rodzaj sprawczości, po to, żebyśmy się poczuli bezpieczniej. I może to jest wystarczający powód, żeby to robić. A czy to działa, czy nie działa, jest drugorzędne.
1: Więcej na stronie Zamku Królewskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dziś zabieram Was w świat, w którym przeczytanie zaledwie kilku stron książki może wystarczyć, żeby przeżyć wielką przygodę. Już ten poniedziałek startuje 6. Festiwal Małej Literatury. W programie warsztaty, spotkania z autorami i projekcje kultowych bajek.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białoprandnickiego. W tym roku kanwą opowieści festiwalowej będą książki i nie tylko, bo również filmy rysunkowe, które trochę będą łączyć pokolenia. Będziemy się odwoływać do pozycji naszych rodziców, naszych dziadków, więc ten element retro się na pewno pojawi. Doszliśmy do wniosku, że są takie opowieści, które mimo upływu lat wciąż pozostają żywe, właśnie dzięki bohaterom, dzięki emocjom, dzięki ilustracjom i to też tym młodszym czytelnikom chcielibyśmy zaprezentować. Dlatego w programie naszego festiwalu, 6. już edycji, przypominam, Festiwalu Małej Literatury, pojawią się zarówno aktywności, nie tylko spotkania, ale też część warsztatowa, o której pewnie trochę więcej powiem później, oparte na książce Plastusiowy Pamiętnik, na książce Pyza na polskich dróżkach, na porwaniu Baltazara Gąbki, więc to są tylko przykłady tak naprawdę tej klasyki literatury dziecięcej sprzed lat, no ale oprócz literatury i tej klasyki literatury dziecięcej oczywiście, tak jak tutaj jest zamysłem tego festiwalu, będziemy przedstawiać nowe zjawiska tejże literatury, nowe pozycje, które wchodzą na rynek, też niektóre premierowo, więc ta współczesna literatura dziecięca też na pewno będzie tutaj wybrzmiewała.
4: Czyli to będzie podróż do czasów dzieciństwa dla starszych, a dla młodszych poznanie zupełnie czegoś nowego. No właśnie, bo w haśle tegorocznego festiwalu pojawia się wspólny lot.
5: Tak, motyw graficzny tegorocznej edycji festiwalu to ptak. Ten ptak jest też trochę takim właśnie retro przedstawieniem, ale też w takiej nowoczesnej wersji, co jest też takim mostem łączącym właśnie całą ideę tegorocznej edycji festiwalu, czyli odwoływania się do tej klasyki z młodości naszych rodziców czy i dziadków i tej współczesności. No i chcemy, żeby ten właśnie nasz festiwalowy ptaszek towarzyszył nam, przeprowadzał nas przez te wszystkie aktywności festiwalowe. On też powróci na pewno w warsztatach z haftowania zakładek, bo będzie można sobie wyhaftować właśnie takiego festiwalowego ptaszka. No i właśnie wśród takich festiwalowych haseł pojawiają się takie sformułowania jak przyfruj na festiwal, przyleć na festiwal. Też odwołujemy się do skrzydeł wyobraźni, bo też nie tylko o samo czytanie oczywiście chodzi, ale też o rozwijanie kreatywności, o rozwijanie wyobraźni, co też wydaje mi się fajnie wybrzmiało w części warsztatowej, którą przygotowaliśmy w tegorocznej edycji festiwalu.
4: Do części festiwalowej jeszcze powrócimy, ale chciałabym jeszcze nawiązać do głównych bohaterów tegorocznej odsłony festiwalu, czyli do postaci z bajek naszego dzieciństwa, ale także dzieciństwa naszych rodziców. Przypomnę raz jeszcze, pojawi się Plastuś, Bolek i Lolek, Reksio czy Baltazar Gąbka. Dlaczego dzisiaj warto pokazywać ponownie te historie właśnie dzieciom?
5: Wydaje mi się, że te historie są ponadczasowe i też pewne wartości, które przekazują, są aktualne również dzisiaj. Dodatkowo są to też produkcje kultowe. Produkcje, których kreska, których właśnie ilustracja, których ta opowieść jakby gdzieś tam już troszeczkę może ginie, natomiast uważamy jako organizatorzy festiwalu, że warto tę naszą polską tradycję tych właśnie animacji, między innymi filmów rysunkowych i nie tylko, bo oczywiście pamięć o tych książkach podtrzymywać i przekazywać ją najmłodszym. Z takich ciekawostek może powiem, budując w ogóle cały program festiwalu, no to pierwsza była Pyza. Pyza od 70 lat już wędruje po polskich dróżkach, więc to był nasz pierwszy wybór. I też idąc trochę tym tropem właśnie tych starszych pozycji literackich, filmów animowanych, postanowiliśmy przemycić do programu festiwalu więcej takich elementów. Dlatego też właśnie się pojawił Baltazar Gąbka, pojawił się Plastuś, który bardzo fajnie nam się właśnie z warsztatami plastycznymi połączył. Nawiązaliśmy współpracę ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, stąd też mamy możliwość pokazania animacji, między innymi pojawi się też Bolek i Lolek, będzie Reksio i też wiele innych wspaniałych, kultowych już pozycji bielskiego studia rysunkowego. No i też właśnie nie chcieliśmy tracić tej współczesnej części, dlatego pomyśleliśmy, że to będzie wspaniały most łączący właśnie przeszłość z teraźniejszością, ale też nie chcemy oddzielać tego taką grubą linią, bo jakby wciąż też uważamy, że te dawne książki czy animacje na pewno inspirują również współczesnych twórców, więc to też wszystko pięknie się nam łączy.
4: No właśnie, swego czasu Bielskie Studio nawiązało do właśnie Bolka i Lolka i tą historię pokazało na nowo, ale jakiej reakcji spodziewają się Państwo wśród obecnego najmłodszego pokolenia? Czy ta bajka przypadnie im do gustu, czy ta książka, czy ta historia im przypadnie do gustu?
5: Zapisy na festiwal już ruszyły i po zainteresowaniu ilości zainteresowania wśród grup szkolnych, bo też oprócz tej części spotkań i warsztatów dla dzieciaków z rodzicami osób indywidualnych, mamy też część warsztatów dla grup zorganizowanych ze szkół. Już widzimy, że te opowieści cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję oczywiście, że te opowieści zarówno jak naszym dziadkom, jak i naszym rodzicom, również najmłodszym przypadną do gustu. Wierzymy też, że są pewne właśnie historie, które są ponadczasowe. Nieważne, czy działa się akcja, czy też wyszły te produkcje 70 lat temu, 50 lat temu, czy 5 lat temu. Są one uniwersalne. Można je oglądać w różnych warunkach, w różnym wieku, na różnym etapie życia, więc jak najbardziej myślimy, że ta oferta trafi do szerokiej grupy odbiorców.
6: Z drugiej strony festiwal bardzo mocno stawia na współczesną literaturę dziecięcą. Jak zatem zestawić właśnie tą klasykę, o której pani mówi, z nowymi książkami tak, aby właśnie jedno z drugim nie konkurowało?
7: Myślę, że te opowieści sprzed lat są fajnym uzupełnieniem tej oferty, którą zaproponowaliśmy w tym roku, bo pojawia się tutaj sporo propozycji współczesnych autorów. Między innymi pojawi się interaktywne spotkanie z autorką i ilustratorką Ewą Podleść, nawiązujące do mojej ukochanej książki. To jest takie spotkanie dla maluszków. 2-4 lata pojawi się Marcin Minor ze swoją książką W sekretnym świecie minorków. Pojawią się też Anna Nowacka i Ola Bylica, czyli autorka i ilustratorka książki, przepraszam, Klops, koło lokalnych obrońców polskich smoków. Panie już gościły też na festiwalu w zeszłym roku, więc też autorzy chętnie do nas wracają. Też książka Rusałki Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach. I tutaj na bazie tej opowieści stworzymy też warsztat plastyczny, będzie też gra.
6: No właśnie, bo czytanie to jest dopiero punkt wejścia. Ważne są także warsztaty, a jeśli chodzi o atrakcje, jakie tutaj Państwo zaplanowaliście, to pojawia się rysowanie, ruch, teatr, haft, tworzenie książek. Dlaczego Państwo tak bardzo właśnie stawiają na tą część warsztatową, na to doświadczanie?
7: Też z doświadczenia wiemy, bo to już nasza 6. edycja festiwalu, że oprócz tego oczywiście, że chcemy propagować czytelnictwo, chcemy zachęcać najmłodszych do tego, żeby poznawali historie zawarte na kartkach książek przeróżnych, wspaniałych, które wychodzą rokrocznie, nowe pozycje, to wiemy też, że musimy tego najmłodszego odbiorcę zainteresować czymś bardziej właśnie też może ruchowym, może czymś bardziej opartym na jakimś doświadczaniu poprzez zmysły. Często też się pojawia jakaś gra terenowa, czy też pojawia się w tym roku taki warsztat, blog związany z różnymi świetlnymi zabawami. Więc to są też takie elementy towarzyszące, które mają przyciągnąć odbiorców, bo są, wydaje nam się, że są ciekawe, chwytliwe. Ale też oprócz tego właśnie dzięki temu chcemy przemycać te warsztaty i te animacje bardzo często oparte są też właśnie na historiach z książek, więc dzięki temu też możemy fajnie przemycić od razu naszym najmłodszym odbiorcom właśnie jakąś historię, możemy ich zachęcić do tego, żeby przeczytać całą książkę, więc wydaje nam się, że to jest taki trochę ciekawszy i łatwiejszy sposób, żeby tych najmłodszych czytelników sobie zjednywać.
6: Co zatem kryje się pod hasłem tworzenie książek?
7: Jeżeli chodzi o tworzenie książek, tutaj to jest bardzo fajny blok warsztatowy, który przygotowaliśmy, bo będzie się opierał na tym, że w pierwszej części będziemy tworzyć swoją historię, będziemy wymyślać sobie przygody, które będziemy chcieli przedstawić, a następnie będziemy się zamieniać i będziemy z ilustratorką tworzyć właśnie ilustrację do tej naszej własnej książki, więc to będzie takie kompleksowe działanie, no bo oprócz tego, że trochę zadziała nasza wyobraźnia, to też będziemy mogli potem się artystycznie i kreatywnie wyżyć, tworząc właśnie te ilustracje do książki. I to jest warsztat, który bardzo dużym powodzeniem się cieszy.
6: W programie też Państwo sporo miejsca poświęciliście emocjom i relacjom. Skąd w ogóle potrzeba, żeby właśnie o takich sprawach rozmawiać przez literaturę?
7: To jest też chyba nasza domena dworkowa, bo to też się wszystko bardzo fajnie łączy z naszym stałym programem zajęć. My od lat współpracujemy z wydawnictwem Wrażliwym, z Anią Machacz, która też rokrocznie jest obecna na festiwalu właśnie z pasmem literatury wrażliwej. Na tej bazie też książek, które Ania wydała nie sama, też z innymi współautorami i ilustratorami, opieramy wiele tych części programowych czy warsztatowych. Natomiast też tutaj chcę przemycić i wspomnieć, że my też w dworku organizujemy właśnie cały taki cykl literatury wrażliwej, emocje na warsztacie. Więc te emocje są dla nas ważne, a też uważamy, że właśnie literatura jest bardzo dobrym nośnikiem do tego, żeby o tym rozmawiać, dobrym pretekstem może do tej rozmowy. Te książki współczesne, dziecięce też są pisane teraz w taki sposób, żeby wywoływać u dzieci pewne emocje czy pewne refleksje, refleksje dotyczące tego właśnie, jak reagować, jak odczuwać, więc wydaje nam się, że to jest dobra sposobność, żeby w takiej bezpiecznej, przyjaznej atmosferze móc o tych emocjach w kontrolowany sposób rozmawiać.
6: W ogólnopolskich rankingach dotyczących czytelnictwa można zauważyć pewną tendencję, że Polacy bardzo lubią czytać kryminały. No i Państwa tegoroczny program no niejako nawiązuje właśnie do tych pewnych tutaj upodobań, bo pojawią się słowiańskie legendy, pojawią się smoki, o których Pani wcześniej powiedziała. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, co konkretnie jeszcze przygotowaliście?
7: Właśnie tak jak wspomniałaś tutaj, i ja też już trochę o tym wspomniałam, że pojawi się na pewno spotkanie z autorką książki Klops, Koło Lokalnych Obrońców Polskich Smoków, z Anną Nowacką. To jest drugi tom Stowarzyszenia Obrońców Smoków, który tutaj już w zeszłym roku na naszym festiwalu się pojawił razem z właśnie z autorką i z ilustratorką. W tym roku powraca, przepełniony legendami, magicznymi stworzeniami, ale też humorem, nowymi bohaterami. Więc to jest na pewno pozycja, która będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Oprócz tego mamy bardzo ciekawą grę, zabawę, Świetni detektywi i tajemnice ukrytych słów, bo też uważamy, że zawsze właśnie ten element jakiejś takiej tajemnicy, zagadki bardzo dobrze się tutaj naszym odbiorcom przyjmuje. No i tutaj młodzi detektywi będą mieli tajną misję właśnie na Festiwalu Mojej Literatury. Będą czytać z literkami, szukać ukrytych poszlak. Na kartach książki będą robić rentgen literek, będą cieczowe wykopaliska, będą świetlne komiksy, więc mnóstwo dobrej zabawy i takich też wydaje nam się propozycji niekoniecznie takich sztampowych, też być może coś nowego dla odbiorców się pojawi. Też znowu odwołując się do tej tajemnicy, zagadki, ale też do wierzeń, pojawi się książka właśnie Rusałki, Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach. Na tej bazie przygotowaliśmy grę pod tytułem Strażnicy Wioski. Poznamy dzięki temu fascynujący świat mitologii słowiańskiej.
6: A to jeszcze nie wszystko. Będą też warsztaty tworzenia słowiańskich masek. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: W Krakowie przybywa psich stref. Na ten moment mamy ich już blisko kilkadziesiąt, ale to jeszcze nie koniec. Kolejny psi wybieg już wkrótce pojawi się w Parku Rzecznym Drwinka. Takie miejsca to dla czworonogów przestrzeń do swobodnej zabawy, biegania i co ważne spotkań z innymi psami, a dla ich opiekunów to sposób na aktywne spędzenie czasu ze swoim pupilem. Co więcej, strefy dla zwierzaków mają służyć nie tylko zabawie, ale też bezpiecznemu korzystaniu z miejskiej przestrzeni.
3: Zwierzyniec w Krakowie.
6: Ile na ten moment mamy psich stref w Krakowie?
8: Takich miejsc dla czworonogów jest około 30 i one są zlokalizowane w różnych miejscach. Czasami jest to park, jest to jakaś psia strefa, czasami jest to taki większy psi wybieg. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Taką listę tych psich wybiegów można znaleźć na stronie Kraków Zieleni w zakładce Co i tam są właśnie wypisane miejsca dla czworonogów, także zachęcamy, żeby skorzystać i sprawdzić lokalizację psiego wybiegu gdzieś najbliżej siebie.
6: No właśnie, przyglądałam się tej mapie przed naszym spotkaniem. Tam są wyszczególnione sekcje, na przykład place zabaw, parki, właśnie psie strefy. Jest ich coraz więcej. To może podajmy takie przykłady, kilka przykładów lokalizacji, gdzie znajdziemy takie psie strefy.
8: Takie psie strefy to chociażby park kolejowy, ale to jest też Aleja Kijowska. To jest jeden z nowszych psich wybiegów. Ale takie wybiegi są, czy psie strefy są chociażby w parku Reduta, na ulicy Padniewskiego. To jest też park Kurczaba, także rzeczywiście takich miejsc jest sporo, bo ta infrastruktura jest też dla mieszkańców ważna. Rzeczywiście czworonogi w mieście to jest też pewnego rodzaju zobowiązanie i myślę, że właściciele ich też szukają miejsc, w których rzeczywiście ci nasi czworonożni przyjaciele będą mogli się wyszaleć, i też korzystać z tej przestrzeni bezpiecznie, no bo tutaj mówimy w mieście też o dużej ilości interakcji i bardzo często chcemy z czworonogami iść w takie miejsce, w którym one będą czuły się bezpiecznie, my też będziemy wiedzieli, że w tej przestrzeni są zaopiekowane.
6: No właśnie, skoro przeszłyśmy do kwestii bezpieczeństwa, to jak są projektowane takie miejsca, były właśnie bezpieczne zarówno dla naszych zwierząt, jak i dla nas?
8: Tutaj tak naprawdę to bezpieczeństwo zaczyna się już od momentu wytypowania odpowiedniej lokalizacji, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to takie miejsce, w którym lokalizacja no, nie jest bez znaczenia. Nie lokalizujemy chociażby psich wybiegów tuż przy placach zabaw. Tutaj dochodzi do kolizji funkcji, jedna i druga grupa jest bardzo ciekawa siebie, więc jakby może dochodzić do interakcji, których ktoś sobie nie życzy, albo będą one w drugą stronę budziły jakiś lęk. Psi wybieg też musi być odpowiedniej wielkości, żeby rzeczywiście psy korzystające z tej przestrzeni miały możliwość wybiegania się i żeby czuły się swobodnie i żeby też nie były na ciasnej przestrzeni, ponieważ w przypadku większej liczby czworonogów, no może też dochodzić do jakichś sytuacji niepożądanych. Więc lokalizacja, wielkość, ale też takie aspekty techniczne, jak podwójne śluzy, podwójne wejście, które zabezpiecza przed tym, żeby czworonogi nie uciekły w momencie, jak ktoś wchodzi, wychodzi na ten psi wybieg, więc daje to nam taki komfort wejścia, przypięcia psa przed wyjściem z psiego wybiegu. To bardzo często też jest taka proza życia, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, czyli ogrodzenie i podmurówka, bo psy też lubią kopać w wielu miejscach i zdarzały się takie realizacje, które pokazały, że musimy o to zadbać, bo pieski gdzieś tam przy ogrodzeniu rzeczywiście z zapałem kopały ziemię i, no i mogły przekopać się na drugą stronę, a tutaj musimy też myśleć właśnie o ich bezpieczeństwie. Bardzo często na psich wybiegach lokalizowane są też pitniki, jest też infrastruktura, która pomaga tutaj w jakiejś aktywności, także tych aspektów jest sporo, natomiast kluczowe jest dobra lokalizacja, duży rozmiar tego psiego wybiegu i ogrodzenie. I tak naprawdę to są te trzy elementy, które wystarczą, żeby to miejsce spełniało swoje funkcje, natomiast psie wybiegi też są doposażane w różne urządzenia do ćwiczeń, do treningu, do zabawy. Natomiast nie zawsze one dla wszystkich czworonogów są konieczne. Więc to minimum z minimum to ogrodzenie, podwójne śluzy, porządne ogrodzenie z podmurówką i odpowiednia lokalizacja i wielkość psiego wybiegu.
6: A na ile ważny jest podział dla małych i dla dużych psów? Czy czymś takim w ogóle się kierujecie?
8: Tak, to też bardzo często się dzieje. Taką modernizację przeszedł na przykład psi wybieg przy ulicy Padniewskiego. Tam rzeczywiście jest to wydzielone dla psów mniejszych i większych, bo sposób korzystania z tej przestrzeni dla czworonogów o różnych rozmiarach jest całkowicie różny. I takie wydzielenie no, ma rzeczywiście bardzo dużo zalet, ponieważ no, czworonogi też różnie na siebie reagują i ten sposób spędzania ich czasu jest zupełnie różny, jeżeli mówimy o małym piesku. Trochę inny, jeżeli mówimy o psach dużych. A takie i jedne i drugie i właściciele też mają potrzebę korzystać z takiej przestrzeni, więc w tych miejscach, w których jest to możliwe wydzielenie właśnie na takie strefy, myślę, że dla wszystkich jest bardzo pożądane.
6: A jak Państwo się przyglądacie działaniom innym zarządom zieleni miejskiej w poszczególnych polskich miastach albo temu, co dzieje się w europejskich metropoliach, to na ile budowanie tego typu psich wybiegów, psich stref jest dzisiaj standardem właśnie we współczesnym mieście?
8: Bardzo dużo powstaje takich przestrzeni i myślę, że w mieście są one ważne, bo fakt, zawsze można powiedzieć, że z psem można wyjść wszędzie. Natomiast nie wszędzie ten pies będzie miał możliwość takiego swobodnego spędzania czasu, ponieważ no, musimy liczyć się z tym, że miasto to jednak przestrzeń, w której musimy dążyć do jakiegoś kompromisu różnych funkcji. Też w wielu miejscach, w parkach jakby pies musi być przypięty, musi być na smyczy, tak żeby inni użytkownicy danych miejsc nie czuli jakiegoś zagrożenia, bo tutaj jakby myślę, że wszyscy kochamy zwierzęta, natomiast też różnie reagujemy i jeden pies chce tej interakcji, albo osoba, która go mija, chce tej interakcji. W innym przypadku po dwóch stronach może tej chęci nie być, więc musimy być na to uważni i czujni, a psi wybieg to jest takie miejsce dedykowane, gdzie rzeczywiście jest większa swoboda zarówno dla czworonogów, jak i dla właścicieli, którzy mogą czuć się w pewien sposób zaopiekowani, że rzeczywiście to miejsce jest dedykowane do takiego, a nie innego spędzania czasu. czasu i myślę, że w miastach takie stworzenie takich przestrzeni, które pokazują i odpowiadają na konkretne potrzeby, jest bardzo ważne, bo w innym przypadku właśnie dochodzi do takich sytuacji, w których no, przy braku jakiejś empatii po obu stronach może dojść do konfliktu, a czego byśmy bardzo nie chcieli. I myślę, że właśnie ta potrzeba mieszkańców Krakowian, bo też były w poprzednich latach organizowane konsultacje w tym temacie, wyznaczane takie lokalizacje, mieszkańcy zgłaszali miejsca, w których rzeczywiście widzą takie luki, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, no pokazują, że jest to potrzebne, więc zgodnie z tymi potrzebami działamy i tych psich wybiegów, tych psich stref będzie przybywać, bo na ten moment już jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych dokumentacji projektowych w kolejnych lokalizacjach, które właśnie wynikały ze wskazań mieszkańców.
6: No właśnie, czy możemy wskazać, gdzie tego typu miejsca mogą powstać w przyszłości?
8: Tak, na ten moment opracowujemy dokumentację dotyczącą psiego wybiegu w Parku Aleksandry, w Parku Lotników Polskich. To jest też ulica Złocieniowa, ulica porucznika Szczeklika. Niektóre psie wybiegi są modernizowane, doposażane. Też psi wybieg powstaje aktualnie w Parku Rzecznym Drwinka, więc rzeczywiście to jest temat rozwijający się, temat, na który w ramach naszych działań odpowiadamy zgodnie z potrzebami i też bardzo często pojawiała się taka dyskusja, że rzeczywiście w każdej dzielnicy taki psi wybieg by się przydał. Dzielnice też są duże, więc często jeden taki obszar nie wystarcza, więc staramy się po prostu tutaj odpowiadać na te potrzeby i tworzyć takie miejsca, w których ten czas spędzony z czworonogiem, mimo że jesteśmy w środku miasta, będzie czasem pożytecznym, bezpiecznym dla każdego, zarówno dla właścicieli czworonogów, dla samych czworonogów, jak i osób, które czworonogów w mieście nie mają. Natomiast no, wszyscy razem funkcjonujemy w jednej przestrzeni i myślę, że z tego tytułu tworzenie takiej infrastruktury ma sens.
6: To może jeszcze nawiążę do tych wymienionych przez Panią lokalizacji. W takim razie, kiedy możemy się spodziewać realizacji tych pomysłów?
8: Na ten moment jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych. To są umowy podpisane tak naprawdę niedawno, więc jedna sprawa to wykonanie dokumentacji, później zabezpieczenie środków na budowę. Ciężko tu mówić o konkretnych terminach. Jak już mamy dokumentację, to wtedy jest łatwiej zabezpieczyć środki na takie zadanie, mówiąc wprost, rozpoczęte, więc mamy nadzieję, że w kolejnym roku i w kolejnych latach tych lokalizacji będzie przybywać.
6: Odbiegnę nieco od kwestii już realizacyjnych, ale myślę, że warto tego typu miejsca budować, bo faktycznie zmieniają się też czasy, zmieniają się okoliczności. Jesteśmy bardzo samotnym pokoleniem i jednak te psy są dla nas przyjaciółmi, członkami rodziny i dbamy o nie bardziej niż kiedykolwiek, że one faktycznie gdzieś muszą się ruszać, gdzieś muszą się wybiegać, zadbać chcemy o ich stawy, ale myślę też właśnie w kontekście tego naszego samotnego pokolenia, że tego typu miejsca, takie psie place zabaw, mogą być miejscem budowania takich interakcji społecznych.
8: Tak, myślę, że jak najbardziej. To jest trochę taki sam przypadek jak plac zabaw, jak jakieś miejsce bardzo powszechne w parku. Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy stałymi bywalcami jakiegoś miejsca, to siłą rzeczy też nawiązujemy jakieś relacje i myślę, że tego każdy z nas doświadcza, że jeżeli jakiejś przestrzeni używa bardzo często, to też spotyka bardzo często te same osoby, więc jest to dobrym asumptem do tego, żeby właśnie poszerzyć znajomości, a to z kimś porozmawiać, z kimś, kto ma podobne postrzeganie świata, podobne problemy i przyjemności w życiu. Tak bym to może tutaj jakoś nazwała, bo chociażby to jest taka sytuacja jak na placach zabaw, tak? Tam spotykają się mamy, które mają dzieci w jednym wieku, więc i proza dnia codziennego jest rodzicom dobrze znana, więc wtedy łatwiej jest o porozumienie, o komunikację. Myślę, że w mieście takich przestrzeni, które integrują, bardzo potrzebujemy. Bo rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, często gdzieś teraz ta integracja przebiega w social mediach, natomiast no, ona jest pozorna. Tak? Możemy mieć bardzo wielu znajomych na Facebooku, a w rzeczywistości nie bardzo mieć z kim zamienić słowo. Więc my zawsze zachęcamy do tego, żeby korzystać z terenów zieleni, bez względu na to, jakie one funkcje pełnią. Czy to jest psi wybieg, czy to jest plac zabaw, czy to jest po prostu las, park i miejsce, gdzie możemy przyjść, posiedzieć, pograć w piłkę, bo wtedy wychodzimy do ludzi i wychodzimy na zewnątrz i myślę, że dla naszego dobrostanu to jest bardzo ważne, więc my nieustająco od wielu lat zapraszamy do tego, żeby wyjść na pole i żeby korzystać z otoczenia, które mamy, bo miasto daje do tego duże możliwości i jest nas w tym mieście bardzo dużo, więc nie powinniśmy być samotni, tylko korzystać z tego, co daje nam miejska przestrzeń i próbować obracać to na te pozytywne aspekty życia w mieście, bo myślę, że też bardzo często się mówi o tym, że w mieście się żyje ciężko, że w mieście się żyje szybko, że miasto ma swoje wady i zalety. Zawsze zachęcamy do tego, żeby widzieć zalety.
6: A właśnie, czy rozwój infrastruktury dla zwierząt idzie w parze z rozwojem terenów zielonych w Krakowie?
8: Tak, tutaj to jest takie działanie wpisane w nasz statut, ten rozwój terenów zieleni, więc to się odbywa w różnej formie, bo czasami to jest pozyskanie nowych działek, czasami to jest ochrona tego, co istnieje, czasami to jest właśnie wyposażenie terenu, który był, mówiąc wprost, nijaki, w funkcję. Bo często są jakieś przestrzenie, które istnieją, ale z nich nie korzystamy. I stworzenie właśnie jakiejś infrastruktury pozwala na to, że ta przestrzeń zaczyna żyć albo zyskuje nowe funkcje. Tutaj chociażby przykład parku kolejowego, no istniał nasyp, był. W tym miejscu jest przestrzeń, która służy teraz integracji. Tak samo jest z jakimiś miejscami, na przykład właśnie pod psie wybiegi, o których teraz rozmawiamy. Mogą one powstawać na różnego rodzaju miejscach niezagospodarowanych. Wtedy rzeczywiście czworonogi właściciele mają chwilę wytchnienia, bo jest to jakby miejsce, do którego mogą przyjść. Nikomu się wtedy nie ma poczucia, że się nikomu wtedy nie przeszkadza, a rzeczywiście teren, który nie pełnił jakiejś roli, zaczyna mieć dla nas duże znaczenie, bo odwiedzamy go często z psem na spacer, wychodzimy kilka razy dziennie, także myślę, że bywalcy psich wybiegów doskonale sobie zdają tutaj z tego sprawę, że istnienie takiej infrastruktury ułatwia w pewien sposób funkcjonowanie w mieście.
6: A ja na sam koniec dodam jeszcze, że psi wybieg w Parku Rzecznym Drwinka ma być dostępny najpóźniej w listopadzie. A na ten moment możecie korzystać z pozostałych blisko 30 stref, których pełną listę znajdziecie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Tak więc jeśli wasz pies potrzebuje trochę więcej ruchu i swobody, to warto sprawdzić, gdzie w waszej okolicy znajduje się najbliższa psia strefa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
6: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
8: Siemano, siemano, nie ma spania, lecimy z pierwszym afterem w Melo Radio. Gorące numery w tempie, które lubicie, żeby dobre melo nie skończyło się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Mam tu całą, caluteńką szufladę ze skietami z naszej limitowanej edycji, skietami, o które pytają wszyscy, skietami, które wystąpiły na Tomorrowland, skakały na Sunrise Festival, które wydeptały parkiet na koncertach Korolowej Armina. Oj, gdzie one nie były z wami, słuchacze, i z naszymi gwiazdami. Jeżeli chcecie takie, to wyślijcie głosówkę i opowiedzcie, jak wyglądało wasze wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście? Co robiliście? Z kim? No i czy udało się bez przypałów? Opcje wysłania głosówki jak zawsze znajdziecie na meloradio.pl. Wystarczy sobie to wbić na waszych smartfonach. W afterze to wy będziecie decydować, jaki numer zagramy w mocnym finale, ale o tym za chwilę. Teraz odpalamy pierwszy after w Melo Radio, bo kto powiedział, że w niedzielę o 10 nie może być imprezowo?
0: W Melo Radio.
9: 3, 2, 1, let's go!
8: Think About Us, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Ale najważniejszy jest gość, który to zremiksował, czyli Lucas Estrada. W afterze usłyszycie wasze ulubione imprezowe numery. Nierzadko w mega remiksach. Opoka, siema.

0: Love is gonna save us.
1: Melo. Mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
2: Dokładnie tak jest, wy decydujecie, my gramy, czekamy na wasze głosy w naszych storkach na Instagramie, bo głosujecie, czy dzisiaj nasz pierwszy after zakończymy numerem Show Me Love.

Czy może jednak Take Me Away? Wbijajcie na naszego Instagrama i dajcie znać, który numer podoba wam się bardziej. A teraz lecimy dalej z najgorętszymi numerami w Polsce. Four to the Floor, Offenbach i Sir Sailor w Melo Radio.

Underneath the Blue, Mossyman i Joel Creel. Takich numerów możecie spodziewać się w afterze co tydzień. Będziemy was zaskakiwać mocnym klubowym brzmieniem, żeby niedziela brzmiała jak sobota, bo o to w tym wszystkim chodzi. A teraz zapowiedziane nieco wcześniej w Four to the Floor. No cóż, komputery czasami tak robią, że wciskasz enter, a on leci gdzieś w kosmos. Offenbach i Star Sailor dla was. Dajcie znać, jak wczoraj się bawiliście, bo za najlepsze głosówki dzisiaj oddaję nasze skiety z limitowanej edycji. Oczywiście głosówki wy wysyłacie, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach.

Mega sztos ten Offenbach. Panowie zrobili moc, napisali do nas słuchacze. A może Skutera Weekend byście puścili? Kto wie, to od was zależy, czym będziemy kończyć każdy after. Dzisiaj macie dwie opcje do wyboru. Take Me Away albo Show Me Love. Sprawdźcie to na naszym Instagramie. No i głosujcie w naszych storkach. A teraz prawdziwy muzyczny ogień. Shimza i Fire, a więc trochę afrohausów w afterze, w Meloradiu.

0: Art Bat i David Guetta wzięli te swoje klucze, śrubokręty i taki remix ukręcili. Somebody that I used to know. No nie ma co ukrywać, że dużo lepsze niż w oryginale, panie Gotye, choć pana głos naprawdę brzmi wspaniale. Podglądam, kto prowadzi, jeżeli chodzi o mocny finał. No i Show Me Love na razie na przedzie. Halo, halo, gdzie jest ekipa Take Me Away, Four Strings? Czekamy na wasze głosy, wbijajcie na nasze storki, bo tam cała walka się toczy, a do mocnego finału coraz bliżej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Gwiazdy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie. Meloradio Kraków. After w Meloradiu. Przedłuż sobie sobotę.
5: No dobra, dobra, cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie znać, jak minęło wam wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście i z kim. I czy udało się szczęśliwie zasnąć. A może jeszcze się nie położyliście. Czekam na wasze głosówki. W zamian już wkrótce oddam nasze melo skiety. Wysyłajcie je wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. A to już I Like It, Alesso i Nate Smith w Afterze w Melo.

0: Jeżeli odlecieliście w kosmos z afterem Meloradia, no to właśnie o to chodziło. Call Me a Spaceman, Hardwell i Mitch Crown. Kto by pomyślał, że ten numer o 10.40 w niedzielę może brzmieć tak znakomicie. No dobra, jak się bawiliście wczoraj? Niektórzy na imprezkach, inni na imieninach, zajadali się pizzą, ale jest i taki głos, proszę.
1: Siemano, ten after to totalny sztos. Ja wczoraj nigdy nie imprezowałem, bo jestem trochę przeziębiony, ale jak słucham dzisiejszej muzy w Meloradiu, to po prostu człowiek od razu robi się zdrowszy na ciele i na duszy. Pozdro.
0: Dzięki za ten głos, tak, dzisiaj nagradzam podlizywanie. To bardzo ważne, więc do ciebie, mordo, lecą dzisiaj nasze skarpety na lewą i prawą nóżkę, żebyś się więcej nie przeziębiał. Bo po co? Jesień może być piękna. Piękne mogą być też kolejne numery, które dla was jeszcze mamy. Przypomnę tylko, że cały czas głosujecie na mocny finał. Dwa numery walczą o to, żeby pojawić się na koniec dzisiejszego afteru w Meloradiu. Show Me Love, Lightback Lugie, Steve Angelo oraz Four Strings z numerem Take Me Away. Głosujecie w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie, bo rywalizacja jest zacięta. Teraz sięgamy po, no, asa z rękawa samego Tiesto. To najnowsza propozycja od niego. Hard to be around. Ten numer pojawił się dopiero przed momentem, w piątek. Dajcie znać, jak wam się podoba i zróbcie głośno, bo to jest mocny, genialny numer.

0: Marlon Hofstadt, Substar, I Like, Melo.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, gramy, gramy.
0: Bo to wasz głos jest najważniejszy, to wy decydujecie, którym numerem będziemy kończyć co tydzień w niedzielę after w Meloradiu. Dwóch jegomościów rywalizowało o wasze głosy, dwa wspaniałe numery. Pierwszy z nich to było oczywiście Show Me Love.

0: Za ten numer odpowiada Laidback Logi, Steve Angelo. Druga propozycja. Jakże romantycznie brzmiące. Take Me Away od Four Strings. No muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż od początku delikatnie taki mały kroczek przed tym drugim numerem postawił numer...
1: Mocny finał. Tak jak lubisz.
0: Show Me Love. Tak, zdecydowaliście. Tak kończymy pierwszy after w Melu Radio. Laidback Logi, Steve Angelo. Róbcie głośniej.

0: Show Me Love, Laidback Luke, Stefangelo. To właśnie tym numerem kończymy pierwszy after w Melo Radio. No dobra, to teraz dajcie znać, jak wam się podobało, jak się bawiliście. Czekam na wasze głosówki, wiadomości oczywiście na naszym WhatsAppie. Z afterem wracamy za tydzień, ale w Melo impreza nigdy się nie kończy.
1: A już o 11 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: No siemanko, to wjeżdżamy w weekendowe Melo Fly High, Tobi Romeo, to jest pierwszy numer po 11 w Melo Radiu. Opoka, siema.

On Tonight, Silva Bampa w Melo Radio, to weekendowe Melo. Dajcie znać, jak mija wam to przedpołudnie. Jeśli macie ochotę, ślicie głosówki na naszego WhatsAppa. Melo Radio.pl wbijacie na smartfonach i tam wszystko się dzieje. A jak już sobie na Melo Radio.pl wejdziecie, to chyba żal nie skorzystać z opcji, by przyłączyć się do zabawy Szybka Kasa od Melo Radio, bo jutro ruszamy z kolejną rundą i kolejne stóweczki będą leciały prościutko na wasze konta. Wbijajcie meloradio.pl, warto tam zajrzeć w weekend. Young Leosia, Jonatan z Nocą Aniołów teraz.

0: Happiness is so sad. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. W weekendowym Melo. Niedziela. A brzmi jak środek weekendu, co? No i tak właśnie chcemy, żeby było, żebyście troszkę oderwali się dzisiaj od ziemi i pomyśleli o czymś przyjemnym. Alone. Alan Walker za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

spokój. Natalia Nykiel, u nas spokoju nie ma. U nas jest głośno, imprezowo przez cały czas. Player meloradio.pl. Tam możecie sobie zagłosować na 30 Meloradia i do tego bardzo gorąco zachęcam, bo to ważne, żebyście mieli wpływ na to, co i jak gramy w Meloradiu. Jesteście dla nas najważniejsi. W piątki o 18 oczywiście Pychu prezentuje wam to, jak głosowaliście w 30 na antenie, ale warto również zerknąć do propozycji. Bardzo fajne numery tam są. No i czekają na swoje miejsce w notowaniu. A teraz czas na Eli Oaks. Reasons w weekendowym Melo.

0: Starlight, Rangel w Melo Radio, prawie 12:00, a my już za chwilkę przejmujemy wasze miejsca tam, gdzie jesteście. Niektórzy w pracy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, inni na spacerach i wszędzie tam, gdzie będziecie, pojawił się ten oto gorący numer.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Dzień dobry, cześć. Samo południe na zegarkach. U nas Run, Run, River, David Guetta, A-Lock. No to co, rozkręcamy się powolutku. Rozkręcamy się w niedzielę. Opoka, cześć.

dniach. Sporo słońca było i temperatury takie całkiem przyjemne. Te drzewka takie żółkniejące. No, ale jednak wieczorami robi się już chłodno. Jak człowiek pomyśli sobie, żeby rozpalić grilla, to dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno ciepła starczy nie tylko dla kiełbasy, ale również dla niego. Dajcie znać, jak spędzacie weekendowe wieczory jesienią. Jakie macie najlepsze patenty na to, by jesienny wieczór, który zapada wcześniej, był po prostu miły. Duke Dumont i I Got You. Teraz czekam na wasze głosówki wiadomości.

0: Modelki włodarskie, każdy twój ruch, no każdy ich ruch jest wyjątkowy. Cudownie śpiewają, wspaniale tańczą, świetnie wyglądają. Miło dziewczyn posłuchać. A za chwilę posłuchacie Dua Lipy, Shauna Paula. Ich numer ma tytuł No Lie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
2: Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Felixian, Rain in Ibiza. Czy to możliwe, że tam w ogóle pada? Zadacie pytanie. No kto był, ten wie, że się zdarza. A to nawet były takie zdjęcia w internecie, jak to solidnie Ibizę zalewało w niektórych miejscach. Ale tam deszcz chyba nikomu nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, dobry nastrój, dobry klimat, a tego z pewnością tam nie brakuje. Kto był, niech da znać, jak mu się podobało. Może jakieś wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, tylko nie wiedzą, jak zrobić pierwszy krok. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Teraz Axwell i Bon z numerem Whatever Turns You On. Świetny klasyk.

0: I Know Corrida. Czy jest wśród was ktoś, kto słyszy to pierwszy raz? No nie chce mi się wierzyć. United Nations, Laura Moore śpiewała w tym numerze, a za chwilkę śpiewać będą kolejni, grać będą kolejni, bo kolejna godzina weekendowego Melo przed nami. My już jesteśmy gotowi. A wy?
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Foniks Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Foniks Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Cześć, Self-Aware to jest pierwszy numer, który gramy dla was. Gramy z naciskiem na gramy, inni gadają, my gramy. Bo tak lubimy najbardziej. Lumix przejmuje antenę. Opoka, cześć.

Neptunika, what if? Co jeśli trafiłoby na wasze konto kilkaset złotych? Ot tak, po prostu. I moglibyście wydać na co chcecie. No właśnie, to pytanie, na co byście te pieniądze wydali? Czy macie jakieś potrzeby, czy czekacie na taki prezent z nieba, który pozwoli po prostu pójść do sklepu, spojrzeć w lewo, w prawo i wziąć to, co wam się spodoba? Czekamy na was, bo szybka kasa właśnie od tego jest, żebyście mogli spełniać swoje zachcianki albo potrzeby, no zależy, kto jak na to patrzy. Meloradio.pl, tam dajecie nam swoje zgłoszenia, a my od jutra w kolejnej rundzie zabawy dzwonimy do was i rozsyłamy pieniądze. King of the Jungle, teraz w weekendowym Melo.

0: Joel Corey, Hannah Bolan, Don't Go Breaking My Heart. Ciekawe, kto dzisiaj po raz pierwszy w życiu się zakochał. Czy nasi słuchacze są tam gdzieś, którzy dzisiaj pierwszy raz się zakochali? A może wy, nieco bardziej doświadczeni, pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się z nami wspomnieniami. Czekam na WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
7: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

Sofia Loren, DJ Remo Tymak w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Chcemy, żebyście w nadchodzącym tygodniu obudzili się razem z nami. Raz, drugi, trzeci, piąty, ile się da. Waldek Darłek zaprasza was na pobudkę z samego rana. Ma dla was oczywiście prezenty. Wszystko z naszej limitowanej edycji Melo Merchu. Będzie miał konkursy, będzie miał zabawy. Mamy nadzieję, że to będzie miła pobudka. Skoro o wstawaniu mowa, czytałem o aplikacji, która, uwaga, uwaga, uruchamia alarm, a wyłączyć można go dopiero wtedy, kiedy rozwiąże się jakieś zadanie matematyczne, logiczne, różne. Wszystko po to, by postawić was na równe nogi tak szybko, jak to tylko możliwe. Co sądzicie? Macie? Testowaliście? No to dajcie znać, czy się sprawdza. Alan

0: This is Love, Will.i.am, Eva Simons, Can You Feel the Love w piosence słyszeliśmy. Póki co, szczerze mówiąc, jedyne co ja czuję to chłód. Nie wiem, czy to kwestia klimatyzacji, czy tego, że za oknami już zrobiło się naprawdę jesiennie. No dobrze, ale o 14 potężnie was rozgrzejemy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo wtedy chcę więcej. Fuka i Liwka Enklawa.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Z weekendem tak jest, że człowiek ciągle chce więcej. Fuka i Liwka Enklawa wjeżdżają do was. Opoka, cześć.
12: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Take It Slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Tu weekendowe Mela, skoro weekend to zaglądamy nadmorskie oko w okolicach wodogrzmotów Mickiewicza. Wczoraj po południu spłoszyły się dwa konie, Rico i Rubin, i ruszyły pędem przed siebie, niemalże taranując turystów. Ponoć powodem tego lęku było, uwaga, głośne trzaśnięcie drzwi od toalety. Uprasza się więc, by do toalety nad morskim okiem nie wpadać galopem. Avicii, Aloe Black i SOS już teraz Melo.

0: Ewidentnie to jest numer, z którego Lost Frequencies jest dumny. Wystarczy spojrzeć do jego sociali. Paraiso, Mary Froze razem z nim w tym wspaniałym, czarującym numerze po 14 w Meloradiu. A za chwilę Years and Years.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

Taki mały jak ja, Kuka 2115, Francis w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Dzisiaj spoglądam do kalendarza, tam Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajcie o swoich pupilach, może coś dobrego na przekąskę dzisiaj warto im dać. Zdrowego rzecz jasna, karmimy tak jak trzeba zwierzaki i nie dokarmiamy chlebem ptaków, na co zwracają uwagę przyrodnicy, bo to nie jest dla nich dobre. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, żeby to przypomnieć. Fly High, jak te ptaki właśnie, Tobi Romeo przed wami.

0: All Around the World, Rehab w Melo Radio, w weekendowym Melo. Konrad już w studiu, siema.
1: Siemanko.
0: Jedno pytanie mam do ciebie.
1: Aż się boję.
0: No byłeś dzisiaj na afterku u nas?
1: Oczywiście, że tak, zagłosowałem.
0: Na który numer zdrać?
1: Pierwszy.
0: Show me love, okej. No i ten numer właśnie dzisiaj wygrał. Dzięki w ogóle za dzisiaj, bawcie się dobrze z Konradem po 15. Przypomnę tylko nieśmiało, że after wróci. Oczywiście za tydzień w niedzielę to już będzie taki stały punkt programu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Opoka strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wczorajsze dobre melo odespane, pospacerowane, śniadanie zjedzone, no to można grać. Eli Auxi Lawinia na początek 15, za chwilę też Duke Dumont, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

brzmi dobrze i w głośniku w furce i w apce Meloradia. All of my love w Melo na 13 minut po 15. Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Ostatnio jak co roku na Alasce internauci wybierali najbardziej utuczonego niedźwiedzia przed zapadnięciem w sen zimowy. No i w tym roku wygrał backpack, czyli plecak. No jak patrzę na fotki, to faktycznie nieźle utuczony, ale czy wygrał sprawiedliwie, to nie wiem, bo Holly, czyli jego matka, wygrywała w poprzednich latach. Widzicie? Już nawet w konkursie na najgrubszego niedźwiedzia mamy Nepo Baby.

0: No przy tym numerze zdecydowanie można pokręcić bionerkami. On Tonight w Melo 25 minut po 15. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro dostali całkowicie za darmo, bez wychodzenia do pracy, 200 na wyciągnięcie ręki? No, za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby je dostać. Zagraną też Infinity, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

David Guetta i Commander. Ależ to jest dobry numer. Tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 16. Co byście powiedzieli na 200 jutro do wydania, na co tylko macie ochotę? No chyba każdy by chciał. No to co, wbijajcie już teraz na meloradio.pl, bo już jutro takie siano możecie u nas zgarnąć. Wystarczy, że napiszecie, na co go potrzebujecie. My jesteśmy otwarci na wasze kreatywne pomysły, więc piszcie już teraz meloradio.pl, a jutro cieszcie się z wygranej. Za to teraz pocieszymy się z tego świetnego kawałka Axwell & Bon i Whatever Turns You On. Za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. To wszystko jeszcze przed 16. Podkręcamy tempo w Melo.

0: No mam nadzieję, że wy też w furtce sobie porobiliście takie tam dam dararam, no bo przy niedzieli to przecież można pośpiewać. Jack Jones i Ina Rolsen jeszcze przed 16:00, tak podkręcamy tempo w Meloradiu i w apce, i w furtce, gdziekolwiek jesteście.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Alabama Ten. O, i też będzie można pośpiewać i najlepiej mocno rozkręcić głośniki punktualnie o 16:00 zagra nam Moonlight i Fordo, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Moonlight i Fordo to tak, żeby dobrze zacząć 16. Będzie też Minelli, Fastboy, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To wszystko dla was w przygotowanej przeze mnie playce.

Liwka i poza tobą nic tak podkręcamy tempo 14 minut po 16 w Melo. A pewien prezes jednego z banków we Włoszech, słuchajcie, dał się nieźle okantować, bo uwaga, przelał oszustom 95 milionów euro. To wszystko po tym, jak dostał wiadomość na WhatsAppie, na później też kilka nagrań przez telefon, które były zrobione AI. Wszystko poszło do Chin, 95 milionów euro. No podejrzewam, jakie słowa tam mogły paść, no chyba, że może na przykład po prostu to.

0: Sexy i Magic, no idealne połączenie na weekend. Tak, podkręcamy tempo w Melo na 28 minut po 16, a za chwilę o mocno nietypowych umiejętnościach pewnego zwierzaka. Zagra nam też Wise i Tom Gregory. Koniecznie zostańcie z Melo, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio i wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Po reklamie.

Smola z tej Trips i Dużo Oczy w Melo na 18 minut do 17. A internety, słuchajcie, rozgrzała ona, Weronika, czyli krowa, która żyje w Austrii, która się, uwaga, nauczyła podnosić z ziemi gałęzie i używać ich do drapania trudno dostępnych części ciała. Nawet naukowcy ją, słuchajcie, sprawdzili i potwierdzili, że ona to wszystko robi świadomie, no ale widzicie, aż się naukowcy taką krową podniecili. A jak człowiek, leżąc na łóżku, jest w stanie kapciem zgasić światło na przykład, albo sięgnąć bez wstawania po coś 3 metry dalej, no to nikt się nie zainteresuje, tak? Jest to A Hard to Be Around. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Heaven jeszcze przed 17. W Meloradiu my podkręcamy tempo. Jest niedziela, jest przed 17, a widzicie, z nami można się poczuć jak na dobrym melo podczas nocy. Chociaż podejrzewam, że niektórzy wciąż mogą być jeszcze w takim stanie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Będzie też Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: 321-321-777. Kto chce podjąć wyzwanie, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: To Podejmij wyzwanie. Everlasting na Antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej, no to wyzwanie będzie podejmował Piotrek. Siemanko, Piotrek.
1: Siemano, cześć, cześć.
0: Czy ty jesteś gotowy, żeby to wyzwanie podjąć?
1: Tak.
0: No, takie odpowiedzi lubię najbardziej. A powiedz mi, jak u ciebie jest ze słuchem? Dobrze wszystko słyszysz?
1: Spoko. Lubię słuchać.
0: To za chwilę sprawdzimy, na ile ty sobie z tym poradzisz. Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc ja dla ciebie przygotowałem 3 dźwięki zwierzaków, no i chciałbym, żebyś je rozpoznał. Dlatego pytałem, czy dobrze słyszysz. No to co, gotowy?
1: Dobra, no, gotowy.
0: No to pierwszy przed nami.
1: Standardowo kot.
0: No oczywiście, że tak. No to pierwsze za nami, teraz drugi.
1: To jest ta słynna krowa, co się sama drapie?
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i ostatnie, no tu będzie troszkę trudniej, ale mam nadzieję, że dasz radę.
1: Polski bocian.
0: Oczywiście, że tak, stary. No ty to chyba często chodzisz do lasu i ze zwierzakami obcujesz. Bo tego bociana to tak można trochę pomylić z odpalającym samochodem na przykład. No ale tak. Wszystko się zgadza. W takim razie skiety od Melo wędrują do ciebie. No i możesz jakiś taki zwierzęcy okrzyk radości.

0: Melo Radio.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours Melo, 27 minut po 17, a za chwilę o tym, co tak naprawdę miała robić Bianca Heiser. No, temat cały czas gorący, tak jak i gorąca Doda, która też nam zagra. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

Dimitri Vegas e Sound of Legend, Melo. A Bianca Heiser znowu rozgrzała internet. Ona mówiła, że w przeszłości była producentką podcastów. No i teraz Michał Marszal powiedział w internetach, co ona tam miała robić. No i powiedział tak: głównie witała gości, żegnała. To też jak trzeba było ustawić światło, bo gość tam miał iść nagrywać, to Bianka siadała i robiła za manekina, żeby oświetleniowiec dograł światło tak, jak należy. No ale nie ma co się śmiać. Na takim manekinie to nie jeden by światło ustawił. Albo co innego.

0: Don't Say Goodbye, to Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Po 18 też oczywiście zadbam o to, żebyście się trochę rozgrzali, no bo tak już da się lekko w powietrzu jesień wyczuć. No i w zdrowiu też.
1: A już o 18 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: A przynajmniej Sandra mi napisała na WhatsAppie Melo, że jakieś przeziębienie ją złapało. Dla wszystkich zagramy Karnawał punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Nada się i do odrabiania lekcji, i do niedzielnego sprzątania. Karnawał otwiera nam 18 w Melo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Fly High, Tito Bi Romeo, to Melo Radio, to 14 minut po 18. Te polskie dania zostały najgorzej ocenione w światowym rankingu. Taki opublikowano z właśnie najgorszym polskim jedzeniem. Na pierwszym miejscu jest rzymlok, na drugim czernina, a na trzecim kiełbasa parówkowa. No ale w pierwszej 15 też na przykład kutia, kluski z makiem, czy chociażby zupa truskawkowa. No ale nie ma co się obrażać, no każdy ma prawo do swojej oceny, a że nie każdy ma gust, inna sprawa.

0: Każdy ruch, a my bardzo lubimy je. Modelki i każdy twój ruch razem z Włodarskim. 26 minut po 18 w Melo. U nas za chwilę Prayer in C. Będzie również Offenbach. Warto zostać z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

Holidays, Rimady, Emmanuel w Melo. Ledwo jedne za nami, ale niektórym już się marzy o tym, żeby sobie trochę podpoczywać. A gdzie najlepiej podpoczywać i gdzie najlepiej się wyspać? No, przeglądam internety i okazuje się, że tak, na pierwszym miejscu jest Reykjavik, na drugim Sztokholm, a na trzecim Göteborg. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do spanka, tam jest cicho, przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie zobaczyłem, ile chleb w Reykjaviku kosztuje. No, od 16 do 21 zł. Natomiast jeśli chodzi o noc, to od 500 do 1200. No to ja się nie dziwię, że tam się przyjemnie śpi. Co tam robić innego przy tych cenach? To Kashmir i Bonfire w Melo.

0: Ależ to jest dobry kawałek Dancehall Track, Robert M. Nico. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo. A po 19 powiem wam między innymi, co zrobić, żeby zgarnąć przy poniedziałku 200.
1: A już o 19 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Inni jeszcze gadają, a u nas już granie. To jest właśnie Melo Radio. Actually Bon na dobre wejście w 19:00. Za chwilę United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Take It Slow w Melo. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 19. Co byście powiedzieli na dodatkowe 200 zł? Na jakieś tam drobne wydatki, na waciki się mówi, no albo po prostu na jakieś przyjemności jesienne. No to jutro będzie taka szansa, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. No i jutro możemy doładować wasze budżety o dodatkowe 200 zł. Piszcie, na co takiej kasy potrzebujecie, na meloradio.pl już teraz. Już teraz też Avicii i Wake Me Up. Tak podkręcamy tempo, u nas za chwilę All of My Love, będzie również Fire Fire.

0: No palce same chodzą na kierownicy. Wasted w Melo, tak podkręcamy tempo. To już 26 minut po 19. Co byście powiedzieli na to, żeby AI ustalało ceny? No, są już takie miejsca na świecie, gdzie to się dzieje. O tym za chwilę też You Know Us u nas. Bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Kleo w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, jeszcze 19 minut do 20, a tymczasem przeglądam internety, no i okazuje się, że słuchajcie, za granicą w restauracjach w USA, w takich lokalach ze złotymi łukami, zdecydowali się wprowadzić nowe rozwiązanie, a mianowicie ustalanie cen na podstawie AI. No i tak na przykład w jednych miejscach za hamburgera się płaci mniej, w innych więcej, no niektórzy się burzą, dobrze, że cen paliw nam tak jeszcze nie ustalają. Dopiero by portfele płakały. Let Me Forget You to już teraz przed nami. Za chwilę u nas Florida. Tak podkręcamy tempo. To Melo Radio i weekendowe Melo.

Aleksandra Stany i Mistrz Saxo Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20, a po 20 u nas też oczywiście mnóstwo dobrej muzy, więc koniecznie zostańcie, a ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Co mają do siebie druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta i jedna z największych imprez sportowych w mieście? Ano to, że oba te wydarzenia wypadają tego samego dnia, czyli w niedzielę. Dla części mieszkańców oznacza to utrudnienia, jakie sprawdziła Katarzyna Młynarczyk. I tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy.
6: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
7: Faktycznie niefortunnie mamy kolizję terminów drugiej tury przedterminowych wyborów i 12 PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj należy zaznaczyć, że przygotowania do samego półmaratonu zaczęły się zdecydowanie wcześniej, można powiedzieć już na rok przed imprezą. Ten termin był ogłaszany też zdecydowanie wcześniej, natomiast druga tura wyborów i jej termin gdzieś końcem lipca dopiero się dowiedzieliśmy. Więc my jako organizatorzy stanęliśmy też w trudnej sytuacji, natomiast zdecydowaliśmy się o utrzymaniu terminu z kilku względów. Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie, powstały między innymi medale, trwa produkcja koszulek, też obłożenie Tauron Areny Kraków, która jest kluczowym miejscem pod względem półmaratonu, jest tak duże, że nie mamy terminu, kiedy moglibyśmy przeprowadzić to wydarzenie w innym terminie, chcąc to przełożyć, więc padła taka decyzja. Natomiast z drugiej strony mamy doświadczenie o organizowaniu imprezy dużej, biegowej w dniu wyborów. W 2019 roku, w dniu wyborów parlamentarnych, też odbywała się nasza impreza, więc wypracowane wtedy rozwiązania teraz dodatkowo przeanalizowaliśmy dużo wcześniej, aby jak najszybciej ruszyć z kampanią informacyjną, która w momencie, kiedy tylko komisje potwierdziły, że druga tura wyborów się odbędzie, uruchomiliśmy.
8: Właśnie, co będzie ważne i istotne dla mieszkańców tego dnia, którzy będą chcieli oczywiście wziąć udział w wyborach?
7: Zamknięcie ulic po trasie maratonu rozpocznie się już od godziny 9, natomiast mamy wcześniej możliwość już z samego rana zagłosować, więc ogólnie gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy tych ewentualnych niedogodności. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach nie można tego zrobić, więc my staramy się to mocno komunikować. Same utrudnienia w dostępie do lokali wyborczych mogą dotyczyć według naszych analiz 33 lokali. Na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazaliśmy szczegółową listę, których komisji ta sytuacja dotyczy, z godzinami szacowanych możliwych utrudnień, ponieważ kolejne odcinki trasy będą otwierane w zależności od przebiegnięcia ostatniego zawodnika.
8: Ostateczny czas zakończenia się półmaratonu to która godzina?
7: Zawodnicy mają na przebiegnięcie 3 godziny, więc startują w godzinie 10 do 13. Ze względu na to, że startują w falach, a jest to 18 tysięcy, no to wydłuży się o jakieś 15-20 minut mniej więcej, więc warto zapoznać się z tymi szacowanymi godzinami utrudnień.
8: I już po godzinie 14 na spokojnie będzie można podejść, czy podjechać bardziej, bo tutaj utrudnienia głównie dotyczą dojazdu, tak, do tych lokali.
7: Tak, bo warto zaznaczyć, że dojście do tych lokali nawet w sąsiedztwie trasy cały czas będzie. Mogą się zdarzyć momenty, kiedy ze względu na przebiegnięcie większej fali biegaczy będzie trzeba chwilę poczekać, ale mamy nadzieję, że mieszkańcy tutaj z wyrozumiałością podejdą do tej sytuacji. Natomiast też przy naszych analizach braliśmy pod uwagę, że no półmaraton jest imprezą krótszą niż przykładowo maraton, więc tego dnia na głosowanie zostaje jednak sporo i myślę, że to też warto podkreślić.
8: Informacji, gdzie jest prowadzona ta akcja informacyjna? Czy na pewno ona dotrze, ta informacja, do wszystkich mieszkańców?
7: Na pewno są to kanały informacyjne miejskie. Magiczny Kraków, strona Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, nasze social media. Na pewno jeszcze przez te półtora tygodnia do dnia imprezy i wyborów będziemy dodatkowo podbijać te komunikaty, żeby maksymalnie zwiększyć ten zasięg organiczny w samych naszych kanałach własnych. Tutaj też staramy się dystrybuować materiały przez przedstawicieli mediów i bardzo dziękujemy za też włączenie się w tą kampanię informacyjną. Natomiast też teraz początkiem października do skrzynek osób, które mieszkają w sąsiedztwie trasy półmaratonu trafią specjalne ulotki o zmianach w organizacji ruchu, które są planowane ze względu na organizację wydarzenia, ale także tej drugiej tury wyborów, która będzie się odbywać.
6: Zmieniamy temat.
5: Kraków przystroi się w nowe zimowe szaty. Chodzi o świąteczne iluminacje. Mocno już wysłużone wawelskie motywy zastąpią dekoracje inspirowane krakowskim gotykiem.
6: Ciekawy Kraków.
0: Dekoracja świąteczna, która była przez ubiegłych kilka lat, została już zużyta technicznie, no już jest po prostu, była w złym stanie. Michał Pyslik, zarząd dróg miasta Krakowa. A z drugiej strony też trochę się opatrzyła mieszkańcom, dlatego wspólnie z Plastyk miasta Krakowa przygotowaliśmy przetarg i właśnie w tym przetargu wyłoniliśmy firmę, która przez następne 3 lata będzie nam dekorowała miasto. Przez te 3 lata będziemy mieli inny pomysł na dekorację. To było tak, że wspólnie z panią Plastyk zadaliśmy temat, zasugerowaliśmy, jak mniej więcej mają wyglądać te dekoracje. Firmy nam zaproponowały własny pomysł na wykonanie tych dekoracji, a jednocześnie była oferta cenowa.
9: Będą to dekoracje, które nawiązywały do gotyckiego Krakowa. Marta Kutniowska, Plastyk miasta Krakowa. Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej, jej prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, pinakle, które dekoracje wieżyczek, fryzy, detale rzeźbiarskie. I to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku. Wydaje mi się, że świetnie to się wkomponowuje w miasto, ponieważ mamy bardzo dużo gotyków w Krakowie. No, mamy mnóstwo kościołów gotyckich. Jest to kościół właśnie Bazylika Mariacka. Mamy romański wprawdzie, ale na rynku głównym kościół świętego Wojciecha. Mamy kościół świętego Marka, świętego Krzyża, świętej Barbary. Dominikanie i Franciszkanie wprawdzie oni są przebudowani po pożarze, ale jednak mają te gotyckie elementy neogotyku, ale jednak gotyku. Mamy kościół świętego Bartłomieja, wprawdzie drewniany w mogile, ale jest to cały czas gotyk. Mamy Kolegium Majus gotyckie, więc gotyków w Krakowie jest dużo. Więc nawiązanie do gotyku jest jak najbardziej słuszne. Dekoracji będzie dość sporo. Jak zwykle będą choinki. Choinka żywa, która będzie na rynku głównym, i choinki formą nawiązujące do żywej choinki, ale z materiałów jakże doskonałych, sztuczne choinki na Placu Wszystkich Świętych, przed Muzeum Narodowym, na Placu Centralnym i na rynku podgórskim. To standardowo tam zawsze te choinki się pojawiały. Oprócz tego w dalszym ciągu będą przewieszki na ulicach.
10: Ale też związane z tymi gotyckimi motywami.
9: One jak najbardziej będą nawiązywały do tych gotyckich sklepień, do prezbiterium w Bazyliki Mariackiej. One jakby najbardziej będą pokazywały ten detal. Oprócz tego będą dekoracje, zawsze są dekoracje drzew. I też jest to nawiązanie i roślinne, do, i gotyckie do Bazyliki Mariackiej. Oprócz tego standardowo są bańki. Bańki też się pojawią, będą do tego racje na Rondzie Mogilskim, na Rondzie Grunwaldzkim, Plac Szczepański, Sienna i na Iplantach. Przy czym jeszcze rozmawiałam wczoraj z zarządem Dróg Miasta Krakowa, które właśnie jeszcze prowadzi rozmowę, zastanawia się, gdzie te dekoracje dodatkowo będą. W tym roku mamy otwarcie nowej kładki, Anawa. I tam nigdy nie było żadnych dekoracji, bo tej kładki nie było. W tym roku planuje się tam coś postawić. Nie wiadomo, czy z której strony, ale jakaś dekoracja będzie. Wiadomo, że są bombki, więc możliwe, że jakaś bombka będzie tam stała, bo jest to standardowy element dekoracji bożonarodzeniowej. Poza tym, jak zwykle, mosty. I to rzeczywiście most Zwierzyniecki, most Piłsudskiego, on jest zawsze pięknie dekorowany, Wandy, Powstańców Śląskich i Dębnicki. Też się pojawią dekoracje.
0: To, co było zadaniem firm, to przełożenie tych ornamentów typowych dla gotyku na współczesny język iluminacji, tak żeby po zapadnięciu wzroku wydobyć to piękno, wydobyć te kształty, pokazać je mieszkańcom. I tutaj, jeżeli chodzi już o to pokazywanie, to oprócz kształtów, które będą układały się te dekoracje, ważnym elementem jest także kolorystyka. Tutaj będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym, żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń, chłodniejsze, które będą wprowadzały elegancję. No mamy nadzieję, że ta nowa dekoracja przypadnie mieszkańcom do gustu. Będą też takie elementy, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie, tak jak do tej pory. Będziemy ją mieli na głównych punktach komunikacyjnych, będziemy mieli dekoracje drzew, będziemy mieli dekoracje mostów. No i oczywiście im bliżej centrum, tym tej dekoracji będzie więcej.
9: Do przetargu wystąpiły dwie firmy. Firma, która wygrała, wygrała choinką, bo poziom był bardzo podobny, porównywalny, ale jak tak wiemy, choinka jest najważniejszą dekoracją bożonarodzeniową, wszystkim się najbardziej kojarzy i oni mieli przepiękne te choinki, zdecydowanie choinki wygrały i będą. Bardzo ładne są postumenty, czy te podstawy pod choinki, które też te dekoracje nawiązują do prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Kolorystyka jest w chłodnym błękicie, granacie ze złotem, z ciepłym złotem.
10: No właśnie o to chciałem dopytać. Poprzednie ozdoby były takie kremowo, ekri, gdzieś złoto też nam się przeplatało i taki granat. Bardzo ciężko mi określić, jaki to był dokładnie kolor. No tutaj niestety mam pewne zapóźnienia, jeżeli chodzi o rozwój plastyczny. Więc kolorystyka, to przechodzimy, przepraszam za ten przerywnik.
9: Kolorystyka zdecydowanie właśnie chłodny błękit, granat i złoty, ciepły złoty. Właściwie to gwiazdki będą złote. Tam jest taki element, ma być, który jakby będzie powodował jakby rozgwiazdzonego nieba, więc jakby niektóre będą zrobione tak, wykonane w takiej produkcji, są te gwiazdki robione, że jakby migały. Będzie zdecydowanie nawiązanie do migającego, rozgwieżdżonego nieba. I właściwie to jest jak główna kolorystyka. Wiadomo, że wprowadzone jest więcej możliwości chyba i różnicowania kolorystyki przy choinkach, natomiast absolutnie wszystkie te dekoracje bożonarodzeniowe, jeśli chodzi o lampy, bo na lampy też są dekorowane na małym rynku, na rynku głównym, wszystkie dekoracje, jeśli chodzi o drzewa, to jest złoto i granat i niebieski kolor. Właściwie te trzy kolory postawione są bardzo eleganckie. Jest to stonowane i bardzo eleganckie. Podobnie jak też przepieżki nad ulicami. Też jest to kolorystyka chłodny granat, chłodny błękit ze złotem ciepłym.
0: Będziemy mieli nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, do kolorystyki w Kościele Mariackim, do tych takich elementów dekoracyjnych wykonywanych z kamienia, które znajdziemy. Więc tego typu elementy w przestrzeni jak najbardziej znajdziemy, ale nie zabraknie iluminacji drzew, przestrzeni kompozycyjnych, świetnych, ze falintami iskrzenia, padającego śniegu, migoczących gwiazd. No wszystko to, co Instagram lubi najbardziej.
10: Dlaczego państwo zdecydowali się na wymianę tych dekoracji świątecznych? Te związane z wawelskimi arrasami służyły nam już chyba prawie dekadę, co były wysłużone, już opatrzyły się.
9: Nie wiem, czy się mogą opatrzyć arrasy wawelskie, prawda, bo jest to jednak piękna rzecz. Natomiast one już rzeczywiście się wysłużyły. Były mocno zniszczone. Wiadomo, warunki zewnętrzne, wiatr, śnieg, deszcz, no to powoduje, że to niszczeje mocno. I te przewieszki były lekko już uszkodzone. Dużo starań ta firma musiała włożyć w tym zeszłym roku, żeby to wyglądało, żeby to jednak dekorowało, a nie szpyciło miasto.
0: Jak co roku będziemy mieli żywą, około 15-metrową choinkę ozdobioną świetnymi girlandami. Dekoracja cała będzie spójna z tym, co znajdziemy w reszcie miasta. No tradycyjnie od uruchomienia tej choinki zaczyna funkcjonować iluminacja w mieście. Tak samo będzie i w tym roku. Natomiast, żeby to było możliwe już teraz, to my już musimy wybierać tą firmę, a tuż po Wszystkich Świętych ta firma musi zacząć montować dekoracje, tak żeby przez cały okres świąteczny mogły funkcjonować. Na pewno przez 3 lata te same dekoracje będą z nami. Umowa jest na 3 lata na utrzymanie, na wyprodukowanie, utrzymanie tych dekoracji. Koszt tego zadania to jest niecałe 9 milionów złotych na 3 lata, czyli taka dekoracja rocznie kosztuje Kraków około 3 miliony złotych.
5: Nagrywając miejską plastyczkę, widziałem projekty nowych iluminacji i faktycznie robi to wrażenie. Czekam zatem do grudnia, by zobaczyć je na żywo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Słuchacie magazynu To jest tydzień, a ja nazywam się Kuba Kusy i spędzę z wami jeszcze mniej więcej 15 minut. W pierwszej połowie naszej audycji było o utrudnieniach, jakich mogą spodziewać się chcący wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Teraz z kolei dobra wiadomość dla zmotoryzowanych, bo szykuje nam się koniec jednego z wąskich gardeł na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się bowiem za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
6: To zmieni nasze miasto.
11: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce, dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są 2 pasy poza jednym zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były 2 pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy, pojadą już 2 pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
10: Jak będą przebiegały te prace?
11: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej, one oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
10: No właśnie, państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
11: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
10: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
11: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
10: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł, węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe, w stronę Podhala, prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
11: Tak, węzeł Kraków Południe zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego, w kierunku gór Beskidów. Tam złożyliśmy wniosek o ZRIT, czyli o pozwolenie na

0: Zerwał się ruch lokalny Opatkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać za Kopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku. A ten, kto będzie chciał jechać do Opatkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do Opatkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrada 4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach Opatkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co my teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim, kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
1: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegały. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
0: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową, to jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia, będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, na przykład, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. No z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do Nowego Targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do Nowego Targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, w Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć

0: w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo. Mogą zrobić to spokojnie, a nie mając ze sobą te dziesiątki samochodów, które jeżdżą tą trasą.
1: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan, a mianowicie rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat, ale z drugiej strony ja jako osoba, której zdarza się jeździć autostradą, na odcinku krakowsko-katowickim pomstuję, bo chyba nie ma miesiąca, by gdzieś tam nie dochodziło do jakichś utrudnień. I bach, i kolejne będą, ale no trudno. Prace będą zaawansowane, bo to też między innymi nie tylko poszerzenie o kolejny pas autostrada, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
0: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
1: Szlabany w górę i fru jedziemy.
0: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
1: Na jakim odcinku?
0: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona. Natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z województwem śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Dulowej.
1: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
0: Prace wystartują w 2030 roku. Tak jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął, bo pamiętajmy, że autostrada to nie tylko po prostu położenie nowej jezdni, nowego pasa ruchu, ale to jest też cała infrastruktura, która jest dookoła tej autostrady. To są kwestie związane z odwodnieniem, to są kwestie związane z zabezpieczeniem, to są kwestie związane z zarządzaniem autostradą, to są wreszcie obiekty, które są na tej autostradzie, więc to wszystko projektant musi wziąć pod uwagę, trzeba zaplanować, w jaki sposób te prace robić, bo znowu jesteśmy na drodze, którą nie wyłączymy i nie będziemy nagle poszerzać jej na całym odcinku, tylko trzeba to robić etapowo. To też jest zadanie projektanta, żeby to w odpowiedni sposób przygotować.
1: Na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że każdego dnia z małopolskiego odcinka autostrady A4 korzysta, uwaga, około 50 tysięcy kierowców.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Choć na poważnie zaczęła podróżować zaledwie kilka lat temu, to zdążyła już odwiedzić ponad 60 krajów na 6 kontynentach. Iwona Marczak, podróżniczka z Krakowa, podczas swoich wypraw szuka miejsc nieoczywistych, także tych w naszym regionie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska oraz moja rozmówczyni Iwona Marczak. Cześć Iwono.
4: Krakowianie z pasją.
5: Dzień dobry Państwu, z tej strony Iwona Marczak, podróżniczka, nauczycielka akademicka, I to przede wszystkim, co najważniejsze, krakowianka. Moim życiem tak naprawdę można powiedzieć rządzą podróże. Kocham odkrywać nowe miejsca, ale nie tylko te całkiem dalekie. Uwielbiam również zwiedzać okolice Krakowa. Kocham swoje miasto i uwielbiam odkrywać w nim małe, nowe miejsca, które gdzieś tam mnie zachwycą. Na co dzień jestem też, przyznaję, wielką psiarą. Kocham zwierzęta i to taki dodatek w moim życiu, który sprawia, że jest ono bardziej barwne.
6: I mimo młodego wieku, bo masz raptem 30 parę lat, zwiedziłaś 2 razy więcej krajów. To jest interesujące, zwłaszcza w kontekście danych, na które ostatnio natrafiłam, że przeciętny mieszkaniec kuli ziemskiej zwiedza w swoim życiu około 12 krajów. Oczywiście są to dane niemiarodajne, bo samych krajów do zwiedzenia jest oficjalnie ponad 190, ale jak to się stało, że właśnie w tak młodym wieku zwiedziłaś tyle krajów?
5: Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc moich rodziców, zarówno oczywiście finansowa, ale też taka po prostu takie wsparcie i logistyczne, i emocjonalne, bo moi rodzice zawsze zachęcali mnie do tego, żebym spełniała swoje marzenia. Więc to dzięki nim tak naprawdę mogłam przynajmniej na początku realizować tą pasję. Teraz to już po prostu świadomy wybór i gdzieś tam przeznaczenie pieniędzy właśnie na tą pasję, ale myślę, że to, że w tym wieku już tak wiele zobaczyłam, to zdecydowanie trzeba kredyt im przypisać.
6: Ale tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że zwiedzałaś od maleńkości, tylko zaczęłaś tak podróżować intensywnie dopiero jako osoba dorosła.
5: To prawda, tak naprawdę właśnie jak miałam 18 lat, zaczęły się te pierwsze podróże. Zaczęło się tak naprawdę od biur podróży i zapisywania się na wycieczki samemu. Po prostu zbierałam sobie pieniążki, wpłacałam na taką wycieczkę i jechałam. Później zaczęło się podróżowanie z moimi rodzicami i tutaj już zaczęła się samodzielna organizacja, bo odkryłam, że jako 20-latka mogę sama przecież zorganizować takie podróże. I to już tak naprawdę w tym czasie się bardzo rozkręciło. Zaczęły się podróże na inne kontynenty. Coraz więcej, można powiedzieć, apetyt rósł w miarę jedzenia. Obecnie nadal kocham odkrywać, ale im jestem starsza, mam wrażenie, że bardziej doceniam właśnie mój kraj, a też szczególnie właśnie moje miasto i te okolice tutaj, to co tutaj można zobaczyć.
6: To może o tym jeszcze porozmawiamy, ale na ten moment powiedz proszę, jakie miejsca, jakie wyprawy najbardziej utkwiły Ci w pamięci?
5: Zdecydowanie Chiny. Była to podróż zupełnie niesamowita. Chiny to jest kraj zupełnie inny niż wszystkie, które widziałam do tej pory. Przede wszystkim to niezwykłe połączenie nowoczesności z przepiękną przyrodą, ale też to przeznaczanie jak gdyby takich technologicznych, ciekawych rozwiązań do tego, żeby ta turystyka była bardziej efektywna. To znaczy, podam może taki ciekawy przykład. Na górę Tianmen, przepiękną górę, która znajduje się w pobliżu Zandziadzie, tam mamy góry Awatara. Na tą górę można, proszę Państwa, wjechać po prostu schodami ruchomymi, które są wewnątrz góry. Przecież, jak ja bym mogła na rysy wjechać schodami ruchomymi, to ja tam bym była co sobota i bym tylko zdjęcie robiła na szczycie. Było ciężko, ale było warto. Także to jest naprawdę niesamowite i to połączenie właśnie tej technologii z tymi widokami, które po prostu odbierają dech, to po prostu jest naprawdę coś wyjątkowego. Dlatego Chiny dla mnie to jest numer jeden, jeżeli chodzi o te wszystkie, spośród tych wszystkich krajów, które widziałam.
6: A czy podczas swoich podróży sugerujesz się jakimiś listami cudów świata, czy rankingami najszczęśliwszych miast, krajów na świecie?
5: Tak, szczególnie te rankingi najpiękniejszych takich cudów świata, ale też właśnie cudów natury. Bardzo by mi zależało na tym, żeby to wszystko zobaczyć na własne oczy. Oczywiście też takie po prostu rankingi najpiękniejszych miejsc na świecie, bo to też gdzieś tam inspiruje człowieka do tego, żeby coś zobaczyć. Ale jeżeli mam być szczera, w dzisiejszych czasach bardzo wielką rolę pełnią też social media. I często było tak, że widziałam po prostu w social mediach coś, co mnie zachwyciło, zapisywałam sobie to i później udawało mi się to odwiedzić, więc taka możliwość dzisiejszych czasów spełnienia marzeń, odkrywania miejsc, które najpierw widzisz tylko gdzieś na komputerze czy na telefonie, a później w rzeczywistości, no to jest po prostu ogromne szczęście, że żyjemy w tych czasach też.
6: Zwiedziłaś w ciągu ostatnich kilku lat ponad 60 krajów. Czy w związku z tym jakiś kontynent został przez ciebie niepodbity?
5: Oczywiście nadal nie postawiłam stopę na Antarktydzie i biorąc pod uwagę mojego męża, który kocha ciepło, myślę, że nie stanie się to nigdy. Także myślę, że jestem w stanie sobie to odpuścić, chociaż mówi się, że nigdy nie mów nigdy, bo przecież życie jeszcze przed nami, więc kto wie, być może kiedyś uda się odwiedzić ten najzimniejszy kontynent.
6: Najczęściej w podróże udajesz się z rodzicami lub ze swoim mężem. To z pewnością wartość dodana, bo czujecie się swobodnie w swoim gronie, bezpiecznie, ale i też napotykacie różne trudności, przez które przechodzicie razem. Czy w związku z tym zaliczyliście jakąś przygodę, napotkaliście trudną lub niebezpieczną sytuację, z której wyszliście obronną ręką i która też uświadomiła ci, że teraz to ty możesz wszystko?
5: Oczywiście takich przygód było wiele, takie przygody bardzo zbliżają do siebie. Na przykład z moją mamą, kiedy byłyśmy na Cyprze, moja mama troszkę gorzej się czuła, została w samochodzie, ja poszłam na szlak w takim bardzo odległym, odosobnionym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że jak wróciłam do niej do samochodu, okazało się, że przy otwartych drzwiach świeciła się lampka i wyładował się akumulator. Była to sytuacja niezwykle trudna z tego względu, że nie miałyśmy zasięgu, więc nie mogłam zadzwonić nawet do wypożyczalni. Droga tam dojazdowa była niesamowicie taka wiejska droga, bardzo dziurawa, bardzo trudna. No i w tym momencie błagałam ludzi o kable, czy ktoś może ma, nikt nie miał. W końcu udało mi się od takiego pana, który dosłownie kozy miał obok i jakiś tam malutki sklepik z wodą ubłagać, żeby pojechał po te kable. Takie kable, które w ogóle puszczały iskry. Więc przygoda była naprawdę taka, powiedziałabym, emocjonująca. Udało się na szczęście ubłagać też po takich Anglików, którzy tam mieli samochód, o pomoc, żeby ten za pomocą tych kabli na ten samochód podładowali. Więc to była taka sytuacja, że naprawdę już myślałam, że może być ciężko, ale wiadomo, że jakoś byśmy z tego zawsze wyszły. Niejednokrotnie mieliśmy sytuacje różne z ludźmi z danego miejsca, tak zwanymi tubylcami, można powiedzieć, prawda? No bo tutaj też były przygody, typu w Meksyku nas okradziono, ale tutaj też wyszliśmy z tego bardzo, bardzo dobrze z moim narzeczonym wtedy, dzisiaj już mężem. Także wiem na pewno, że mogę zarówno na niego liczyć, jak i na moich rodziców w sytuacjach stresowych i moi rodzice też często mi mówią, że wiedzą, że co by się nie działo, ja sobie z tym poradzę, więc to daje mi pewność, że oni też czują się bezpiecznie ze mną w tej podróży, wiedzą, że zawsze znajdę jakieś rozwiązanie, chociażby nawet najtrudniejszych kłopotów, zawsze nas wyciągnę.
6: A miałaś kiedyś jakieś takie problemy komunikacyjne, albo czy się zgubiłaś?
5: No pewnie, że tak. Komunikacyjne bardzo wiele. W ogóle w Chinach to jest niesamowita sprawa, bo też często ludzie mówią, że ojejku, ale w Tajlandii, ale w Wietnamie to tak słabo mówią po angielsku ludzie, czy w Japonii to tak słabo mówią po angielsku. Nie, proszę Państwa, jeżeli porównamy do Chin, to wspaniale mówią po angielsku Japończycy, bo się okazuje, że w Chinach Chińczycy nie wiedzą, co to jest toilet albo restroom. Mają to napisane wszędzie, ale nie wiedzą, co to jest, więc taka bariera komunikacyjna to dla mnie było w ogóle absolutnie szokujące. Oczywiście nauczyłam się po chińsku po prostu, jak jest toaleta. Czy to jest jakaś taka wielka trudność w dzisiejszych czasach? Mamy coś takiego jak przecież internet i mamy możliwość skorzystania z translatora, więc to jest bardzo łatwo rozwiązać. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ludzie są życzliwi, to zawsze znajdziesz jakiś sposób na komunikację, czy to taką niewerbalną, więc tutaj naprawdę myślę, że nie ma się czym martwić. Jeżeli chodzi o zgubienie się, tak, oczywiście zdarzyło się kilkukrotnie, chociaż mam całkiem niezłą orientację po tatusiu. Także dzięki, tato. I zazwyczaj jestem w stanie się odnaleźć. Ale kiedyś na przykład w Japonii, kiedy właśnie nie miałam tego internetu, pojechałyśmy pociągiem w ogóle w drugą stronę i wyjechałyśmy całkiem z miasta. Natomiast oczywiście udało się wrócić. Także te sytuacje zawsze kończyły się dobrze i myślę, że warto czasami się zgubić, żeby odnaleźć coś innego, może bardziej wartościowego.
6: W końcu co kraj, to obyczaj. Jak przyznaje moja rozmówczyni, najpiękniejszym miejscem, jakie do tej pory miała okazję zobaczyć, pozostaje Australia. I to właśnie tam chciałaby w przyszłości powrócić.
5: Są to jednak antypody i mają taki wyjątkowy charakter te kraje dla mnie. Chciałabym po prostu znowu usłyszeć ten śpiew ptaków, który jest zupełnie inny niż we wszystkich innych krajach i kontynentach, na których byłam. Budzi cię po prostu taki harmider, który nie przypomina niczego innego i już wiesz, że jesteś bardzo daleko od domu.
6: Na początku naszej rozmowy wspomniałaś, że bardzo też lubisz wyjazdy tutaj w naszych podkrakowskich okolicach, zatem pozostaje pytanie, co z tymi jednodniowymi wycieczkami w naszym regionie, czy lubisz je planować, czy właśnie ich nie zaliczasz na poczet tych swoich wypraw?
5: jak najbardziej zaliczam, kocham takie dniowe wycieczki, zawsze bardzo się na nie ekscytuję i czekam z utęsknieniem cały tydzień, aż weekend będziemy mogli sobie pozwolić na taką eskapadę i mikrowyprawę. Przede wszystkim chciałabym Państwu polecić tutaj okolice Krzeszowic, bo naprawdę przepiękne są tam rejony i można naprawdę spędzić pełen dzień na odkrywaniu perełek tamtego regionu. Zacznijmy choćby od Puszczy Dulowskiej, która jest po prostu przepiękna. Mamy tam Czarny Staw, jedno chyba z najpiękniejszych takich małych jezior w okolicy Krakowa. Do tego mamy Bramę Krzeszowicką, przepiękną pozostałość czasów królów i polowań, a oczywiście nie można zapominać o Zamku Tenczyn, więc już tutaj macie Państwo kilka punktów, które warto zahaczyć podczas takiej mikrowycieczki. Ponadto nie można zapominać oczywiście o dolinkach w okolicach Krakowa, bo tych dolinek jest bardzo wiele i poza Doliną Mnikowską, którą każdy może już zna, z wspaniałą Matką Boską namalowaną na skałach, warto odwiedzić inne doliny, na przykład Dolinę Racławki, Dolinę Aleksandrowicką, Dolinę Brzoskwinki, malutką, ale też bardzo urokliwą. Tych dolin jest sporo i polecam zrobić sobie plan na przykład na zwiedzenie każdej z nich i wybranie takiej swojej ulubionej, co pozwoli Wam później łatwiej znaleźć miejsce na wycieczkę w kolejny weekend. No i na sam koniec nie wolno zapominać o takich małych, ciekawych miejscach też w Małopolsce, jak na przykład źródełko Jordan, które jest spektakularne. No przecież ta woda ma tak niesamowity kolor, legendy krążące wokół tego miejsca są naprawdę interesujące. A jeżeli Państwo chcecie udać się dalej na północ, to być może może warto odkryć jakieś takie miasto, które nie wydaje się na naszych mapach za bardzo oblegane turystycznie, jak Miechów. Tam też naprawdę jest co zwiedzać.
6: A odwołując się już bezpośrednio do naszego miasta, to czy masz takie swoje ulubione miejsce w Krakowie, w którym znajdujesz wytchnienie?
5: Ja przede wszystkim kocham Podgórze, bo stamtąd pochodzę i bardzo, bardzo lubię zarówno Rynek Podgórski, jak i obecnie Park Bednarskiego, który jest przepięknie odrestaurowany, ale takie miejsce, w którym bywam chyba najczęściej w ramach spaceru, to dzisiaj dla mnie Zakrzówek i po prostu ten kolor wody, te ścieżki spacerowe, no jestem tam w zasadzie prawie codziennie. Znajduję tam naprawdę wytchnienie. Do tego jeszcze ten dźwięk świerszczy, które siedzą w trawie, bo tam też tak pięknie jest utrzymana zieleń w takim trochę dzikim, półdzikim stanie. No mnie to zachwyca i jak najbardziej wystarcza mi to, żeby mieć po prostu po takim spacerze dobry dzień.
6: Nie wiem, czy wypada mi Ciebie zapytać, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?
5: Zdecydowanie tak. Im więcej podróżuję, tym bardziej się w tym utwierdzam, że mieszkamy w fantastycznym kraju, bezpiecznym, czystym, z możliwościami rozwoju, z możliwościami samorealizacji, z piękną, bogatą kulturą i fantastyczną kuchnią. Więc no, muszę przyznać, że jestem zakochana w Polsce, ale również właśnie w moim mieście, które ma tak bogatą ofertę kulturową do zaoferowania. Piękne właśnie parki i wspaniałe okolice Krakowa są. Także naprawdę zostaję tu, jestem tego pewna. Oczywiście marzę o większym jakimś domu, może niekoniecznie już z widokiem na śmietnik, tak jak teraz mam, ale zdecydowanie chciałabym tu zostać. Mimo, że piękne są miejsca, które odwiedzam i wspaniałe te wszystkie kraje, to tutaj czuję się najlepiej.
6: A podróże Iwony Marczak mogą Państwo śledzić na profilu Dzień Dobry Świecie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Krakowia Maraton, Krakowia Półmaraton Królewski i Bieg Trzech Kopców. Te najważniejsze wydarzenia biegowe w Krakowie już od ponad dekady tworzą cykl o nazwie Królewska Triada Biegowa. A tytułem jej zdobywcy może poszczycić się już prawie 8 tysięcy biegaczy i biegaczek. Ja co prawda nie zaliczam się do tego grona, ale kto wie, czas pokaże. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
4: Sport w Krakowie.
7: To dużo, ale ciągle mamy ambicje i chrapkę na jeszcze więcej. Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, Zarząd Czasu Który Sportowej w Krakowie. Faktycznie Cracovia Marathon jest to największy wiosenny maraton w Polsce. Bez wątpienia jest to też najbardziej międzynarodowy maraton w Polsce. Mamy ponad 13% zawodników z zagranicy, z 70 kilku krajów, więc to pokazuje, jak bardzo marka Krakowa i marka maratonu są popularne za granicą, co niezwykle nas cieszy, bo chcemy się rozwijać. Wiemy już, że na lokalnym rynku, lokalnym w sensie ogólnopolskim, Cracovia Marathon jest dość znany. Jesteśmy też w bardzo fajnej serii z dwoma innymi największymi polskimi maratonami, czyli z maratonem warszawskim i poznańskim. Utworzyliśmy tak zwaną złotą serię. Jest to trofeum, które można zdobyć w ciągu 3 lat, jeżeli właśnie przebiegnie się wszystkie nasze 3 biegi. Natomiast no, naszym celem jest 10 tysięcy uczestników maratonu, tak żeby z roku na rok zwiększać jeszcze aktywność wśród też naszych mieszkańców, bo też widzimy, że im więcej wydarzeń sportowych organizujemy, tym więcej mieszkańców je dostrzega i tym więcej mieszkańców później chce biegać. I jesteśmy też świadkami takiego ogromnego trendu rodzinnego. Czy jeżeli biega mama, to za chwilę biega tata, później biegają dzieci, no i spędzają jednak te weekendy w sposób zdrowy i aktywny, a na tym nam jako miastu najbardziej zależy.
6: Zgodnie z przysłowiem, czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci.
7: Zdecydowanie tak to wygląda i na przykład fajnie to widać w przypadku naszych biegów dla dzieci Minimals Kraków Run, gdzie najczęściej właśnie ci najmłodsi uczestnicy to też są dzieci naszych dorosłych uczestników, którzy sami startują czy to w biegu trzech kopców, czy to w półmaratonie. 2500 dzieciaków, które w wieku od 3 do 13 lat chcą przyjść i wystartować na różnych dystansach, chcą się bawić tym sportem. I dla nas to jest najważniejsze. Też widząc, jak bardzo bieganie staje się dostępne, obniżamy też poziom wiekowy różnych naszych wydarzeń sportowych, czyli na przykład bieg towarzyszący półmaratonowi, czyli tak zwana czanieska piątka. Już można biec ją od 13 roku życia. Mini Cracovia Marathon, czy impreza towarzysząca Cracovia Maratonowi, również już jest dostępna od 13 roku życia i faktycznie coraz więcej tych nastolatków uczestniczy w tych wydarzeniach, co nas bardzo cieszy. Wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc im więcej młodych osób biega, tym będą zdrowsi i później chętnie wystartują w naszym maratonie czy półmaratonie.
6: Ale z tych wspomnianych 3 biegów, o których cały czas rozmawiamy, to tym o najdłuższej tradycji, o ugruntowanej pozycji jest Cracovia Marathon, bo to już niemal ćwierćwiecze.
7: Tak, jesteśmy coraz starsi. Naszym najmłodszym biegiem jest wbrew pozorom nasz największy, jeśli chodzi o liczebność bieg, czyli Cracovia Półmaraton Królewski. 18 tysięcy zawodników. To też jest oczywiście ulubiony dystans w tym momencie wśród biegaczy, czyli 21 kilometrów. Pamiętajmy również o biegu nocnym, bieg na 10 kilometrów. Tyle samo zawodników wzięło w nim udział, ile w maratonie. To też pokazuje pewne trendy, jak te biegi stają się coraz bardziej popularne. Bez wątpienia Cracovia Marathon to jest perła w koronie, tak? Ten królewski dystans, który od 2014 roku zaczyna się i kończy się na krakowskim rynku, w samym sercu Krakowa. Biegacze cały czas to podkreślają, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby finiszować właśnie na tym najpiękniejszym, największym placu średniowiecznej Europy. No i my staramy się im co roku zapewnić właśnie te emocje.
6: Czym te biegi się różnią między sobą?
7: Biegi różnią się nie tylko dystansami, ale również lokalizacjami. Już tak nauczyliśmy naszych biegaczy, że Cracovia Marathon, który odbywa się zawsze na wiosnę, ma start i metę właśnie na krakowskim rynku, podobnie jak bieg nocny. Z kolei wrześniowy bieg trzech kopców odbywa się pomiędzy 3 kopcami. I co ciekawe, to jest jedyny bieg górski w Polsce, którego trasa prowadzi przez centrum dużego miasta. Więc nie ma drugiego takiego takiego biegu, więc tym bardziej na niego zapraszamy. Startujemy przy kopcu Krakusa, biegniemy przez piękne krakowskie podwórze bulwarami do Lasku Wolskiego, a tam już finisz przy kopcu Piłsudskiego. No i właśnie ten bieg kończący Królewską Triadę Biegową, zawsze odbywający się w październiku, Krakowia Półmaraton Królewski. I z kolei on startuje z okolic Tauron Areny Kraków, a meta jest w naszej największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, czyli w Tauron Arenie Kraków. I to też niezwykle cieszy naszych uczestników, że wbiegają do tej ciemnej hali, gdzie nagle są światła, jest brama LED-owa, są różnego rodzaju animacje na tej bramie, jest tłum kibiców. I to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie, które też przyciąga naszych tutaj no, największych amatorów i fanów krakowskiego biegania.
5: I warto tutaj wyraźnie zaznaczyć, że do sportu coraz częściej garną się panie.
7: To prawda i strasznie nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej kobiet, ale też nastolatek, bierze udział w naszych wydarzeniach. Widać to w taki najbardziej spektakularny sposób w przypadku biegu kobiet, gdzie w pierwszej edycji biegło tylko 800 pań, w drugiej edycji 1500, a w trzeciej edycji 3000, czyli proszę zobaczyć, jak bardzo zmultiplikowała się frekwencja w przypadku biegu kobiet. Mało tego, że kobiety biegają między innymi w biegu kobiet i to już było 3000 pań, to również organizujemy szereg wydarzeń dodatkowych. Na przykład przy biegu kobiet mamy tak zwany maraton fitness. Polega on na tym, że panie, które niekoniecznie chcą biegać albo które na przykład nie zmęczyły się na dystansie 5 czy 10 kilometrów, dołączają do nas i wspólnie przez cały dzień ćwiczą, a wszystkie cegiełki, bilety wstępu przeznaczane są przez naszego sponsora tytularnego na charytatywne działania, na fundację, która też działa na rzecz kobiet. Także to pokazuje, jak bardzo kobiety są zjednoczone, ale też jak bardzo garną się do różnego rodzaju ćwiczeń. Też doskonałym przykładem takiego rozwoju i takiej narracji też, że należy zachęcać dziewczynki od młodych lat, są na przykład, jest taki program Mistrzynie w szkołach, którego jesteśmy partnerem, organizuje go Fundacja Otylii Jędrzejcza, gdzie raz w roku 400 dziewczynek ćwiczy na sali gimnastycznej pod okiem znanych influencerek, mistrzyń sportu, też oczywiście Otylii Jędrzejczak. To jest naprawdę fantastyczna okazja do tego, żeby po pierwsze razem poćwiczyć i jak obserwuję, to te dziewczynki naprawdę mają różne figury, różną kondycję, ale najważniejsze dla nich jest to, że one mogą przyjść razem, poćwiczyć, zintegrować się, a jeszcze poznać swoje idolki. Oprócz tego też staramy się bardzo ułatwiać życie naszym uczestniczkom, tak żeby frekwencja czy to w Krakowie maratonie, czy w półmaratonie z roku na rok była wyższa. I tutaj możemy się pochwalić sukcesami, bo faktycznie ruszyliśmy od tych 18% kobiet w ubiegłych latach do 20-20 kilku procent już w ostatnim czasie. To niezwykle nas cieszy, bo pokazuje, że to, co robimy, po prostu robimy dobrze. Ale to też nie dzieje się samo w sobie, że my tylko pozwalamy kobietom biegać, czy dajemy im platformy do biegania. My również o nie dbamy, żeby czuły się dobrze on event. Czyli na przykład oznaczamy specjalnie tojtoje. One mają różną kolorystykę, mają różne ikonki, tak żeby były osobne tojtoje dla pań, osobne tojtoje dla panów, bo wiemy, że dla pań no ta czystość, prawda, otoczenie też robi różnicę. Na przykład wyposażamy tojtoje w takie materiały sanitarne, higieniczne, dla pań, żeby też miały komfort podczas biegu, że cokolwiek się stanie, to mogą liczyć na pomoc. I myślę, że to też jest dla pań bardzo, bardzo istotne. Podczas biegu kobiet też zorganizowaliśmy treningi dla dzieci w tym czasie, kiedy odbywały się biegi, tak żeby panie mogły przyjść na przykład ze swoimi dziećmi. Dzieci były pod opieką naszych trenerów, a panie mogły spokojnie przebiec właśnie dystans 5-kilometrowy. Także wydaje mi się, że działając prokobieco należy nie tylko myśleć o zachęcaniu pań do aktywności fizycznej, ale też należy im stwarzać różnego rodzaju takie dodatkowe aktywności i zachęcać ich trochę właśnie w taki sposób. No a też poza tym Poza tym też widzimy, jak bardzo w ogóle sport kobiet jest popularny w naszym mieście. Przez 3 lata mieliśmy taki projekt Kobiety w biegu. To były treningi przeznaczone tylko i wyłącznie dla pań. Trenerkami były tylko kobiety. I co się okazało? Że ten rynek został doskonale zagospodarowany przez inne trenerki, przez inne kluby i już my jako ZIS nie musimy tego organizować. Również organizowaliśmy na przykład treningi dla młodzieży, dlatego że widzimy właśnie, że ta grupa 13-15+, zwłaszcza w kontekście dziewczynek, nastolatek jest bardzo trudnym okresem, gdzie chłopcy jeszcze biegają, ćwiczą, dziewczynki już mniej. I na przykład organizowaliśmy na siłowniach treningi osobno dla chłopców, osobno dla dziewczyn, tak żeby dziewczyny też miały swoją przestrzeń, żeby czuły się tam bezpiecznie. Także mamy różnego rodzaju pomysły, które testujemy, no tak, żeby coraz więcej kobiet w Krakowie po prostu miało dostęp do obiektów, miało dostęp do różnego rodzaju treningów i żeby razem z nami ćwiczyli.
6: I chyba też do tego, że nie ma żadnych wymówek. Tak trochę poczułam presję przez to, kiedy pani wspomniała o stwarzaniu właśnie możliwości tutaj okoliczności kobietom, aby także mogły partycypować właśnie w biegach, żeby mogły udzielać się sportowo.
7: Nie ma żadnych wymówek. Tak naprawdę, żeby zacząć uprawiać sport, trzeba wyjść z domu. To jest, albo ćwiczyć oczywiście w domu też można, ale jednak wychodząc z domu, zostawiając na chwilę rodzinę samą sobie, oni naprawdę przeżyją. Oni się sobą zajmą. Im się nic przez tą godzinę, dwie godziny nie stanie, a kobieta nie tylko poczuje się sama z sobą lepiej, ale też psychicznie po prostu troszeczkę odpocznie i nabierze jakiejś takiej siły i radości, zintegruje się z innymi osobami. Naprawdę ten sport w dzisiejszych czasach, w takiej dobie tego pośpiechu, różnych problemów też emocjonalnych czy psychologicznych, to jest najlepsza psychoterapia i też bierzemy ten aspekt pod uwagę, że to nie jest nie tylko, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale też w zdrowym umyśle jest ten zdrowy duch właśnie w taki sposób bardziej psychologiczny czy emocjonalny, więc myślę, że nasze mieszkanki, krakowianki są bardzo, bardzo świadome i wbrew pozorom panie dużo ćwiczą. Na przykład jak czytamy statystyki, kto więcej biega, to widzimy, że więcej kobiet uprawia tak zwany jogging. Kobiety są tylko mniej chętne, czy mniej odważne. Może to
6: mniej jest... uzewnętrzniają się.
7: Tak, mniej się uzewnętrzniają, to jak najbardziej, ale też nie są takie odważne. Mężczyzna zacznie trenować i on po pół roku chce biec już maraton, Ironmana, on jest gotowy, w nim buzuje testosteron. Kobiety się 3 razy zastanowią, czy są przygotowane, czy aby na pewno przebiegną ten dystans 5 kilometrów. Także statystycznie faktycznie kobiety więcej czasu potrzebują do udziału w zawodach, dlatego też jest ich tam troszeczkę mniej. No i też historycznie, tak, kobiety zaczęły biegać dużo później niż mężczyźni, na przykład w maratonach, stąd te statystyki są trochę w Polsce u nas gorsze, ale my nie zwalniamy tempa, cały czas aktywizujemy panie, cały czas nawet tak podprogowo staramy się w naszych layoutach, w kampaniach promocyjnych też pokazywać kobiety, żeby one też były naszymi ambasadorkami, też opowiadamy ich historię, też są ich wizerunki na naszych layoutach. No właśnie wszystko po to, żeby kobiety widziały, że naprawdę mogą biegać i nadają się do tego jak najbardziej, że jest to kwestia po prostu tylko kilku treningów i spokojnie mogą stanąć na linii startu, a potem cieszyć się zasłużonym medalem i tymi emocjami na linii mety, do czego naprawdę Państwa bardzo serdecznie zachęcam.
6: A pełną ofertę bezpłatnych treningów znajdą Państwo na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy. Czy drapaczy?
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam, a zaczynamy od tematu największej od lat inwestycji. Chodzi oczywiście o budowę linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Od minionej soboty nowa trasa jest już przejezdna. Sam miałem okazję uczestniczyć w takim testowym przejeździe, a wraz z jej otwarciem Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął także pierwszy etap zmian w siatce połączeń. Na początek mówi pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.
7: To zmieni nasze miasto.
8: Względy absolutnego bezpieczeństwa dla pasażerów nakazały nam jednak przeprowadzenie kolejnych testów, dogadania się z oprogramowaniem i w związku z tym już po podwójnej jeszcze kontroli zarówno straży, jak i kontroli nadzoru budowlanego możemy powiedzieć, że rozkładowe kursowanie tramwajów na linii do Mistrzejowic rozpoczyna się od soboty, czyli od jutra. Ten przejazd jest tylko po to, żebyście Państwo zobaczyli, że Kraków ma naprawdę wspaniałą linię. Jesteście trochę chyba jak w przyszłym metrze. Teraz jesteśmy nad najniższym poziomem, który jest minus 20 metrów. To jest już inwestycja, w której kiedyś sobie tam chyba to próbowaliśmy wizualizować. To jest dwa razy kopiec Kościuszki kubaturowo wywieziony stąd. W związku z tym no, zadanie ogromne, największe też w historii Krakowa. Co wykonawca usłyszał, to usłyszał. Ale przypominam, to się wszystko działo w żywej tkance miasta, na długości 4,5 km, gdzie ludzie musieli chodzić do pracy, dzieci do szkoły, do przedszkola i poza tym była to inwestycja pod największą społeczną kontrolą. Takiego monitorowania nie miał nikt, bo za każde drzewo, krzaczek, krzywo położoną płytkę obrywało się wykonawcy i bardzo dobrze, że się mu obrywało. Mamy nadzieję, że jeżeli Państwo jeszcze będą dostrzegali jakieś usterki, to Was informuję, że Gileronak będzie tu jeszcze przez najbliższe 20 lat, więc zdąży wszystko poprawiać. Ale to oczywiście nakazy PINB-u i tak dalej, protokoły usterkowe są precyzyjnie napisane, więc cieszę się, że te dwa kolejne po krytycznych, wczorajszych dwóch zostały też usunięte i myślę, że jesteśmy gotowi do oddania bezpiecznej trasy i bardzo oczekiwanej przez bardzo, bardzo wielu mieszkańców Krakowa.
9: To ogromne wyzwanie inżynierskie, oczywiście przekłada się na konkretne liczby. 4,5 km linii tramwajowej to jest jedno, ale w ramach tej linii 1230 metrów tunelu, tak naprawdę trzech tuneli, bo to są trzy niezależne konstrukcje inżynierskie, które były budowane. Bartek Sawicki, rzecznik prasowy, generalny wykonawca Gulermak. Najniższy punkt tunelu to jest 20 metrów pod ziemią. Tego nie widzą pasażerowie. Po to, żeby ten tunel funkcjonował bezpiecznie, pod nim musiała powstać ogromna przepompownia o pojemności wysokości ponad 300 metrów sześciennych. Te wszystkie wody opadowe, które będą tutaj pod ziemię spływały, muszą oczywiście zostać przetworzone przez urządzenia mechaniczne zmagazynowane. Oprócz tego 15 tysięcy metrów kwadratowych zielonych torowisk wraz z rozchodnikiem. To jest prawie 3/4, 74% całej inwestycji. To są tereny biologicznie czynne. Na wszystkich przystankach, na dachach wszystkich przystanków oczywiście również znajdzie się rozchodnik. No, przy dzisiejszych zmianach klimatu to naturalne rozwiązanie. Po pierwsze, zwiększa się retencja wody, czyli więcej wody przyjmuje torowisko i przystanki. Również zmniejsza się temperatura torowiska na przystankach i okolicznych miejsc. Ponad 1400 drzew posadzonych. Tutaj było liczne zmiany, jeśli chodzi o te drzewa. Ostatecznie zawarliśmy kompromis, że na każde dwa drzewa wycięte, posadzone zostaną trzy nowe. Jeśli chodzi o drzewa, to praktycznie w każdym dostępnym miejscu, tam gdzie była taka możliwość techniczna, a nawet gdzie takiej możliwości nie było, to negocjowaliśmy indywidualnie z gestorami sieci, bo drzew co do zasady nie można sadzić na wodociągach, ciepłociągach, gazociągach, żeby w miarę awarii nie było konieczności usunięcia takiego drzewa, ale tam też staraliśmy się szukać rozwiązań kompromisowych, więc podsumowując, 1400 drzew posadzonych i 55 tysięcy metrów sześciennych zieleni ogółem. To są drzewa, krzewy, nasadzenia, róże na rondzie. No i chyba z punktu widzenia moich kolegów i koleżanek inżynierów dość istotna liczba, prawie 400 kilometrów instalacji podziemnych do przebudowania. Mówimy z jednej strony o 4,5 kilometrach trasy, ale żeby ta trasa mogła powstać, żeby te chodniki mogły powstać, żeby drogi musiały przebudować, wszystkie te instalacje, które były pod ziemią, a mówimy tu o setkach kilometrach, musiały najpierw zostać przebudowane, przełożone, często unowocześnione, a oczywiście nie pomagały w tym też uwarunkowania historyczne. Mieliśmy tutaj różne rzeczy, sudoł dominikański, jak go odkopaliśmy, nie płynął w tym miejscu, w którym się go spodziewaliśmy. Tutaj kierownik budowy w momencie, kiedy udało nam się trafić na ten podziemny ciek, no to można powiedzieć, że niemal podskoczył z radości. Myśmy go szukali praktycznie na żywo, mimo tego, że było to poparte badaniami geologicznymi, zarówno przez miasto, jak i przez nas przeprowadzonymi. No, na tym polega ta robota przy pętli Mistrzejowice.
6: Niewybuchy.
9: Liczne niewybuchy, dokładnie tak, co kilka tygodni odkrywane, więc tutaj kolejne wyzwanie. Tych wyzwań na przestrzeni lat był ogrom. Pamiętamy też, no, co się wydarzyło, oczywiście COVID, wojna w Ukrainie, no to standardowy wpływ na rynek budowlany, ale naprawdę każdy krok tutaj to ogromne wyzwania inżynierskie. No i stąd też termin. Trzeba przyznać, że do części z tych wyzwań pochodziliśmy zbyt optymistycznie. Część tych zmian było wprowadzone też w trakcie życia projektu. Dość powiedzieć, że no, jeśli chodzi o sam nadzór, tutaj mieliśmy na projekcie czterech prezydentów odpowiedzialnych za projekt i kolejnych kilku dyrektorów. Tutaj też czujne oko mieszkańców, więc no już na żywym organizmie, na budowie te zmiany były wprowadzane, ale oczywiście od swojej części się nie odżegnujemy. Tak jak powiedziałem, część z tych rzeczy zbyt optymistycznie do nich podchodziliśmy.
6: Bo umowa została podpisana w grudniu 2020 roku. Pamiętam to jak dziś, więc 6 lat temu. Więc no, kawał czasu trwała ta budowa.
9: Zwróćmy uwagę, że to była umowa typu projektu i buduj i potem i sfinansuj projektu i buduj, ale to dla mieszkańców może mniej istotne. Więc pierwszy etap to był etap projektowania. Już sam ten etap projektowania, on się przedłużył właśnie ze względu na czas już trwania COVID-u. No, wszystkie urzędy, już może pamiętamy albo nie pamiętamy, wszystkie urzędy wtedy pozamykane. Dokumentację, którą wysyłaliśmy w kartonach, ona niejednokrotnie na 30 dni trafiała na naświetlanie, zanim w ogóle ktoś ją utworzył. Wszyscy byliśmy na pracy zdalnej. Dodatkowo zmiany, jeśli chodzi oczywiście o nasadzenia. Tutaj ten projekt oryginalnie, który myśmy dostali, on bodajże z 2014 roku, no, nie przystawał do dzisiejszych realiów tak naprawdę oczekiwań społecznych i tutaj słuszny głos mieszkańców, żeby ten projekt zmieniać już tak naprawdę w trakcie, po rozpoczęciu części robót. Część elementów została zatrzymana, przeprojektowana, więc już na etapie projektowym mieliśmy ten czas tutaj dodawany. Po czym oczywiście nie wybuchy, tutaj też prace wykończeniowe w miejscu na rondzie Polsadu. Teraz, gdzie jesteśmy, dość powiedzieć, że jedna taka stacja, można powiedzieć kilkaset metrów do przejścia, natomiast na samej takiej stacji jednej blisko 100 kilometrów instalacji do wykonania wciąż siłą rąk, systemem do sprawdzenia to, co nas zatrzymało na końcu. Tak naprawdę to była ostatnia jedna czujka, która nie zliczała w poprawny sposób jednego rodzaju tramwajów, który jeździ w Krakowie. Trzy pozostałe jeździły, jeden wjeżdżało, powiedzmy, cztery wagoniki zgodnie z tą czulką, wyjeżdżało pięć. Oczywiście sytuacja niedopuszczalna, ale no, z takimi wyzwaniami związanymi z automatyką też musieliśmy się mierzyć.
8: Końcówka na pewno była trudna i najtrudniejsze były te, tak powiem, zwane ścianki szczelne, które są, no, jakby stabilizują tunel i cały ogromny zbiornik też na wodę opadową, to jest kolosalny pod jeszcze tym najniższym poziomem, stąd mowa o tym, że tutaj wykopaliśmy naprawdę ogromnie dużą dziurę na tym rondzie, ale cała trasa, no to pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli chodzi o Bohomolca czy Dobrego Pasterza, no to budowanie tam linii tramwajowej wtedy, kiedy kursuje komunikacja, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, to nie ma mowy, żeby się to wszystko wszystkim podobało. W związku z tym było tych narzekań trochę. Była też prawie 50 poleceń zmian po to, żeby ochronić jakieś drzewa, żeby usprawnić, poprawić, jako wyjść naprzeciw postulatom mieszkańców. Wszystkim tym, którzy jakby mieli przez ostatnie tak naprawdę 3 lata tutaj za swoje, czyli uciążliwości, czyli trochę jakby szukanie też, no, szczególnie nocą, jadąc czy idąc, bezpiecznego odejścia do domu, chcę podziękować za cierpliwość i chcę wyrazić nadzieję i zarazem jakąś wiarę w to, że za tydzień nie będą pamiętali o uciążliwościach, będą się cieszyli tym, że mają po prostu ułatwiony, dobry dojazd do domu, bo tak bywa z każdą inwestycją. Tak w ogóle na marginesie, to te kłopoty, uciążliwości, które były teraz przy tej budowie linii, przenieście sobie wyobraźnią do budowy metra i wtedy jakby uwierzcie, że akapit, który jest strategii rozwoju miasta poświęcony okresowym, a inaczej wieloletnim uciążliwościom dla mieszkańców przy budowie metra, to jest, to tu jest właśnie taka, powiedziałbym, pierwsza lekcja, ale inaczej się nie da, tak trzeba po prostu było zrobić i fajnie, że już jest koniec.
10: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
6: 36 trudnych miesięcy trwała budowa linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. Ze sporym opóźnieniem ta została oddana do użytku, bo pierwotnie plany zakładały, że będzie to przełom 2024 i 2025 roku. Tak się nie stało. Mamy niemal końcówkę 2026. Dlaczego z tak dużym, prawie 2-letnim opóźnieniem ta linia została oddana do użytku?
10: Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jest to gigantyczna inwestycja infrastrukturalna prowadzona w ścisłej tkance miejskiej. I to już chociażby z tego tytułu można się spodziewać na starcie inwestycji wielu niespodzianek, o których nawet nam się mogło w najśmielszych przewidywaniach, mogło one się nie zwizualizować. Więc tak po kolei. Pierwsza sprawa jest taka, że jak Państwo doskonale pamiętacie, na starcie tej inwestycji oddano i słusznie głos bardzo mocno mieszkańcom, którzy w bardzo dużo uwag dotyczących przede wszystkim zieleni do tej inwestycji wprowadzili, co przełożyło się na tak zwane formalne polecenie zmiany wydane przez miasto wykonawcy, który musiał przeprojektować pewne części tej inwestycji.
6: Czyli zanim wbita została pierwsza łopata, trzeba było, mówiąc wprost, zmienić projekt.
10: Na części tak. Co więcej, w dwóch miejscach z całej tej inwestycji projekt był na tyle znacząco zmieniany, że należało się postarać o kolejny raz o decyzję, o aktualizację decyzji z RIT, co oczywiście też zabiera czas, bo poza tym, że trzeba najpierw to narysować na papierze, to jeszcze trzeba potem postarać się właśnie o tę decyzję w urzędzie. Więc tu jakby mamy pierwszą sytuację. Sytuacja druga jest taka, że to co zwykle wychodzi na takiej budowie, to znaczy niezliczone kilometry niezinwentaryzowanych sieci, których nie było na mapach, albo były na mapach, tylko były w innym miejscu. A takim sztandarowym przykładem, jeśli chodzi o tą inwestycję, to jest potok Sudo-Dominikański, który płynie pod tą inwestycją, który po odkopaniu okazało się, że płynie w innym miejscu, niż powinno być to na mapach, co więcej, na innej głębokości. W związku z tym to też też inklinowało znów ponowne zaprojektowanie kanału, w którym ten potok się znajduje, umieszczenie go w innym miejscu i przeprojektowanie całego tego elementu. Kolejna rzecz, no to są takie rzeczy, które są niespodziewane, ale czasami się zdarzają, to znaczy jak w pętli w Mistrzyjowicach rozpoczęło się grzebanie w ziemi, mówiąc kolokwialnie, no to okazało się, że natrafiono na skład amunicji z II wojny światowej, więc ja nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo, gdyby na przykład ten skład zaczął wylatywać w powietrze, tak? To mogłoby się okazać, że nie mielibyśmy kawałka Mistrzyjowic nagle. Więc tutaj pod nadzorem saperów te wszystkie niewybuchy były wywożone, to było neutralizowane i ucieszmy się z tego, że tramwaj nie jeździ pod bombami, krótko mówiąc.
6: Po przerwie wracamy do tego tematu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu otwarcia linii tramwajowej do Mistrzyjowic. Mówią Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg i pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
10: Oczywiście te wszystkie okoliczności były regulowane aneksami i taki termin ostateczny, który wynikał właśnie z uwzględnienia tych okoliczności, o których rozmawialiśmy wcześniej, to był termin 31 sierpnia 2026 roku. No, mamy końcówkę września i spróbujmy się ucieszyć tym, że mamy ten tramwaj. Ja się na przykład cieszę tym, że mój serdeczny przyjaciel mieszkający w Mistrzyjowicach wreszcie będzie mógł wsiąść w tramwaj jadąc do pracy na ulicy Retoryka, a jego trójka dzieci, jedno będzie mogło dojechać do centrum miasta, do jednego z krakowskich liceów, a drugie na szacowną uczelnię Uniwersytetu Jagiellońskiego w tramwajem w cywilizowanych warunkach, no i przede wszystkim szybko i bezkolizyjnie.
6: Ile Gulermak nam płacił za opóźnienia?
11: No jeszcze nam nie płacił, bo jak się nie zgodzi z naszymi wyliczeniami, a mówię od sierpnia do dzisiaj, to jest 25 dni, ta kwota w umowie wynosi 50 tysięcy, no jak będzie się upierał, to będziemy ewentualnie to oddawali sądowi do rozstrzygnięcia, jak to ma rację, na spokojnie i nie ma tutaj się co emocjonować, bo ani kwota nie jest powalająca, ani też nie jesteśmy do końca pewni, czy na pewno to w sądzie wygramy. Jeżeli będzie taka sugestia sądowa, żeby zawrzeć ugodę, to ją zawrzemy, bo to jest dzisiaj właściwie nawet przez Najwyższą Izbę Kontroli zalecane rozwiązywanie sporów, no więc to tyle.
6: Panie rzeczniku, ja się bardzo cieszę, że ta linia powstała. Szalenie się cieszę. Uważam, że była bardzo potrzebna. Zachodzę jednak w głowę, jak przy inwestycji wartej 2,5 miliarda złotych nie udało się zrobić nieco ponad kilometra torowiska, które połączyłoby Wieczystą i skrzyżowanie z Jana Pawła Mogilską Meissnera przez aleje, przez ulicę Lema do Alei Pokoju. O tym się mówi, odkąd ulica Lema powstała w 2014 roku. Od tego czasu nie udało się wybudować tam linii tramwajowej. To jest nieco ponad kilometr. Kilometr 200 metrów z rezerwą terenu pod tę budowę. Dlaczego? Dlaczego się tak stało?
10: Trudno jest mi odpowiadać na to pytanie, ponieważ to są decyzje, które no, zapadają na w najwyższych szczeblach i to po prostu trzeba by tutaj pytać o to tak naprawdę poprzedniego, a i jeszcze poprzedniego prezydenta miasta. Natomiast rzućmy troszkę światło na rzeczywiście finansowanie całej inwestycji, bo my sobie mówimy, że tam kilometr drogi, to w sumie co to jest? Wszelkie inwestycje infrastrukturalne, a już zwłaszcza inwestycje szynowe, są niezmiernie drogie. Tutaj jeden kilometr takiej drogi kosztuje naprawdę grube miliony złotych, liczone w rzędu kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Więc to są naprawdę grube pieniądze. Cała ta sytuacja związana z tramwajem do Mistrzyjowic nie powstałaby, gdyby nie przyjęta formuła, czyli formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Więc za powstanie tej linii nie zapłaciło miasto, za powstanie tej linii nie zapłacił wykonawca, za powstanie tej linii zapłaciło konsorcjum banków, które sfinansowało całą tą inwestycję. I w zasadzie dopiero teraz miasto zaczyna płacić za użytkowanie tej linii i tak będzie robić przez 20 lat. Więc tu był bardzo skomplikowany i bardzo precyzyjny montaż finansowy, który obejmował cel, jakim jest skomunikowanie Mistrzejowic z centrum miasta poprzez ulicę Mogilską. Więc oczywiście, że można sobie było wyobrazić, żeby to była jeszcze bardziej skomplikowana infrastrukturalnie inwestycja, ale to by z kolei potrzebowało jeszcze większego finansowania i ja nie wiem, czy banki byłyby skłonne zrzucić się na kolejne dziesiątki milionów złotych, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Priorytetem było połączenie istniejących torów w Mistrzejowicach z najbliższymi istniejącymi torami, czyli na ulicy Mogilskiej. To zostało wykonane.

0: mieszkankom i mieszkańcom zajmie, zanim przyzwyczają się, ale to powiedzmy w takim razie, jakie zmiany, bo no, tym miasto żyje od lat.
1: Tak jak pan redaktor powiedział, zmiany, które zostały wprowadzone, które zostaną wprowadzone od najbliższej soboty, no, będą oddziaływać na dobrą sprawę całe miasto, jeżeli chodzi o komunikację miejską. To nowe torowisko, te 4,5 km toru, które łączy Tauron Arenę Kraków Wieczystą na dobrą sprawę, to skrzyżowanie z Mistrzewicami po nowym układzie. No to jest zmiana przede wszystkim dla tych trzech linii, czyli dziewiątki, dwunastki, czyli linie, które przejmie funkcjonowanie 52, a także linię 16. No to jest również, że tak powiem, oddziaływanie na inne miejsca. Tutaj podaliśmy harmonogram już do... dostępny jest harmonogram dla wszystkich mieszkańców na każdym przystanku komunikacji miejskiej, gdzie mamy wiatę. Można zapoznać się z tymi zmianami, można zobaczyć, jak będzie ten harmonogram wyglądał. No tutaj przed nami przede wszystkim kolejne zmiany, czy to pod Teatrem Bagatelą, czy Grzegórzecka, no również za niedługo będzie Świętej Gertrudy wchodziła. No wszystkie te zmiany będą tak jakby musiały być wprowadzone, więc ten układ, który my pokazaliśmy, będzie docelowo wchodził dopiero po zakończeniu remontu Starowiśnej. Natomiast pierwsze zmiany już właśnie teraz od soboty wchodzą. Czy to te trzy linie tramwajowe, które będą kursować po nowym torowisku, czy zmiana numeracji, czy tak samo zmiana w komunikacji autobusowej tutaj na Mistrzejowicach, ponieważ no do tej pory kursowały tutaj autobusy no, po szlaku tak jakby tramwajowym, no nie ma sensu powielać tej pracy przewozowej, więc no, ta komunikacja autobusowa również się zmieni.
0: Przyjrzyjmy się trochę tym zmianom numeracji. Już zapowiedzieliśmy, że znika 52, w jej miejsce pojawia się 12. Tu sporo zarzutów pojawia się ze strony mieszkanek i mieszkańców Bieńczyc, którzy tracą jakby bezpośrednie, czyli bezprzesiadkowe połączenie z centrum miasta, no i dalej z czerwonymi makami. Czy taka zmiana była konieczna, czy nie?
1: Przede wszystkim musieliśmy ten nowy układ linii dostosować do jak największej liczby pasażerów, tak? W przypadku Bieńczyc wiemy, że te zmiany są teoretycznie na minus, natomiast musimy pamiętać o tym, że dla tej właśnie grupy to też otwiera tak jakby zupełnie inną jakość połączeń. Pamiętamy o tym, że mieliśmy cały czas zgłoszenia, że te linie są przepełnione, tak? Jeżeli mamy tutaj informację o tym, że mamy jeden ciąg komunikacyjny, ludzie korzystają z tych najbardziej atrakcyjnych połączeń, no to wiadomo, że może dochodzić do jakichś takich sytuacji gorszych. Natomiast według naszych analiz osiedle Piastów, które dostanie nowe połączenie, no właśnie nie będzie już kursowało przez tamte rejony, tak? Więc doskonale widzimy, że zwolni się ta przestrzeń dla tych pasażerów, którzy po prostu będą tam wchodzić i w większym komforcie będą mogli dojechać. Natomiast pamiętajmy o tym, że system komunikacji miejskiej jest systemem, który no, pozwala na przesiadki i też my stawiamy na przesiadki.
0: Ale pytanie, czy to będzie taka przesiadka w cudzysłowie drzwi w drzwi, czyli jadąc na przykład z Bieńczyc do osiedla Piastów przesiądę się na tramwaj, który jedzie do Mistrzejowic, no i dalej na przykład na Czerwone Maki, czy trzeba będzie czekać, bo liczy się w zasadzie chyba taki sumaryczny czas przejazdu, jeżeli mówimy o komforcie. No i pytanie, jak to będzie rozwiązane?
1: Tak, przede wszystkim stawiamy na to, żeby te przesiadki były wygodne dla pasażerów, żeby były, o ile to jest tylko i wyłącznie możliwe, drzwi w drzwi, bo na tym polegają wygodne przesiadki, na tym polega system transportu zbiorowego.
0: I taka będzie ta przesiadka? Na jaki tramwaj?
1: Nie wiem, gdzie docelowo pan redaktor będzie chciał jechać, też nie mam całej encyklopedii w głowie.
0: Natomiast... No na przykład z Ronda Czyżyńskiego przez Bieńczyce osiedle Piastów do Czerwonych Maków. Albo ktoś mieszka właśnie na osiedlu Piastów i chciałby się dostać na Czerwone Maki, nie ma 52, no to jak może dojechać, bo bez przesiadek już się niestety nie da.
1: Jeżeli mieszka na osiedlu Piastów, to może bezpośrednio 12 dojechać na Czerwone Maki Park and Ride, bo pamiętajmy, że linia 12 przejmuje 52 z tą zmianą, że jedzie po nowym torowisku, więc dla nich nie będzie problemu. Natomiast dla osób, które mieszkają czy to na Hipokratesa, czy na Wandy, czy gdziekolwiek indziej, to jest podjechanie jakimkolwiek tramwajem w kierunku północnym właśnie na Mistrzejowice i po prostu przesiadka na przykład w taką linię 12, czy dojechanie bliżej centrum i również możliwość przesiadki dalszej w kierunku Czerwonych Maków Park and Ride. System tramwajowy jest systemem prostszym w zakresie przesiadek, więc tutaj naprawdę tych alternatyw będzie.
0: Co nam jeszcze pojawia się w tej zmienionej, odświeżonej siatce?

0: kolejce połączeń. Wraca siódemka. Siódemka też zastępuje dotychczasową tak zwaną szybką linię z piątką na przedzie.
1: Tak, siódemka zastąpi linię numer 50, natomiast w tym przypadku siódemka będzie kursowała stricte po tej samej trasie, co je kursowała 50, czyli wariantowe kursy do wydłużone wariantowe kursy do Borku Fałęckiego, a te standardowe kursy do Kurdwanowa.
0: Pojawia się nam piętnastka. Kiedyś, pamiętam, piętnastka kursowała z Cichego Kącika do Pleszowa. Teraz ta trasa chyba będzie ciut inna.
1: Tak, linia numer 15 będzie kursowała z Krowodży Górki Park and Ride przez Rondo Mogilskie, no i tutaj Jana Pawła bezpośrednio do osiedla Piastów, więc tutaj również dla mieszkańców Huty będzie ta linia służyła bardzo sensownie.
0: Pojawia się także linia numer 11.
1: Tak, 11, czyli linia, która będzie kursowała na relacji Czerwone Maki Park and Ride Mały Płaszów, to do tej linii już mieszkańcy, myślę, że byli przyzwyczajeni, bo już puszczaliśmy taką linię.
0: I zmiana także na dwójce. Dwójka miała taką krótką, sprytną trasę z Salwatora do cmentarza Rakowickiego. Teraz pojedzie zupełnie inaczej.
1: Znaczy, no pamiętajmy, że te zmiany, o których teraz częściowo mówimy, będą wynikały z prac na mieście, z harmonogramu, który opublikowaliśmy. Więc to nie jest tak, że już wszystko od soboty rusza. W przypadku linii 2, a także linii 10, no została wprowadzona taka zmiana, ponieważ ówczesna dziesiątka ma bardzo dużą trasę, łapie bardzo duże opóźnienia i nie jest linią, która jest atrakcyjna z perspektywy pasażera, ponieważ nie wiadomo, kiedy ona przyjedzie.
0: No ona jechała, to od razu dopowiem, jechała z Huty albo z Bardosa, albo z Pleszowa do Borku Fałęckiego, czy do Łagiewnik?
1: Ona jechała z Pleszowa do Kurdwanowa, więc tutaj mówimy o całym mieście. W nowym układzie dziesiątka będzie jeździła z Pleszowa na Salwator, natomiast dwójka będzie kursowała z cmentarza Rakowickiego na Kurdwanów Park and Ride.
0: Zmienią się też częstotliwości. Tramwajem będziemy jeździć szybciej i tutaj też Państwo chcą uporządkować te sprawy.
1: Tak, docelowo chcemy, aby trzy linie kursowały co 5 minut. Siódemka, ósemka, dwudziestka w godzinach szczytu. Linie 1, 3, 12, 15, 18 co 7,5 minuty przez cały dzień. Linia 13 co 7,5 minuty w szczycie, 15 poza godzinami szczytu. No i pozostałe linie co 15 minut.
0: Zmienią się także trasy autobusów, które do Mistrzejowic nie tylko dojeżdżały, to powiedzmy o autobusach.
1: W przypadku autobusów mamy tutaj szereg zmian, począwszy od linii 502, która będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością, po 124, która będzie kursowała z osiedla Podwawelskiego przez dworzec główny tutaj alejami, no i następnie do Alei Pokoju, również przez Rondo Młyńskie, więc ona będzie jeździła tym tutaj objazdem. 132, czyli linia z kombinatu na dworzec główny, a także 182, Mistrzejowice osiedle na Stoku, czyli taka lokalna linia, która na pewno będzie służyła mieszkańcom.
0: Więcej na stronach ZDMK i ZTP.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Kuba Kusy, zapraszam. A dziś zabieram Was na Wawel, któremu poświęcimy całą audycję. Zaczynamy od przebogatego programu na sezon jesienno-zimowy.
3: Muzea w Krakowie.
4: Jesień na Zamku Królewskim na Wawelu jest piękna i wspaniała i Państwa serdecznie zapraszamy, bo mamy bardzo, bardzo bogaty program. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, do spraw edukacji i komunikacji. Jedna jesień, wiele opowieści. Będziemy opowiadać o bezpieczeństwie, o kobietach, o wyjątkowych zabytkach, jakimi są pasy kontuszowe. Będziemy pokazywać i zapraszać Państwa do spotkania z wybitnymi nazwiskami jak Bernini lub Vermeer.
0: To zaczynamy od pierwszej ekspozycji wyjątkowej Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta wystawa jest dostępna od 24 września. Wystawa zaskakująca. Pokrótce powiedzmy o tej ekspozycji i przejdziemy do kolejnych.
4: Tak, Lary i Penaty to wystawa, która przyjechała na Zamek Królewski na Wawelu z Wenecji, bo tam była prezentowana w pawilonie polskim w ramach 19. Międzynarodowej Wystawy Architektury La Biennale di Venezia. To wystawa niewielka, ale niewiarygodnie istotna i ważna, bo opowiada o bezpieczeństwie, czyli tym, z czym dzisiaj się mierzymy w świecie pełnym konfliktów, kryzysu klimatycznego, kryzysu ekonomicznego w wielu miejscach. Artyści, zespół kuratorski, jak i kuratorka Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Bogumiła Wiśniewska, zastanawiają się, jak to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Czym? Co robiliśmy, by zbudować to bezpieczeństwo? Czy to tylko sama architektura, czy też pewne symbole, czy pewne rytuały, którymi się otaczamy i które nie tylko od dzisiaj, ale od wielu, wielu wieków nam towarzyszą, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie na tą wystawę zapraszamy jeszcze do początkiem przyszłego roku i bardzo serdecznie dziękujemy zachęcie Narodowej Galerii Sztuki za współpracę przy organizacji tej wystawy.
0: Słyszeli Państwo, słuchaczki i słuchacze, szelest kartek, bo jesienny program wawelski to jest kilka stron A4, stąd te szelesty. I kolejna ekspozycja, Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej. Zapowiadaliśmy wiosną, zajawialiśmy tę ekspozycję, no i w końcu przychodzi czas na nią. 22 października. Postać wybitna, postać nietuzinkowa, kobieta mecenaska, z drugiej strony kobieta religijna, no i też opiekunka domowego ogniska wawelskiego.
4: Tak, dokładnie. O Annie Jagiellonce mówi się w kontekście, bardzo często mówi się w kontekście tej trochę takiej niechcianej, zapomnianej ostatniej Jagiellonki. A tak naprawdę ona miała właśnie wiele twarzy. Nasz zespół kuratorski, który pochylił się nad Anną, pochylił się nad jej postaciami, które reprezentowała sobą, córki, siostry, przybranej matki troszeczkę, żony i króla. Trochę zapominamy o tym, że jednak Anna była koronowana na króla. Co prawda nie za zgodą wszystkich, ale jednak obok Jadwigi no, była wybitną postacią królewską.
0: Żoną stanu.
4: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. O Annie też pamięta się, jak już to też bardziej w kontekście tego nieszczęsnego jej małżeństwa z Walezem, który, no cóż, nie uniósł Polski i wziął po prostu, uciekł do Francji. Ale cały czas Anna była, stała na straży przede wszystkim, to, co zostało powiedziane, domowego ogniska, a tak naprawdę na straży dynastii, dobrego imienia dynastii. Faktycznie ostatnia Jagiellonka, ale bardzo mocno dążyła do zachowania pamięci i ciągłości dynastii. Fundatorka wybitnych dzieł sztuki, między innymi pod olbrzymią opieką jej była kaplica zygmuntowska w katedrze krakowskiej. Tam ufundowała nagrobek swojego brata, Zygmunta Augusta, oraz swój. Dbała również o wizerunek swój jako królowej króla. Jej wspaniały portret w stroju koronacyjnym, który ozdobił, który przysłała z Warszawy tutaj do Krakowa, czy też, to też nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeden z niewiarygodnie istotnych gestów, fundacja Złotej Łuski, która pokrywa kaplicę zygmuntowską. To wszystko jej dzieła. Jej dziełem również było zgodne małżeństwo ze Stefanem Batorym. Niełatwe. Bo też i niełatwy człowiek. Jednak wspólnie razem w bardzo dobrym i w dużym porozumieniu ta para królewska rządziła krajem w niewiarygodny sposób. To oni postawili, jakby przywrócili dobre rządy po tym kryzysie, który miał miejsce po śmierci Zygmunta Augusta. No i również Jagiellonka, o czym powiedziałam, przybrana matka, bo bardzo mocno wspierała Zygmunta III Wazę, by zasiadł na tronie, a to przecież był jej siostrzeniec.
0: Robimy sobie chwilową przerwę od wystaw, bo Wawel to nie tylko wystawy, ale też inne działania artystyczne i warsztaty, i tak też będzie w tym sezonie.
4: Tak. Jesienny program Zamku Królewskiego na Wawelu jest również bardzo mocno zapełniony przez działania edukacyjne, interpretacyjne i skierowane do absolutnie wszystkich widzów. To oprócz oczywiście naszych nieodpłatnych lekcji muzealnych, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie grupy edukacji formalnej, ale szykujemy też i pewną niespodziankę dla grup edukacji nieformalnej. Proszę śledzić naszą stronę internetową i social media. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno, Zamek Królewski udaje się nam. Ale również jeden z ważniejszych programów, który toczy się już od kwietnia, a będzie bardzo intensywny teraz na jesieni, to Zdrowie to Sztuka, Sztuka to Zdrowie. Jest przygotowana cała pula wydarzeń skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami, ich opiekunów, ale również i osób dorosłych, seniorów. Bardzo, bardzo bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom. No i oczywiście ulubione przez wszystkich cykle działań stałych, od czytelni z widokiem dla osób dorosłych, po wawelaki dla maluchów i ich opiekunów i rodziców.
0: To wracamy do wystaw. O emocjach będzie na Zamku Królewskim od 5 listopada do 6 stycznia. Ekstazy Bernini na Wawelu.
4: Tak, to wyjątkowe nazwisko, zawita na wzgórzu. Ekstazy jako kolejna odsłona emocji. Była już ekspresja, były emocje przy wystawie rzeźb Pintla. Teraz pochylamy się nad ekstazą. Wyjątkowe dzieła rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie. I rysunków czy grafik, tak by dać szersze tło i kontekst. Nie trzeba jechać do Rzymu, by zobaczyć Berniniego, wystarczy przyjść na Wawel.
0: Także w listopadzie Onirikon wawelski. Magicznie tak nam się trochę zrobi, gdzieś przełom jawy i snu?
4: Tak. To, bo to ten czas, to listopad. To listopad, który jest taki, zwłaszcza w Krakowie, który jest taki właśnie niedopowiedziany, w którym można się zgubić. Tutaj pracowniczka, artystka, konserwatorka z pracowni konserwacji malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Małgorzata Stachurska-Barańska, która zaprezentuje swoje grafiki wykonane w oparciu i w inspiracji o zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu.
0: Przewracamy stronę, powoli zmierzamy już do końca. Również 19 listopada oświecone sztuka światła.
4: Tak, 19 listopada to nie tylko sztuka światła, oświecone sztuka światła, ale również w tym samym momencie, w tym samym dniu kolejna wystawa wspólna, uzupełniająca bogate jedwabne pasy kontuszowe ze zbiorów królewskich na Wawelu, czyli rozświetlamy ten listopad. Pozwalamy mu błyszczeć. Pierwsza wystawa oświecona to wystawa wystawa z naszej kolekcji brązów złoconych, gdzie jakby zaprosiliśmy do współpracy i przez wypożyczenia zbiorów z Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Co ciekawe, ta wystawa powstała dzięki współpracy z studentami Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej ASP. Tutaj przygotowaniu tej wystawy towarzyszył konkurs, który wspólnie zorganizowaliśmy, gdzie będziemy pokazywać współczesną inspirację oświetleniem i sztuką światła. Im więcej światła, zwłaszcza w tym okresie, tym lepiej.
0: No i jedwabne i bogate, nie, bogate i jedwabne.
4: Pasy kontuszowe. Wszyscy kochamy stare, piękne tkaniny. One zawsze nadają tego wyjątkowego sznytu, a pas kontuszowy, no najlepsze, co może tylko być. No oczywiście oprócz arasów. Mamy w naszych zbiorach kolekcję około 63 pasów kontuszowych. Ten zbiór to przede wszystkim 18-wieczne i 19-wieczne pasy, które chcemy zaprezentować. One nigdy w całości nie były prezentowane. Przeszły konserwację, świetny katalog, gdzie kuratorka i kustoszka działu tkanin Magdalena Ozga prezentuje tą naszą kolekcję. Ja wiem, że może 63 to niewielka liczba, jednak, jeżeli sobie pomyślimy, że każdy pas kontuszowy to niemal 3 metry materiału, 3 metry tkaniny, która jest tkana w wyjątkowy sposób, bo ona jest tkana dwustronnie, a czasami te pasy przecież są czterostronne, bo one są składane, no to to jest naprawdę wysokiej klasy, nie tylko rzemiosło, ale naprawdę sztuka. I one też się błyszczą.
0: Warto zerknąć na pasy kontuszowe. Na deser zostawiliśmy sobie no, nazwisko wielkie. Znów Wawel wraca do niderlandzkich mistrzów.
4: Tak, jak najbardziej. Ten pokaz, ta wystawa uda się nam dzięki współpracy z Gemälde der Galerie w Berlinie, skąd wypożyczamy wyjątkowe dzieło.
0: No proszę powiedzieć, no proszę zdradzić, no to będzie Vermeer. Dobra, pani dyrektorka nie mogła powiedzieć, to ja mówię, będzie Vermeer na Wawelu.
4: Będzie Vermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę. Warto się przyjrzeć tym mistrzowskiemu sposobowi prowadzenia pędzla i odwzorowywania tych błysków i blików.
0: Po przerwie wracamy z kolejnym wawelskim tematem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Wracamy na Zamek Królewski, bo tam możecie już oglądać najnowszą wystawę zatytułowaną Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta ekspozycja przyjechała do nas prosto z Wenecji.
3: Historia, którą warto poznać.
5: Bogumiła Wiśniewska, współkuratorka wystawy Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze.
0: Nad naszymi głowami oko opatrzności po naszej, mojej lewej tablica BHP gdzieś z placu budowy, niedaleko różdżka, gromnica w oknie i sól w rogu pomieszczenia, gdzie ta ekspozycja się znajduje. Zestawienie wyjątkowo zaskakujące, bardzo ciekawe, niecodzienne i no chyba Wawel powoli zaczyna nas przyzwyczajać do tego, że tak, łączymy sztukę współczesną z tradycją wawelską i lubimy zaskakiwać odwiedzających.
5: Lubimy zachęcać do poznawania Zamku Królewskiego na Wawelu zupełnie nowymi tropami. Tym razem gościmy wystawę, która w ubiegłym roku była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji. Polski pawilon przyjechał prosto z Włoch do Polski. Polski na Wawel, gdzie tutaj prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Wawel jest nie tylko gospodarzem tej wystawy, ale staje się również jego bohaterem.
0: To znaczy?
5: Znajdujemy się w kaplicy. W kaplicy, która rzeczywiście pełniła funkcję sakralną, a więc była miejscem bezpiecznym i miejscem, w którym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego dnia prosili mieszkańcy Zamku Królewskiego na Wawelu. Równocześnie jednak Zamek Królewski na Wawelu to zamek, twierdza i zawsze pełnił funkcje obronne. Chronił mieszkańców znajdujących się tutaj na wzgórzu i wszystkich gości królewskich. A więc z jednej strony to muzeum, którego głównym celem jest ochrona dziedzictwa i ochrona kolekcji, którą posiadamy w swoich murach, ale to właśnie obrona architektoniczna. Obrona, ochrona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale i również poczucie bezpieczeństwa rozumiane bardzo filozoficznie, a więc możliwość odcięcia się od tego, co na zewnątrz. Możliwość skupienia się, zastanowienia, skonfrontowania z własnymi odczuciami i wypracowania nowych mechanizmów, które mogą nas prowadzić przez te meandry codziennego życia.
0: To my przechodzimy przez meandry, ale tej ekspozycji, tak jak już wspomniałem, stoimy pod okiem opatrzności, a przy tablicy BHP mamy wszystko to, co z bezpieczeństwem się kojarzy. Gaśnice, kotce, gaśniczy szklany, apteczkę, cała masa piktogramów, instrukcji pierwszej pomocy, postępowania w nagłych wypadkach i tak dalej, i tak dalej. No to powiedzmy, co zobaczymy na tej ekspozycji, tak jak już wspominaliśmy, wyjątkowej, zaskakującej i interesującej.
5: Na wystawie możemy skonfrontować się zarówno z nowoczesną technologią bezpieczeństwa, jak i z rytuałami, mitami, zabobonami i wierzeniami.
0: Które są cały czas jeszcze obecne w naszych głowach.
5: Oczywiście i o to właśnie chodzi, żeby odświeżyć pewną pamięć o przeszłości, pamięć o takich ludowych wierzeniach, które myślę, że w wielu domach jeszcze mogą nadal funkcjonować i tutaj może uronić się wręcz łezka wzruszenia na wspomnienie o tym, że u mojej babci też tak było.
0: Też ta gromnica w oknie stała w czasie burzy.
5: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunków sypujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
0: Mamy też metaloplastykę. To mi się od razu z nową hutą moją kojarzy. To są pewnie różne barierki i poręcze, które chronią nas przed upadkiem, spadnięciem albo jeszcze jakimś innym zagrożeniem, albo przed obcymi, bo to chyba też fragment bramy. Bardzo charakterystyczna, takie charakterystyczne wzornictwo perelowskie, można by chyba powiedzieć.
5: Balustrady i kraty okienne zmontowane w wyjątkową instalację artystyczną. To, co wydawało się być produktem codziennym, takim pierwszej potrzeby, tutaj zamieniło się w dzieło sztuki dzięki pracy rąk artystów.
0: Idziemy kawałeczek dalej i to jest...
5: W poszukiwaniu dobrej energii.
0: W poszukiwaniu dobrej energii właśnie, tak, tutaj te wawelskie czakramy znowuż nam się kłaniają. Rzecz, która dla mnie była... No, czym absolutnie nigdy nie zrozumiałem. Różdżkarstwo. Mamy na Wawelu, drodzy Państwo, różdżkę do poszukiwania żył wodnych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, które przeszkadzają nam w normalnym funkcjonowaniu, wywołują migreny, to, że krowy przestają się cielić, a kury znosić jajka.
5: Tak, to różdżka, która wskaże nam, gdzie jest na Wawelu dobra energia. Nie było łatwo wybrać to miejsce, ponieważ różdżka drżała niemal podczas całego przygotowywania wystawy i wskazywała nam, że ta dobra energia tutaj na Wawelu jest niemalże wszędzie.
0: To jest też z drugiej strony niesamowite, bo mamy też drzwi do schronu. Tak jak mówiłem, kojarzy się to część przynajmniej przedmiotów z PRL-em, tak jak te kraty okienne. Tu mamy wejście do schronu, ja kojarzę z mojego bloku, gdzie w piwnicy taki schron był i to jest rzecz niebywała, że Państwo odpowiadają na to, co dzieje się na świecie. Czasy pokoju mamy dawno już za sobą. Czasy wojenne na szczęście jeszcze nie nadeszły. Państwo odpowiadają gdzieś na tę sytuację, która dzieje się też tuż za naszą granicą, w zasadzie kilkadziesiąt metrów od przejścia granicznego.
5: Muzeum nie może być zamkniętym miejscem, ale pozostaje w żywym dialogu z otaczającym światem, z wyzwaniami współczesności, zmianami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i klimatycznymi. Właśnie dlatego ta wystawa o bezpieczeństwie na Wawelu jest dla nas tak ważna. To dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć w sposób bardzo metaforyczny, bezpieczny, ale o tym, w jaki sposób to poczucie bezpieczeństwa jest kształtowane. Z jednej strony wspomniane już mury ochronne i nowoczesne technologie, z drugiej strony zatrzymanie się w muzeum, ale i również wykorzystanie barier, które mogą w codziennym życiu po prostu się przydać, a więc schronów i krat, o których tak często teraz rozmyślamy.
6: Maciej Siuda, architekt, projektant, ale również kurator, współkurator wystawy Lary i Penaty.
0: Ze strony Zachęty, Lary i Penaty, najnowsza ekspozycja w Zamku Królewskim na Wawelu. Ja powiem szczerze, byłem nieco skonfundowany, bo gdy wszedłem na tę wystawę, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to drzwi do schronu, jaki pamiętam z mojego bloku, blok z lat 50., więc takie wspomnienia gdzieś mam. Czym jest ta ekspozycja? Bo odnoszę wrażenie, tak jak chyba też przedstawiciele Zamku Królewskiego mówią, że gdzieś tam oswajamy nasze lęki, ale przemawiając przez architekturę, urbanistykę, budownictwo i BHP.
6: No, może zacznę od tego, żeby szeroki kontekst opowiedzieć, kiedy powstała wystawa. Wystawa była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji w 2025 roku i pełna nazwa wystawy to Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. No i to jest o tyle istotny kontekst, że prezentacja jej na Biennale Architektury no, w pewnym sensie obligowała nas do tego, czy zachęcała, żeby wystawa krążyła wokół tematu architektury. I ten temat bezpieczeństwa, który wzięliśmy na warsztat, właśnie w architekturze, w budownictwie, w naszych domach, zainteresował nas pod dwoma względami. Z jednej strony, jakimi faktycznie obiektami, przedmiotami otaczamy się w architekturze, które są wymyślone po to, żeby dawać nam bezpieczeństwo. Przykładem takiego obiektu jest gaśnica.
0: Albo apteczka pierwszej pomocy. W radiu niestety nie widać. Stoimy przy takiej tablicy BHP, jak pewnie na każdej większej albo mniejszej budowie zobaczyć można. Mamy apteczkę, mamy wspomnianą gaśnicę, koc gaśniczy, szklany, już nieazbestowe, azbestowych nie ma. Oczywiście cała masa różnych piktogramów, instrukcji BHP i tak zwanych POSH.
6: Tak, super, że to wymieniłeś. To może dodam do tego i płynnie przejdę do tej drugiej grupy obiektów, która nas interesuje, bo na przykład takim obiektem jest też kamera. No i teraz skupmy się przez chwilę na kamerze, bo kamera to jest taki obiekt, który z jednej strony ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, no bo monitoruje, tak, zmontujemy je po to, żeby coś zabezpieczyć, a z drugiej strony jest też narzędziem do inwigilacji. I ten dualizm obiektów jest dla nas ciekawy i myśmy te obiekty właśnie istniejące z takiego porządku racjonalnych rzeczy wymieszaliśmy z drugim typem obiektów. I tutaj kłania się przed nami szeroki research, szerokie badanie kwerendy, którą zrobiliśmy do wystawy, czyli jakie inne rzeczy ludzie robią w architekturze po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Czyli takie, które na przykład wiążą się z rytuałami albo przekazywanymi przez pokolenia mitami, legendami.
0: No i do tego cała jeszcze symbolika przecież dochodzi, prawda? No na przykład masoneria, wolnomularze, cyrkle i różne inne architektoniczne przyrządy też bywają obecne i czasami właśnie ukryte nawet tu na Zamku Królewskim.
6: Dokładnie tak. No więc może wymieńmy sobie kilka obiektów z tego porządku i zaraz powiemy, jak te dwa porządki, racjonalne i powiedzmy taki magiczny, duchowy, się łączą. Na wystawie słuchacze i słuchaczki, jeśli tutaj zawitają, będą mogli zobaczyć na przykład imitację fundamentu ze skorupkami jajek. I to jest takie wierzenie, czy taki rodzaj wiary w to, że jeżeli będziemy budowali dom i na etapie budowy wrzucimy do ziemi skorupki jajek, to przyniesie nam szczęście dla całego domostwa.
0: Ja nie wiedziałem właśnie, o co chodzi z tym, a to się okazuje, że to jest po prostu ferszalung. Ja myślałem, że to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, stąd te skorupki jajek, żeby gdzieś tam być może kwaśną glebę nieco uzasadowić, ale tam widziałem też pieniążki powrzucane i tak, płyta OSB, ja takie donice mam w ogrodzie u siebie, dlatego gdzieś właśnie te kwestie bezpieczeństwa, ale to jest po prostu szalunek. No właśnie, to przechodzimy od tej dygresji. Różdżkę też mamy, więc już całkiem idziemy bardzo głęboko w to myślenie magiczne.
6: Ale mamy też gromnicę, którą to zwłaszcza taki rytuał...
0: W oknie przed burzą.
6: Dokładnie tak. Zapalamy gromnicę i to ma odstraszyć burzę. No i takich elementów, takich obiektów pokazujemy na wystawie jeszcze kilka. I teraz o co chodzi w tym zestawieniu? No bo umówmy się, nie jest to typowe zestawienie. Otóż interesowało nas właśnie pewien rodzaj może zastanowienia się, namysłu nad tym, dlaczego w tak zwanym świecie oświeceniowym tak bardzo zaufaliśmy naszemu intelektowi, że no, zmarginalizowaliśmy właśnie te praktyki i rytuały.
0: Ale ja myślę, że one są cały czas obecne. Przecież na każdej budowie po zamknięciu stanu surowego ląduje nam wiecha gdzieś tam na górze.
6: Dokładnie tak. Zresztą to jest ciekawy przykład, bo wiecha była w ogóle początkiem naszego zastanawiania się nad tym tematem. Mianowicie w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, w 22 roku w Warszawie zakończono zwieńczono budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze nie został wykończony, ale tak jak zgodnie z tą tradycją, wiecha stawiana jest w momencie, kiedy konstrukcją dojdziemy na najwyższy poziom. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowano wówczas w sumie duże wydarzenie z dziennikarzami, z prasą, z gośćmi, z wiceprezydentką miasta, gdzie no właśnie było uroczyste odsłonięcie wiechy zbudowanej przez ekipę budowlaną. A co ciekawe, nikt tego nie pamięta w tym momencie. Wiecha jest efektem właśnie wiary w to, że w drzewach mieszkają dobre duchy. I jeżeli z drewna, z jakichś takich fragmentów połamanych desek zbudujemy właśnie no, rodzaj wiechy, krzyża, jakiegoś takiego obiektu i ustawimy na szczycie domu, no to znowu sprowadzi to szczęście do domu. Nie dlatego, że nie wiem, jest to jakaś tradycja budowlana, tylko właśnie dlatego, że historycznie osoby wierzyły, że w drzewach mieszkają dobre duchy.
0: Odnoszę wrażenie, że też zupełnie nieprzypadkowo wybraliście akurat tę przestrzeń, budynek numer 7 na Zamku Królewskim, bo popatrzymy sobie na górę, to zerka na nas oko opatrzności, no i też bardzo charakterystyczny napis na portalu przy wejściu do tej sali ekspozycyjnej mamy.
6: Tak, zgadza się. No, myślę, że w ogóle Wawel pod tym względem jest niesamowitym miejscem do prezentacji tej wystawy, bo dokładnie łączy w sobie dwa porządki. Mamy z jednej strony na przykład dawną pracownię alchemika na terenie Wawelu. Mamy czakram, wokół którego można się spierać, ale fakt jest taki, że istnieje i dla części osób jest jakimś takim miejscem magicznym.
0: Andrzej Betlej dostaje chyba białej gorączki, jak słyszy o tym czakramie.
6: Tak, zaraz pana Andrzeja uspokoimy, gdyż my w żaden sposób nie forsujemy tutaj jakby, no nie wiem, tego, że czakram jest jakby prawdziwy. Wręcz przeciwnie, na naszej wystawie staramy się nie oceniać tego typu poglądów i rytuałów, tylko ciekawi nas to zestawienie. To znaczy pokażmy je razem, bo może to, że ludzie właśnie wstawiają sobie gromnicę do okna, wrzucają skorupki jajek do fundamentu, a jednocześnie w rogu budynku mają gaśnicę, może wszystko to jest potrzebne wyłącznie dlatego, że daje nam rodzaj sprawczości, po to, żebyśmy się poczuli bezpieczniej. I może to jest wystarczający powód, żeby to robić. A czy to działa, czy nie działa, jest drugorzędne.
0: Więcej na stronie Zamku Królewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dziś zabieram Was w świat, w którym przeczytanie zaledwie kilku stron książki może wystarczyć, żeby przeżyć wielką przygodę. Już ten poniedziałek startuje 6. Festiwal Małej Literatury. W programie warsztaty, spotkania z autorami i projekcje kultowych bajek.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
2: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Dworku Białoprandnickiego. W tym roku kanwą opowieści festiwalowej będą książki i nie tylko, bo również filmy rysunkowe, które trochę będą łączyć pokolenia. Będziemy się odwoływać do pozycji naszych rodziców, naszych dziadków, więc ten element retro się na pewno pojawi. Doszliśmy do wniosku, że są takie opowieści, które mimo upływu lat wciąż pozostają żywe, właśnie dzięki bohaterom, dzięki emocjom, dzięki ilustracjom i to też tym młodszym czytelnikom chcielibyśmy zaprezentować. Dlatego w programie naszego festiwalu, 6. już edycji, przypominam, Festiwalu Małej Literatury, pojawią się zarówno aktywności, nie tylko spotkania, ale też część warsztatowa, o której pewnie trochę więcej powiem później, oparte na książce Plastusiowy Pamiętnik, na książce Pyza na polskich dróżkach, na porwaniu Baltazara Gąbki, więc to są tylko przykłady tak naprawdę tej klasyki literatury dziecięcej sprzed lat, no ale oprócz literatury i tej klasyki literatury dziecięcej oczywiście, tak jak tutaj jest zamysłem tego festiwalu, będziemy przedstawiać nowe zjawiska tejże literatury, nowe pozycje, które wchodzą na rynek, też niektóre premierowo, więc ta współczesna literatura dziecięca też na pewno będzie tutaj wybrzmiewała.
3: Czyli to będzie podróż do czasów dzieciństwa dla starszych, a dla młodszych poznanie zupełnie czegoś nowego. No właśnie, bo w haśle tegorocznego festiwalu pojawia się wspólny lot.
2: Tak, motyw graficzny tegorocznej edycji festiwalu to ptak. Ten ptak jest też trochę takim właśnie retro przedstawieniem, ale też w takiej nowoczesnej wersji, co jest też takim mostem łączącym właśnie całą ideę tegorocznej edycji festiwalu, czyli odwoływania się do tej klasyki z młodości naszych rodziców czy i dziadków i tej współczesności. No i chcemy, żeby ten właśnie nasz festiwalowy ptaszek towarzyszył nam, przeprowadzał nas przez te wszystkie aktywności festiwalowe. On też powróci na pewno w warsztatach z haftowania zakładek, bo będzie można sobie wyhaftować właśnie takiego festiwalowego ptaszka. No i właśnie wśród takich festiwalowych haseł pojawiają się takie sformułowania jak przyfruj na festiwal, przyleć na festiwal. Też odwołujemy się do skrzydeł wyobraźni, bo też nie tylko o samo czytanie oczywiście chodzi, ale też o rozwijanie kreatywności, o rozwijanie wyobraźni, co też wydaje mi się fajnie wybrzmiało w części warsztatowej, którą przygotowaliśmy w tegorocznej edycji festiwalu.
3: Do części festiwalowej jeszcze powrócimy, ale chciałabym jeszcze nawiązać do głównych bohaterów tegorocznej odsłony festiwalu, czyli do postaci z bajek naszego dzieciństwa, ale także dzieciństwa naszych rodziców. Przypomnę raz jeszcze, pojawi się Plastuś, Bolek i Lolek, Reksio czy Baltazar Gąbka. Dlaczego dzisiaj warto pokazywać ponownie te historie właśnie dzieciom?
2: Wydaje mi się, że te historie są ponadczasowe i też pewne wartości, które przekazują, są aktualne również dzisiaj. Dodatkowo są to też już produkcje kultowe. Produkcje, których kreska, których właśnie ilustracja, których ta opowieść jakby gdzieś tam już troszeczkę może ginie, natomiast uważamy jako organizatorzy festiwalu, że warto tę naszą polską tradycję tych właśnie animacji, między innymi filmów rysunkowych i nie tylko, bo oczywiście pamięć o tych książkach podtrzymywać i przekazywać ją najmłodszym. Z takich ciekawostek może powiem, budując w ogóle cały program festiwalu, no to pierwsza była Pyza. Pyza od 70 lat już wędruje po polskich dróżkach, więc to był nasz pierwszy wybór. I też idąc trochę tym tropem właśnie tych starszych pozycji literackich, filmów animowanych, postanowiliśmy przemycić do programu festiwalu więcej takich elementów. Dlatego też właśnie się pojawił Baltazar Gąbka, pojawił się Plastuś, który bardzo fajnie nam się właśnie z warsztatami plastycznymi połączył. Nawiązaliśmy współpracę ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, stąd też mamy możliwość pokazania animacji, między innymi pojawi się też Bolek i Lolek, będzie Reksio i też wiele innych wspaniałych, kultowych już pozycji bielskiego studia rysunkowego. No i też właśnie nie chcieliśmy tracić tej współczesnej części, dlatego pomyśleliśmy, że to będzie wspaniały most łączący właśnie przeszłość z teraźniejszością, ale też nie chcemy oddzielać tego taką grubą linią, bo jakby wciąż też uważamy, że te dawne książki czy animacje na pewno inspirują również współczesnych twórców, więc to też wszystko pięknie się nam łączy.
3: No właśnie, swego czasu Bielskie Studio nawiązało do właśnie Bolka i Lolka i tą historię pokazało na nowo, ale jakiej reakcji spodziewają się Państwo wśród obecnego najmłodszego pokolenia? Czy ta bajka przypadnie im do gustu? Czy ta książka, czy ta historia im przypadnie do gustu?
2: Zapisy na festiwal już ruszyły i po zainteresowaniu ilości zainteresowania wśród grup szkolnych, bo też oprócz tej części spotkań i warsztatów dla dzieciaków z rodzicami osób indywidualnych, mamy też część warsztatów dla grup zorganizowanych ze szkół. Już widzimy, że te opowieści cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję oczywiście, że te opowieści zarówno jak naszym dziadkom, jak i naszym rodzicom, również najmłodszym przypadną do gustu. Wierzymy też, że są pewne właśnie historie, które są ponadczasowe. Nieważne, czy działa się akcja, czy też wyszły te produkcje 70 lat temu, 50 lat temu, czy 5 lat temu. Są one uniwersalne. Można je oglądać w różnych warunkach, w różnym wieku, na różnym etapie życia, więc jak najbardziej myślimy, że ta oferta trafi do szerokiej grupy odbiorców.
3: Z drugiej strony festiwal bardzo mocno stawia na współczesną literaturę dziecięcą. Jak zatem zestawić właśnie tą klasykę, o której pani mówi, z nowymi książkami tak, aby właśnie jedno z drugim nie konkurowało?
2: Myślę, że te opowieści sprzed lat są fajnym uzupełnieniem tej oferty, którą zaproponowaliśmy w tym roku, bo pojawia się tutaj sporo propozycji współczesnych autorów. Między innymi pojawi się interaktywne spotkanie z autorką i ilustratorką Ewą Podleść, nawiązujące do mojej ukochanej książki. To jest takie spotkanie dla maluszków, 2-4 lata. Pojawi się Marcin Minor ze swoją książką w Sekretnym Świecie Minorków. Pojawią się też Anna Nowacka i Ola Bylica, czyli autorka i ilustratorka książki, przepraszam, Klops, koło lokalnych obrońców polskich smoków. Panie już gościły też na festiwalu w zeszłym roku, więc też autorzy chętnie do nas wracają. Też książka Rusałki Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach i tutaj na bazie tej opowieści stworzymy też warsztat plastyczny, będzie też gra.
3: No właśnie, bo czytanie to jest dopiero punkt wejścia. Ważne są także warsztaty, a jeśli chodzi o atrakcje, jakie tutaj Państwo zaplanowaliście, to pojawia się rysowanie, ruch, teatr, haft, tworzenie książek. Dlaczego Państwo tak bardzo właśnie stawiają na tą część warsztatową, na to doświadczanie?
2: Też z doświadczenia wiemy, bo to już nasza 6. edycja festiwalu, że oprócz tego oczywiście, że chcemy propagować czytelnictwo, chcemy zachęcać najmłodszych do tego, żeby poznawali historie zawarte na kartkach książek przeróżnych, wspaniałych, które wychodzą rokrocznie, nowe pozycje, to wiemy też, że musimy tego najmłodszego odbiorcę zainteresować czymś bardziej właśnie też może ruchowym, może czymś bardziej opartym na jakimś doświadczaniu poprzez zmysły. Często też się pojawia jakaś gra terenowa, czy też pojawia się w tym roku taki warsztat, blog związany z różnymi świetlnymi zabawami. Więc to są też takie elementy towarzyszące, które mają przyciągnąć odbiorców, bo są, wydaje nam się, że są ciekawe, chwytliwe. Ale też oprócz tego właśnie dzięki temu chcemy przemycać te warsztaty i te animacje bardzo często oparte są też właśnie na historiach z książek, więc dzięki temu też możemy fajnie przemycić od razu naszym najmłodszym odbiorcom właśnie jakąś historię, możemy ich zachęcić do tego, żeby przeczytać całą książkę, więc wydaje nam się, że to jest taki trochę ciekawszy i łatwiejszy sposób, żeby tych najmłodszych czytelników sobie zjednywać.
3: Co zatem kryje się pod hasłem tworzenie książek?
2: Jeżeli chodzi o tworzenie książek, tutaj to jest bardzo fajny blok warsztatowy, który przygotowaliśmy, bo będzie się opierał na tym, że w pierwszej części będziemy tworzyć swoją historię, będziemy wymyślać sobie przygody, które będziemy chcieli przedstawić, a następnie będziemy się zamieniać i będziemy z ilustratorką tworzyć właśnie ilustrację do tej naszej własnej książki, więc to będzie takie kompleksowe działanie, no bo oprócz tego, że trochę zadziała nasza wyobraźnia, to też będziemy mogli potem się artystycznie i kreatywnie wyżyć, tworząc właśnie te ilustracje do książki. I to jest warsztat, który bardzo dużym powodzeniem się cieszy.
3: W programie też Państwo sporo miejsca poświęciliście emocjom i relacjom. Skąd w ogóle potrzeba, żeby właśnie o takich sprawach rozmawiać przez literaturę?
2: To jest też chyba nasza domena dworkowa, bo to też się wszystko bardzo fajnie łączy z naszym stałym programem zajęć. My od lat współpracujemy z wydawnictwem Wrażliwym, z Anią Machacz, która też rokrocznie jest obecna na festiwalu właśnie z pasmem literatury wrażliwej. Na tej bazie też książek, które Ania wydała nie sama, też z innymi współautorami i ilustratorami, opieramy wiele tych części programowych czy warsztatowych. Natomiast też tutaj chcę przemycić i wspomnieć, że my też w dworku organizujemy właśnie cały taki cykl literatury wrażliwej, emocje na warsztacie, więc te emocje są dla nas ważne, a też uważamy, że właśnie literatura jest bardzo dobrym nośnikiem do tego, żeby o tym rozmawiać, dobrym pretekstem może do tej rozmowy. Te książki współczesne, dziecięce też są pisane teraz w taki sposób, żeby wywoływać u dzieci pewne emocje czy pewne refleksje dotyczące tego właśnie, jak reagować, jak odczuwać. Więc wydaje nam się, że to jest dobra sposobność, żeby w takiej bezpiecznej, przyjaznej atmosferze móc o tych emocjach w kontrolowany sposób rozmawiać.
3: W ogólnopolskich rankingach dotyczących czytelnictwa można zauważyć pewną tendencję, że Polacy bardzo lubią czytać kryminały. No i Państwa tegoroczny program no niejako nawiązuje właśnie do tych pewnych tutaj upodobań, bo pojawią się słowiańskie legendy, pojawią się smoki, o których Pani wcześniej powiedziała. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, co konkretnie jeszcze przygotowaliście?
2: Właśnie tak jak wspomniałaś tutaj, i ja też już trochę o tym wspomniałam, że pojawi się na pewno spotkanie z autorką książki Klops, koło lokalnych obrońców polskich smoków, z Anną Nowacką. To jest drugi tom Stowarzyszenia Obrońców Smoków, który tutaj już w zeszłym roku na naszym festiwalu się pojawił razem z właśnie z autorką i z ilustratorką. W tym roku powraca, przepełniony legendami, magicznymi stworzeniami, ale też humorem, nowymi bohaterami. Więc to jest na pewno pozycja, która będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Oprócz tego mamy bardzo ciekawą grę, zabawę Świetni detektywi i tajemnice ukrytych słów, bo też uważamy, że zawsze właśnie ten element jakiejś takiej tajemnicy, zagadki bardzo dobrze się tutaj naszym odbiorcom przyjmuje. No i tutaj młodzi detektywi będą mieli tajną misję właśnie na Festiwalu Mojej Literatury. Będą czytać z literkami, szukać ukrytych poszlak. Na kartach książki będą robić rentgen literek, będą cieczowe wykopaliska, będą świetlne komiksy, więc mnóstwo dobrej zabawy i takich też wydaje nam się propozycji niekoniecznie takich sztampowych, też być może coś nowego dla odbiorców się pojawi. Też znowu odwołując się do tej tajemnicy, zagadki, ale też do wierzeń, pojawi się książka właśnie Rusałki, Licha, Kikimory i inne słowiańskie strachy w opowieściach. Na tej bazie przygotowaliśmy grę pod tytułem Strażnicy Wioski. Poznamy dzięki temu fascynujący świat mitologii słowiańskiej.
3: A to jeszcze nie wszystko. Będą też warsztaty tworzenia słowiańskich masek. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Krakowie przybywa psich stref. Na ten moment mamy ich już blisko kilkadziesiąt, ale to jeszcze nie koniec. Kolejny psi wybieg już wkrótce pojawi się w Parku Rzecznym Drwinka. Takie miejsca to dla czworonogów przestrzeń do swobodnej zabawy, biegania i co ważne spotkań z innymi psami, a dla ich opiekunów to sposób na aktywne spędzenie czasu ze swoim pupilem. Co więcej, strefy dla zwierzaków mają służyć nie tylko zabawie, ale też bezpiecznemu korzystaniu z miejskiej przestrzeni.
0: Zwierzyniec w Krakowie.
3: Ile na ten moment mamy psich stref w Krakowie?
4: Takich miejsc dla czworonogów jest około 30 i one są zlokalizowane w różnych miejscach. Czasami jest to park, jest to jakaś psia strefa, czasami jest to taki większy psi wybieg. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Taką listę tych psich wybiegów można znaleźć na stronie Kraków Zieleni w zakładce Co i tam są właśnie wypisane miejsca dla czworonogów, także zachęcamy, żeby skorzystać i sprawdzić lokalizację psiego wybiegu gdzieś najbliżej siebie.
3: No właśnie, przyglądałam się tej mapie przed naszym spotkaniem. Tam są wyszczególnione sekcje, na przykład place zabaw, parki, właśnie psie strefy. Jest ich coraz więcej. To może podajmy takie przykłady, kilka przykładów lokalizacji, gdzie znajdziemy takie psie strefy.
4: Takie psie strefy to chociażby park kolejowy, ale to jest też Aleja Kijowska. To jest jeden z nowszych psich wybiegów. Ale takie wybiegi są, czy psie strefy są chociażby w parku Reduta, na ulicy Padniewskiego. To jest też park Kurczaba, także rzeczywiście takich miejsc jest sporo, bo ta infrastruktura jest też dla mieszkańców ważna. Rzeczywiście czworonogi w mieście to jest też pewnego rodzaju zobowiązanie i myślę, że właściciele ich też szukają miejsc, w których rzeczywiście ci nasi czworonożni przyjaciele będą mogli się wyszaleć i też korzystać z tej przestrzeni bezpiecznie, no bo tutaj mówimy w mieście też o dużej ilości interakcji i bardzo często chcemy z czworonogami iść w takie miejsce, w którym one będą czuły się bezpiecznie. My też będziemy wiedzieli, że w tej przestrzeni są zaopiekowane.
3: No właśnie, skoro przeszłyśmy do kwestii bezpieczeństwa, to jak są projektowane takie miejsca, były właśnie bezpieczne zarówno dla naszych zwierząt, jak i dla nas?
4: Tutaj tak naprawdę to bezpieczeństwo zaczyna się już od momentu wytypowania odpowiedniej lokalizacji, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to takie miejsce, w którym lokalizacja no, nie jest bez znaczenia. Nie lokalizujemy chociażby psich wybiegów tuż przy placach zabaw. Tutaj dochodzi do kolizji funkcji, jedna i druga grupa jest bardzo ciekawa siebie, więc jakby może dochodzić do interakcji, których ktoś sobie nie życzy albo będą one w drugą stronę budziły jakiś lęk. Psi wybieg też musi być odpowiedniej wielkości, żeby rzeczywiście psy korzystające z tej przestrzeni miały możliwość wybiegania się i żeby czuły się swobodnie i żeby też nie były na ciasnej przestrzeni, ponieważ w przypadku większej liczby czworonogów no może też dochodzić do jakichś sytuacji niepożądanych. Więc lokalizacja, wielkość, ale też takie aspekty techniczne, jak podwójne śluzy, podwójne wejście, które zabezpiecza przed tym, żeby czworonogi nie uciekły w momencie, jak ktoś wchodzi, wychodzi na ten psi wybieg, więc daje to nam taki komfort wejścia, przypięcia psa przed wyjściem z psiego wybiegu. To bardzo często też jest taka proza życia, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, czyli ogrodzenie i podmurówka, bo psy też lubią kopać w wielu miejscach i zdarzały się takie realizacje, które pokazały, że musimy o to zadbać, bo pieski gdzieś tam przy ogrodzeniu rzeczywiście z zapałem kopały ziemię i, no i mogły przekopać się na drugą stronę, a tutaj musimy też myśleć właśnie o ich bezpieczeństwie. Bardzo często na psich wybiegach lokalizowane są też pitniki, jest też infrastruktura, która pomaga tutaj w jakiejś aktywności. Także tych aspektów jest sporo. Natomiast kluczowe jest dobra lokalizacja, duży rozmiar tego psiego wybiegu i ogrodzenie. I tak naprawdę to są te trzy elementy, które wystarczą, żeby to miejsce spełniało swoje funkcje. Natomiast psie wybiegi też są doposażane w różne urządzenia do ćwiczeń, do treningu, do zabawy. Natomiast nie zawsze one dla wszystkich czworonogów są konieczne, więc to minimum z minimum to ogrodzenie, podwójne śluzy, porządne ogrodzenie z podmurówką i odpowiednia lokalizacja i wielkość psiego wybiegu.
3: A na ile ważny jest podział dla małych i dla dużych psów? Czy czymś takim w ogóle się kierujecie?
4: Tak, to też bardzo często się dzieje. Taką modernizację przeszedł na przykład psi wybieg przy ulicy Padniewskiego. Tam rzeczywiście jest to wydzielone dla psów mniejszych i większych, bo sposób korzystania z tej przestrzeni dla czworonogów o różnych rozmiarach jest całkowicie różny. I takie wydzielenie no, ma rzeczywiście bardzo dużo zalet, ponieważ no, czworonogi też różnie na siebie reagują i ten sposób spędzania ich czasu jest zupełnie różny, jeżeli mówimy o małym piesku. Trochę inny, jeżeli mówimy o psach dużych, a takie jedne i drugie i właściciele też mają potrzebę korzystać z takiej przestrzeni, więc w tych miejscach, w których jest to możliwe wydzielenie właśnie na takie strefy, myślę, że dla wszystkich jest bardzo pożądane.
3: A jak Państwo się przyglądacie działaniom innym zarządom zieleni miejskiej w poszczególnych polskich miastach albo temu, co dzieje się w europejskich metropoliach, to na ile budowanie tego typu psich wybiegów, psich stref jest dzisiaj standardem właśnie we współczesnym mieście?
4: Bardzo dużo powstaje takich przestrzeni i myślę, że w mieście są one ważne, bo fakt, zawsze można powiedzieć, że z psem można wyjść wszędzie. Natomiast nie wszędzie ten pies będzie miał możliwość takiego swobodnego spędzania czasu, ponieważ no, musimy liczyć się z tym, że miasto to jednak przestrzeń, w której musimy dążyć

0: jest większa swoboda zarówno dla czworonogów, jak i dla właścicieli, którzy mogą czuć się w pewien sposób zaopiekowani, że rzeczywiście to miejsce jest dedykowane do takiego, a nie innego spędzania czasu. I myślę, że w miastach takie stworzenie takich przestrzeni, które pokazują i odpowiadają na konkretne potrzeby, jest bardzo ważne, bo w innym przypadku właśnie dochodzi do takich sytuacji, w których przy braku jakiejś empatii po obu stronach może dojść do konfliktu, a czego byśmy bardzo nie chcieli. I myślę, że właśnie ta potrzeba mieszkańców Krakowian, bo też były w poprzednich latach organizowane konsultacje w tym temacie, wyznaczane takie lokalizacje, mieszkańcy zgłaszali miejsca, w których rzeczywiście widzą takie luki, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, pokazują, że jest to potrzebne, więc zgodnie z tymi potrzebami działamy i tych psich wybiegów, tych psich stref będzie przybywać, bo na ten moment już jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych dokumentacji projektowych w kolejnych lokalizacjach, które właśnie wynikały ze wskazań mieszkańców.
1: No właśnie, czy możemy wskazać, gdzie tego typu miejsca mogą powstać w przyszłości?
0: Tak, na ten moment opracowujemy dokumentację dotyczącą psiego wybiegu w Parku Aleksandry, w Parku Lotników Polskich. To jest też ulica Złocieniowa, ulica porucznika Szczeklika. Niektóre psie wybiegi są modernizowane, doposażane. Też psi wybieg powstaje aktualnie w Parku Rzecznym Drwinka, więc rzeczywiście to jest temat rozwijający się, temat, na który w ramach naszych działań odpowiadamy zgodnie z potrzebami i też bardzo często pojawiła się taka dyskusja, że rzeczywiście w każdej dzielnicy taki psi wybieg by się przydał. Dzielnice też są duże, więc często jeden taki obszar nie wystarcza, więc staramy się po prostu tutaj odpowiadać na te potrzeby i tworzyć takie miejsca, w których ten czas spędzony z czworonogiem, mimo że jesteśmy w środku miasta, będzie czasem pożytecznym, bezpiecznym dla każdego, zarówno dla właścicieli czworonogów, dla samych czworonogów, jak i osób, które czworonogów w mieście nie mają. Natomiast wszyscy razem funkcjonujemy w jednej przestrzeni i myślę, że z tego tytułu tworzenie takiej infrastruktury ma sens.
1: To może jeszcze nawiążę do tych wymienionych przez Panią lokalizacji. W takim razie, kiedy możemy się spodziewać realizacji tych pomysłów?
0: Na ten moment jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych. To są umowy podpisane tak naprawdę niedawno, więc jedna sprawa to wykonanie dokumentacji, później zabezpieczenie środków na budowę. Ciężko tu mówić o konkretnych terminach. Jak już mamy dokumentację, to wtedy jest łatwiej zabezpieczyć środki na takie zadanie, mówiąc wprost, rozpoczęte, więc mamy nadzieję, że w kolejnym roku i w kolejnych latach tych lokalizacji będzie przybywać.
1: Odbiegnę nieco od kwestii już realizacyjnych, ale myślę, że warto tego typu miejsca budować, bo faktycznie zmieniają się też czasy, zmieniają się okoliczności. Jesteśmy bardzo samotnym pokoleniem i jednak te psy są dla nas przyjaciółmi, członkami rodziny i dbamy o nie bardziej niż kiedykolwiek, że one faktycznie gdzieś muszą się ruszać, gdzieś muszą się wybiegać, zadbać chcemy o ich stawy, ale myślę też właśnie w kontekście tego naszego samotnego pokolenia, że tego typu miejsca, takie psie place zabaw, mogą być miejscem budowania takich interakcji społecznych.
0: Tak, myślę, że jak najbardziej. To jest trochę taki sam przypadek jak plac zabaw, jak jakieś miejsce bardzo powszechne w parku. Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy stałymi bywalcami jakiegoś miejsca, to siłą rzeczy też nawiązujemy jakieś relacje i myślę, że tego każdy z nas doświadcza, że jeżeli jakiejś przestrzeni używa bardzo często, to też spotyka bardzo często te same osoby, więc jest to dobrym asumptem do tego, żeby właśnie poszerzyć znajomości, a to z kimś porozmawiać, z kimś, kto ma podobne postrzeganie świata, podobne problemy i przyjemności w życiu. Tak bym to może tutaj jakoś nazwała, bo chociażby to jest taka sytuacja jak na placach zabaw, tak? Tam spotykają się mamy, które mają dzieci w jednym wieku, więc i proza dnia codziennego jest rodzicom dobrze znana, więc wtedy łatwiej jest o porozumienie, o komunikację. Myślę, że w mieście takich przestrzeni, które integrują, bardzo potrzebujemy. Bo rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, często gdzieś teraz ta integracja przebiega w social mediach, natomiast ona jest pozorna. Tak? Możemy mieć bardzo wielu znajomych na Facebooku, a w rzeczywistości nie bardzo mieć z kim zamienić słowo, więc my zawsze zachęcamy do tego, żeby korzystać z terenów zieleni, bez względu na to, jak jakie one funkcje pełnią. Czy to jest psi wybieg, czy to jest plac zabaw, czy to jest po prostu las, park i miejsce, gdzie możemy przyjść, posiedzieć, pograć w piłkę, bo wtedy wychodzimy do ludzi i wychodzimy na

0: zewnątrz i myślę, że dla naszego dobrostanu to jest bardzo ważne, więc my nieustająco od wielu lat zapraszamy do tego, żeby wyjść na pole i żeby korzystać z otoczenia, które mamy, bo miasto daje do tego duże możliwości, jest nas w tym mieście bardzo dużo, więc nie powinniśmy być samotni, tylko korzystać z tego, co daje nam miejska przestrzeń i próbować obracać to na te pozytywne aspekty życia w mieście, bo myślę, że też bardzo często się mówi o tym, że w mieście się żyje ciężko, że w mieście się żyje szybko, że miasto ma swoje wady i zalety. Zawsze zachęcamy do tego, żeby widzieć zalety.
1: A właśnie, czy rozwój infrastruktury dla zwierząt idzie w parze z rozwojem terenów zielonych w Krakowie?
0: Tak, tutaj to jest takie działanie wpisane w nasz statut, ten rozwój terenów zieleni, więc to się odbywa w różnej formie, bo czasami to jest pozyskanie nowych działek, czasami to jest ochrona tego, co istnieje, czasami to jest właśnie wyposażenie terenu, który był, mówiąc wprost, nijaki w funkcję, bo często są jakieś przestrzenie, które istnieją, ale z nich nie korzystamy. I stworzenie właśnie jakiejś infrastruktury pozwala na to, że ta przestrzeń zaczyna żyć albo zyskuje nowe funkcje. Tutaj chociażby przykład parku kolejowego, no istniał nasyp, był. W tym miejscu jest przestrzeń, która służy teraz integracji. Tak samo jest z jakimiś miejscami, na przykład właśnie pod psie wybiegi, o których teraz rozmawiamy. Mogą one powstawać na różnego rodzaju miejscach niezagospodarowanych. Wtedy rzeczywiście czworonogi właściciele mają chwilę wytchnienia, bo jest to jakby miejsce, do którego mogą przyjść. Nikomu się wtedy nie ma poczucia, że się nikomu wtedy nie przeszkadza, a rzeczywiście teren, który nie pełnił jakiejś roli, zaczyna mieć dla nas duże znaczenie, bo odwiedzamy go często z psem na spacer, wychodzimy kilka razy dziennie, także myślę, że bywalcy psich wybiegów doskonale sobie zdają tutaj z tego sprawę, że istnienie takiej infrastruktury ułatwia w pewien sposób funkcjonowanie w mieście.
1: A ja na sam koniec dodam jeszcze, że psi wybieg w Parku Rzecznym Drwinka ma być dostępny najpóźniej w listopadzie. A na ten moment możecie korzystać z pozostałych blisko 30 stref, których pełną listę znajdziecie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Tak więc jeśli wasz pies potrzebuje trochę więcej ruchu i swobody, to warto sprawdzić, gdzie w waszej okolicy znajduje się najbliższa psia strefa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Co mają do siebie druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta i jedna z największych imprez sportowych w mieście? Ano to, że oba te wydarzenia wypadają tego samego dnia, czyli w niedzielę. Dla części mieszkańców oznacza to utrudnienia, jakie sprawdziła Katarzyna Młynarczyk. I tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej audycji, na którą serdecznie zapraszam ja, czyli Kuba Kusy.
4: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
5: Faktycznie niefortunnie mamy kolizję terminów drugiej tury przedterminowych wyborów i 12 PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Sławomir Farwaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj należy zaznaczyć, że przygotowania do samego półmaratonu zaczęły się zdecydowanie wcześniej, można powiedzieć już na rok przed imprezą. Ten termin był ogłaszany też zdecydowanie wcześniej, natomiast druga tura wyborów i jej termin gdzieś końcem lipca dopiero się dowiedzieliśmy. Więc my jako organizatorzy stanęliśmy też w trudnej sytuacji, natomiast zdecydowaliśmy się o utrzymaniu terminu z kilku względów. Nasza organizacja już była na bardzo zaawansowanym poziomie, powstały między innymi medale, trwa produkcja koszulek. Też obłożenie Tauron Areny Kraków, która jest kluczowym miejscem pod względem półmaratonu, jest tak duże, że nie mamy terminu, kiedy moglibyśmy przeprowadzić to wydarzenie w innym terminie, chcąc to przełożyć, więc padła taka decyzja. Natomiast z drugiej strony mamy doświadczenie o organizowaniu imprezy dużej, biegowej w dniu wyborów. W 2019 roku, w dniu wyborów parlamentarnych, też odbywała się nasza impreza, więc wypracowano wtedy rozwiązania. Teraz dodatkowo przeanalizowaliśmy dużo wcześniej, aby jak najszybciej ruszyć z kampanią informacyjną, która w momencie, kiedy tylko komisje potwierdziły, że druga tura wyborów się odbędzie, uruchomiliśmy.
6: Właśnie, co będzie ważne i istotne dla mieszkańców tego dnia, którzy będą chcieli oczywiście wziąć udział w wyborach?
5: Zamknięcie ulic po trasie maratonu rozpocznie się już od godziny 9, natomiast mamy wcześniej możliwość już samego rana zagłosować, więc ogólnie gorąco zachęcamy do tego, aby głosować poza czasem półmaratonu, wtedy unikniemy tych ewentualnych niedogodności. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach nie można tego zrobić, więc my staramy się to mocno komunikować. Same utrudnienia w dostępie do lokali wyborczych mogą dotyczyć według naszych analiz 33 lokali. Na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazaliśmy szczegółową listę, których komisji ta sytuacja dotyczy, z godzinami szacowanych możliwych utrudnień, ponieważ kolejne odcinki trasy będą otwierane w zależności od przebiegnięcia ostatniego zawodnika.
6: Ostateczny czas zakończenia się półmaratonu to która godzina?
5: Zawodnicy mają na przebiegnięcie 3 godziny, więc startują w godzinie 10 do 13. Ze względu na to, że startują w falach, a jest to 18 tysięcy, no to wydłuży się o jakieś 15-20 minut mniej więcej, więc warto zapoznać się z tymi szacowanymi godzinami utrudnień.
6: I już po godzinie 14 na spokojnie będzie można podejść, czy podjechać bardziej, bo tutaj utrudnienia głównie dotyczą dojazdu, tak, do tych lokali.
5: Tak, bo warto zaznaczyć, że dojście do tych lokali nawet w sąsiedztwie trasy cały czas będzie. Mogą się zdarzyć momenty, kiedy ze względu na przebiegnięcie większej fali biegaczy będzie trzeba chwilę poczekać, ale mamy nadzieję, że mieszkańcy tutaj z wyrozumiałością podejdą do tej sytuacji. Natomiast też przy naszych analizach braliśmy pod uwagę, że no półmaraton jest imprezą krótszą niż przykładowo maraton, więc tego dnia na głosowanie zostaje jednak sporo i myślę, że to też warto podkreślić.
6: Informacji, gdzie jest prowadzona ta akcja informacyjna. Czy na pewno ona dotrze, ta informacja, do wszystkich mieszkańców?
5: Na pewno są to kanały informacyjne miejskie. Magiczny Kraków, strona Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, nasze social media. Na pewno jeszcze przez te półtora tygodnia do dnia imprezy i wyborów będziemy dodatkowo podbijać te komunikaty, żeby maksymalnie zwiększyć ten zasięg organiczny w samych naszych kanałach własnych. Tutaj też staramy się dystrybuować materiały przez przedstawicieli mediów i bardzo dziękujemy za też włączenie się w tą kampanię informacyjną. Natomiast też teraz początkiem października do skrzynek osób, które mieszkają w sąsiedztwie trasy półmaratonu trafią specjalne ulotki o zmianach w organizacji ruchu, które są planowane ze względu na organizację wydarzenia, ale także tej drugiej tury wyborów, która będzie się odbywać.
2: Zmieniamy temat.
3: Kraków przystroi się w nowe zimowe szaty. Chodzi o świąteczne iluminacje. Mocno już wysłużone wawelskie motywy zastąpią dekoracje inspirowane krakowskim gotykiem.
2: Ciekawy Kraków.
7: Dekoracja świąteczna, która była przez ubiegłych kilka lat, została już zużyta technicznie, no już jest po prostu, była w złym stanie. Michał Pyslik, zarząd dróg miasta Krakowa. A z drugiej strony też trochę się opatrzyła mieszkańcom, dlatego wspólnie z Plastyk miasta Krakowa przygotowaliśmy przetarg i właśnie w tym przetargu wyłoniliśmy firmę, która przez następne 3 lata będzie nam dekorowała miasto. Przez te 3 lata będziemy mieli inny pomysł na dekorację. To było tak, że wspólnie z panią Plastyk zadaliśmy temat, zasugerowaliśmy, jak mniej więcej mają wyglądać te dekoracje. Firmy nam zaproponowały własny pomysł na wykonanie tych dekoracji, a jednocześnie no, była oferta cenowa.
8: Będą to dekoracje, które nawiązywały do gotyckiego Krakowa. Marta Kutniowska, Plastyk miasta Krakowa. Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej, jej prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, pinakle, które dekoracje wieżyczek, fryzy, detale rzeźbiarskie. I to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku. Wydaje mi się, że świetnie to się wkomponowuje w miasto, ponieważ mamy bardzo dużo gotyków w Krakowie. No, mamy mnóstwo kościołów gotyckich. Jest to kościół właśnie Bazylika Mariacka. Mamy romański wprawdzie, ale na rynku głównym kościół świętego Wojciecha. Mamy kościół świętego Marka, świętego Krzyża, świętej Barbary. Dominikanie i Franciszkanie wprawdzie oni są przebudowani po pożarze, ale jednak mają te gotyckie elementy neogotyku, ale jednak gotyku. Mamy kościół świętego Bartłomieja, wprawdzie drewniany w mogile, ale jest to cały czas gotyk. Mamy Kolegium Majus gotyckie, więc gotyku w Krakowie jest dużo, więc nawiązanie do gotyku jest jak najbardziej słuszne. Dekoracji będzie dość sporo, jak zwykle będą choinki, choinka żywa, która będzie na rynku głównym, i choinki formą nawiązujące do żywej choinki, ale z materiałów jakże doskonałych, sztuczne choinki na Placu Wszystkich Świętych, przed Muzeum Narodowym, na Placu Centralnym i na Rynku Podgórskim. To standardowo tam zawsze te choinki się pojawiały. Oprócz tego w dalszym ciągu będą przebieżki na ulicach.
9: Ale też związane z tymi gotyckimi motywami.
8: One jak najbardziej będą nawiązywały do tych gotyckich sklepień, do prezbiterium w Bazyliki Mariackiej. One jakby najbardziej będą pokazywały ten detal. Oprócz tego będą dekoracje, zawsze są dekoracje drzew. I też jest to nawiązanie i roślinne, i gotyckie do Bazyliki Mariackiej. Oprócz tego standardowo są bańki. Bańki też się pojawią, będą to dekoracje na Rondzie Mogilskim, na Rondzie Grunwaldzkim, Plac Szczepański, Sienna i na Implantach. Przy czym jeszcze rozmawiałam wczoraj z zarządem Dróg Miasta Krakowa, które właśnie jeszcze prowadzi rozmowę, zastanawia się, gdzie te dekoracje dodatkowo będą. W tym roku mamy otwarcie nowej kładki, Manawa. I tam nigdy nie było żadnych dekoracji, bo tej kładki nie było. W tym roku planuje się tam coś postawić. Nie wiadomo, czy z której strony, ale jakaś dekoracja będzie. Wiadomo, że są bombki, więc możliwe, że jakaś bombka będzie tam stała, bo jest to standardowy element dekoracji bożonarodzeniowej. Poza tym standard, jak zwykle, mosty. I to rzeczywiście most Zwierzyniecki, most Piłsudskiego, on jest zawsze pięknie dekorowany, Wandy, Powstańców Śląskich i Dębnicki. Też się pojawią dekoracje.
10: To, co było zadaniem firm, to przełożenie tych ornamentów typowych dla gotyku na współczesny język iluminacji, tak żeby po zapadnięciu wzroku wydobyć to piękno, wydobyć te kształty, pokazać je mieszkańcom. I tutaj, jeżeli chodzi już o to pokazywanie, to oprócz kształtów, które będą układały się te dekoracje, ważnym elementem jest także kolorystyka. Tutaj będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym, żółtym światłem. Będziemy mieli złote, skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń, chłodniejsze, które będą wprowadzały elegancję. No mamy nadzieję, że ta nowa dekoracja przypadnie mieszkańcom do gustu. Będą też takie elementy, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie, tak jak do tej pory. Będziemy ją mieli na głównych punktach komunikacyjnych, będziemy mieli dekoracje drzew, będziemy mieli dekoracje mostów. No i oczywiście im bliżej centrum, tym tej dekoracji będzie więcej.
8: Do przetargu wystąpiły dwie firmy. Firma, która wygrała, wygrała choinką, bo poziom był bardzo podobny, porównywalny, ale jak tak wiemy, choinka jest najważniejszą dekoracją bożonarodzeniową, wszystkim się najbardziej kojarzy, i oni mieli przepiękne te choinki, zdecydowanie choinki wygrały i będą. Bardzo ładne są postumenty, czy te podstawy pod choinki, które też te dekoracje nawiązują do prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Kolorystyka jest w chłodnym błękicie, granacie ze złotem, z ciepłym złotem.
9: No właśnie o to chciałem dopytać. Poprzednie ozdoby były takie kremowo, ekri, gdzieś złoto też nam się przeplatało i taki granat. Bardzo ciężko mi określić, jaki to był dokładnie kolor. No tutaj niestety mam pewne zapóźnienia, jeżeli chodzi o rozwój plastyczny, więc kolorystyka, to przechodzimy, przepraszam za ten przerywnik.
8: Kolorystyka zdecydowanie właśnie chłodny błękit, granat i złoty, ciepły złoty. Właściwie to gwiazdki będą złote. Tam jest taki element, ma być, który jakby będzie powodował jakby rozgwiażdżonego nieba, więc jakby niektóre będą zrobione tak, wykonana w takiej produkcji są te gwiazdki robione, że jakby migały. Będzie zdecydowanie nawiązanie do migającego, rozgwiażdżonego nieba. I właściwie to jest jak główna kolorystyka. Wiadomo, że wprowadzone jest więcej możliwości chyba i różnicowania kolorystyki przy choinkach, natomiast Natomiast absolutnie wszystkie te dekoracje bożonarodzeniowe, jeśli chodzi o lampy, bo na lampy też są dekorowane na małym rynku, na rynku głównym. Wszystkie dekoracje, jeśli chodzi o drzewa, to jest złoto i granat i niebieski kolor. Właściwie te trzy kolory podstawowe i są bardzo eleganckie. Jest to stonowane i bardzo eleganckie. Podobnie jak też przewieszki nad ulicami. Też jest to kolorystyka chłodny granat, chłodny błękit ze złotem ciepłym.
10: Będziemy mieli nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, do kolorystyki w Kościele Mariackim, do tych takich elementów dekoracyjnych wykonywanych z kamienia, które znajdziemy. Więc tego typu elementy w przestrzeni jak najbardziej znajdziemy, ale nie zabraknie iluminacji drzew, przestrzeni kompozycyjnych świetnych ze falintami iskrzenia, padającego śniegu, migoczących gwiazd. No wszystko to, co Instagram lubi najbardziej.
9: Dlaczego Państwo zdecydowali się na wymianę tych dekoracji świątecznych? Te związane z wawelskimi arrasami służyły nam już chyba prawie dekadę. Co, były wysłużone, już opatrzyły się?
8: Nie wiem, czy się mogą opatrzyć arasy wawelskie, prawda? Bo jest to jednak piękna rzecz. Natomiast one już rzeczywiście się wysłużyły. Były mocno zniszczone. Wiadomo, warunki zewnętrzne, wiatr, śnieg, deszcz, no to powoduje, że to niszczeje mocno. I te przewieszki były lekko już uszkodzone. Dużo starań ta firma musiała włożyć w tym zeszłym roku, żeby to wyglądało, żeby to jednak dekorowało, a nie szpeciło miasto.
10: Jak co roku będziemy mieli żywą, około 15-metrową choinkę ozdobioną świetnymi girlandami. Dekoracja cała będzie spójna z tym, co znajdziemy w reszcie miasta. No tradycyjnie od uruchomienia tej choinki zaczyna funkcjonować iluminacja w mieście, tak samo będzie i w tym roku. Natomiast, żeby to było możliwe już teraz, to my już musimy wybierać tą firmę, a tuż po Wszystkich Świętych ta firma musi zacząć montować dekoracje, tak żeby przez cały okres świąteczny mogły funkcjonować. Na pewno przez 3 lata te same dekoracje będą z nami. Umowa jest na 3 lata na utrzymanie, na wyprodukowanie, utrzymanie tych dekoracji. Koszt tego zadania to jest niecałe 9 milionów złotych na 3 lata, czyli taka dekoracja rocznie kosztuje Kraków około 3 miliony złotych.
3: Nagrywając miejską plastyczkę, widziałem projekty nowych iluminacji i faktycznie robi to wrażenie. Czekam zatem do grudnia, by zobaczyć je na żywo.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Słuchacie magazynu To jest tydzień, a ja nazywam się Kuba Kusy i spędzę z wami jeszcze mniej więcej 15 minut. W pierwszej połowie naszej audycji było o utrudnieniach, jakich mogą spodziewać się chcący wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Teraz z kolei dobra wiadomość dla zmotoryzowanych, bo szykuje nam się koniec jednego z wąskich gardeł na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się bowiem za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
2: To zmieni nasze miasto.
12: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce. Dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. A my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są 2 pasy poza jednym zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były 2 pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy, pojadą już 2 pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
9: Jak będą przebiegały te prace?
12: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej. One oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
9: No właśnie, Państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
12: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
9: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
12: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
9: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł, węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe, w stronę Podhala, prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
12: Tak, węzeł Kraków Południe zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego, w kierunku gór Beskidów. Tam złożyliśmy wniosek o ZRIT, czyli o pozwolenie na budowę tego węzła. Tutaj będzie to rozbudowa. I ta rozbudowa chcielibyśmy, żeby ruszyła w przyszłym roku. Prace będą miały bardzo duży zakres, bo ten węzeł stanie się węzłem dwupoziomowym. Ruch, który jest poprowadzony na południe, ruch Zakopianki, w zasadzie sama Zakopianka będzie poprowadzona 300-metrową estakadą nad dzisiejszą Zakopianką, a tam, gdzie jest dzisiaj Zakopianka, powstanie takie podłużne rondo, zwane rondem biszkoptowym, dlatego, że właśnie na tym rondzie będzie koncentrował się ruch lokalny Opatkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać Zakopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku, a ten, kto będzie chciał jechać do Opatkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę, czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do Opatkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrada 4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach Opatkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co mamy teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
9: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegały. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
12: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową. To jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia. Będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, na przykład, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. Z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do Nowego Targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do Nowego Targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, w Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo. Mogą zrobić to spokojnie, a nie mając ze sobą te dziesiątki samochodów, które jeżdżą tą trasą.
9: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan, a mianowicie rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat, ale z drugiej strony ja jako osoba, której zdarza się jeździć autostradą na odcinku krakowsko-katowickim, pomstuję, bo chyba nie ma miesiąca, by gdzieś tam nie dochodziło do jakichś utrudnień i bach, i kolejne będą, ale no trudno. Prace będą zaawansowane, bo to też między innymi nie tylko
13: poszerzenie o kolejny pas autostrady, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
12: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
13: Szlabany w górę i fru jedziemy.
12: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
13: Na jakim odcinku?
12: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę, nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona, natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z województwem śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Dulowej.
13: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
12: Prace wystartują w 2030 roku. Taki jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął, bo pamiętajmy, że autostrada to nie tylko po prostu położenie nowej jezdni, nowego pasa ruchu, ale to jest też cała infrastruktura, która jest dookoła tej autostrady. To są kwestie związane z odwodnieniem, to są kwestie związane z zabezpieczeniem, to są kwestie związane z zarządzaniem autostradą, to są wreszcie obiekty, które są na tej autostradzie, więc to wszystko projektant musi wziąć pod uwagę, trzeba zaplanować, w jaki sposób te prace robić, bo znowu jesteśmy na drodze, którą nie wyłączymy i nie będziemy nagle poszerzać jej na całym odcinku, tylko trzeba to robić etapowo. To też jest zadanie projektanta, żeby to w odpowiedni sposób przygotować.
13: Na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że każdego dnia z małopolskiego odcinka autostrady A4 korzysta, uwaga, około 50 tysięcy kierowców.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

pani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,